mixtures bridge. Hello,

każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Słuchacze i pracownicy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pojadą wspólnie na Jasną Górę. W Tarnowie trwają zapisy na drugi autokar. Serce Matki, prawdziwy głos, żywa relacja. Pod takim hasłem już 1 lipca odbędzie się to modlitewne spotkanie.
3: Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski święty papież Jan Paweł II powiedział na Jasnej Górze podczas wieczornego apelu znamienne słowa. Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty, ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, wiązać z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej matce. Jest już stałą tradycją, że pracownicy, klubowicze, słuchacze naszego radia pielgrzymują wspólnie na Jasną Górę do Czarnej Madonny, aby podczas apelu, ale i w trakcie czuwania powierzyć właśnie wszystkie sprawy Panu Bogu przez stawiennictwo Maryi. Jest spore zainteresowanie pielgrzymką. Przygotowujemy już trzeci autokar, dlatego zachęcamy do zapisów i do wspólnego pielgrzymowania.
2: Mówił kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz ksiądz Marcin Gryzło. 1 lipca po południu autokary wyjadą z Tarnowa i z Nowego Sącza. Uczestnicy tej pielgrzymki o 21:00 wezmą udział w apelu jasnogórskim, czuwaniu modlitewnym i o 23:00 w mszy świętej, której będzie przewodniczyć dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Po liturgii będzie nocny powrót. Więcej o zapisach piszemy na rdn.pl. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś mianował nowego ekonoma archidiecezji krakowskiej. Od 1 lipca funkcję tę pełnić będzie Lucjan Tabaka, który przez wiele lat związany był z Nowym Sączem i Sądecczyzną. Po raz pierwszy w historii archidiecezji ekonomem będzie osoba świecka. Lucjan Tabaka ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, posiada ponad 60-letni staż pracy. Doświadczenie zdobywał m.in. w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu czy Zespole Szkół Zawodowych PKP w Nowym Sączu. W latach 1998-1999 był wojewodą nowosądeckim, a następnie pracował jako doradca wojewody małopolskiego. Piastował także stanowisko pełnomocnika prezydenta miasta Nowy Sącz do spraw nadzoru właścicielskiego. Później swoją drogę zawodową związał z Politechniką Krakowską. W codziennej pracy wspomagać będzie go także nowy wiceekonom, został nim ksiądz Rafał Buzała. 100 lat po tych objawieniach Kościół uznał je oficjalnie za prawdziwe. Przez wielu nadal to miejsce nie jest znane. Mowa o Giertrwałdzie, gdzie w 1877 roku Matka Boża ukazała się 187 razy. Nakładem wydawnictwa Biblos ukazała się książka Odkryć Giertrwałd na nowo. Jedyne uznane objawienie maryjne w Polsce. Jej autorką jest dr Ewa Czaczkowska. Szczególne miejsce zajmują w książce postacie wizjonerek Justyny Szafryńskiej i Barbary Samulowskiej.
4: Matka Boża, która ukazała się dwóm wiejskim dziewczynkom, Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej, powiedziała im to, co w zasadzie też w innych sanktuariach mówiła. Po pierwsze to, że jest niepokalanym poczęciem, że jest Najświętszą Marią Panną niepokalanie poczętą, a po drugie wzywała do modlitwy, przede wszystkim modlitwy różańcowej. Dawała też otuchę ludziom, mówiąc: nie bójcie się, ja zawsze jestem z wami.
2: Mówiła redaktor Monika Łabędziła-Koma z wydawnictwa Biblos. Zdjęcia do książki wykonała Aleksandra Małochleb.
5: Dla mnie to też było

0: ze dokumentów, rozmów i archiwów. Po raz 89. na Jestingurze odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców. Wybierają się na nią także osoby z diecezji tarnowskiej. To modlitewne spotkanie nauczycieli odbędzie się 1 i 2 lipca. W czasie pielgrzymki Matce Bożej zostanie zawierzona polska szkoła, szczególnie posługa nauczycieli i wychowawców. Centralnym punktem pielgrzymki będą uroczystości 2 lipca. Rozpoczną się od modlitewnego spotkania przed szczytem jasnogórskim o godzinie 9.30. Msza święta o godzinie 12.00 zostanie odprawiona w intencji całego środowiska edukacyjnego naszej ojczyzny. O 15.00 będzie droga krzyżowa na jasnogórskich wałach. Więcej o tej pielgrzymce piszemy na naszej stronie rdn.pl.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ukochany mój Zbawco, powierzam Ci wszystkie sprawy, które będą mnie dziś dotykać. Składam je wszystkie w Twoje miłosierne ręce. Dopomóż mi w tym, otwierając moje oczy, uszy i rozum na działanie Ducha Świętego, abym przeżył ten dzień, nie wyrządzając nikomu nic złego, ani nie dopuścił się nawet najdrobniejszego przewinienia przeciw Twojej świętej osobie.
1: Zmieniaj mnie, Jezu, jestem do Twojej dyspozycji. Weź mnie w Twoje ramiona. Jestem Twój i daję Ci swoje serce, swoje życie. Prowadź mnie, Jezu, wybieram Cię za przewodnika po wszystkich krętych ścieżkach dnia dzisiejszego, bo Tyś jest moją mocą, moim największym szczęściem. Obejmij mnie swoimi łaskami, chcę iść za Tobą.
0: Chwalebny święty Józefie, oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.
1: Wierny opiekunie, któremu został powierzony najdroższy skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie dziś polecam. Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz.
0: Święty Józefie, podporo rodzin,
1: módl się za nami.
0: Nadziejo chorych,
1: módl się za nami.
0: Opiekunie Kościoła Świętego,
1: módl się za nami.
0: Patronie umierających,
1: módl się za nami.
0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: czas się ogolić. Lubię soboty, między innymi dlatego, że nie muszę się wtedy golić. Jakoś to mnie odpręża. Od czasu do czasu udaje mi się uniknąć golenia przez dzień czy dwa. Jeśli trafi się długi weekend, to czasem i cztery. Tylko żona i dzieci się krzywią, że obrastam szczeciną i za bardzo drapię, kiedy je całuję. Więc odkurzam maszynkę do golenia i znów mam skórę gładką jak u niemowlęcia. Podobnie jest w życiu. Chciałoby się odpocząć, oderwać, wyluzować, robić tylko to, na co człowiek ma ochotę. Ale po chwili, nieraz po dłuższej chwili, zaczynamy się czuć nieswojo. Jednak zamiast raz na zawsze wyrzucić maszynkę do golenia, znowu po nią sięgamy. Dla jednej osoby może to być przesadne objadanie się lub picie. Dla drugiej sposób, w jaki traktuje innych ludzi, czy cokolwiek innego. Te rzeczy, te postawy, te nawyki, nałogi po prostu wysysają z nas radość życia. A przecież to my mieliśmy być panami własnego losu.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Święto narodzenia świętego Jana Chrzciciela, proroka zwiastującego przyjście Chrystusa i urodzonego 6 miesięcy przed nim, obchodzi się 24 czerwca. Jest to jedno z najstarszych świąt liturgii Kościoła. Święty Jan Chrzciciel był synem Zachariasza i Elżbiety, krewnej Najświętszej Marii Panny. Tradycja umieszcza dom, w którym przyszedł na świat, niedaleko wioski Ein Karin, 10 kilometrów na zachód od Jerozolimy. W miejscu tym zbudowano później kościół franciszkański pod wezwaniem świętego Jana w górach. Wiadomości o świętym Janie, o którym Jezus powiedział, między narodzonymi z niewiasty nie powstał większy od Jana Chrzciciela, zawarte są w Piśmie Świętym. Mówi się tam o jego uświęceniu przed narodzeniem, jego męczeńskiej śmierci, za panowania króla Heroda. 30 lat po narodzeniu Jezusa, zanim rozpoczął on swoje życie publiczne, Jan podjął nad rzeką Jordan powierzoną mu misję. Był ostatnim prorokiem Starego Przymierza. Jego zadaniem było przygotowanie drogi Panu, zapowiedź nadejścia długo oczekiwanego Mesjasza, Odkupiciela, w którym wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Zanim Jan przyszedł na świat, anioł zapowiedział Zachariaszowi, jego ojcu, że wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Dzień 24 czerwca jest jednym z najbardziej radosnych świąt roku. Dawniej obchodzono go w różnych krajach z jeszcze większym niż obecnie weselem, któremu w rozmaity sposób dawano wyraz. Wigilię tego święta zapalano na przykład na szczytach wzgórz tak zwane ognie świętego Jana. Gdzieniegdzie do dziś zachowuje się ten zwyczaj. Zaledwie zgasły ostatnie promienie zachodzącego słońca, gdy nad całym światem zabłysły olbrzymie snopy płomieni, trysnęły z każdego wierzchołka góry i na krótko zostało oświetlone każde miasto, każda wioska, każdy przysiółek.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Środa, 24 dzień czerwca 2026 roku. O tej porze w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz wspominamy zmarłych kapłanów pochodzących z diecezji tarnowskiej. W roku 2017, 24 czerwca, do domu ojca odszedł ksiądz Jan Burzawa. Był duszpasterzem Polonii Amerykańskiej w San Petersburgu na Florydzie. Duszę zmarłego kapłana polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

0: Jest 6.30, Jolanta Moździerz, zapraszam na wiadomości. Prezydent Nowego Sącza Ludomir Hantel z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2025 roku, choć niejednogłośnie. Sprzeciw wyraził klub Prawa i Sprawiedliwości. Podczas wczorajszej sesji po długiej dyskusji uchwalono też plan ogólny Nowego Sącza. Przed głosowaniem na pytania radnych odpowiadał przedstawiciel firmy, która wygrała przetarg na przygotowanie tego dokumentu. Temat wróci w wiadomościach o 7.00. Dziś po południu do Polski napłynie fala gorącego powietrza z zachodu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla części województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Dagmara Kędzior.
1: To będzie początek fali upałów, które utrzymają się w Polsce co najmniej do końca tygodnia. Temperatura w miejscach objętych ostrzeżeniami może przekroczyć 30 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju, jak mówi dyżurny synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, dzisiaj temperatura będzie niższa.
2: W kraju słonecznie, z temperaturą maksymalną od około 23 stopni na Suwalszczyźnie, nad samym morzem około 20 stopni, w centrum około 26, a na zachodzie temperatura wzrośnie do około 30 stopni.
1: Z kolei jutro w rejonach objętych ostrzeżeniami temperatura wzrośnie do nawet 34 stopni Celsjusza. W weekend w kraju może być jeszcze wyższa, o dodatkowe 4 stopnie.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Rusza remont ulicy Braterstwa Ludów w Starym Sączu. Prace będą prowadzone na odcinku od mostu na potoku Mościczanka, Moszczeniczanka do skrzyżowania z ulicą Podegrodzką. Od dziś będą chwilowe utrudnienia w ruchu, a w poniedziałek, 29 czerwca i we wtorek między 8 i 13 miejsce prac zostanie zamknięte dla ruchu. Objazd wyznaczono ulicą Podegrodzką, Piłsudskiego i Powstańców Chochołowskich. Mieszkańcy powinni wcześniej przeparkować swoje samochody. Przystanek autobusowy z osiedla Słonecznego zostaje przeniesiony na ulicę Podegrodzką, a przystanek z ulicy Powstańców Chochołowskich zostaje wyłączony z użytkowania. Tarnów ma nowego maszkarona. Rzeźba nawiązująca do symboli miasta została oficjalnie odsłonięta na terenie kompleksu szpitala imienia Edwarda Szczeklika. Szpitalnik ma reprezentować personel placówki medycznej od wielu lat działającej w mieście. Pielęgniarka Danuta Czarnik podkreśla, że dzięki figurce mieszkańcy oraz turyści mogą zawędrować w okolice szpitala, przez co będą poznawać historię miasta.
4: Jest taki troszkę pielęgniarski, kobiecy, ponieważ trzyma szczykawkę. Podoba się oczywiście, że tak. Wszystkie te maszkarony mają swoją urodę i myślę, że to takie ciekawe jest. No, miasto Tarnów czymś zabłyśnie, jeżeli ktoś zapamięta, że maszkaronami. Bardzo dobrze. Historia starego szpitala bardzo ciekawa. Wydaje mi się, że warto by było, żeby tarnowianie troszkę wiedzieli też na temat swojego miasta i historii miasta.
0: Odsłonięcie maszkarona szpitalnika to jeden z obchodów jubileuszu 190-lecia szpitala starego w Tarnowie. Placówka została założona w 1835 roku w budynku po dawnym browarze księcia Sanguszki. Na początku był to jednak jeden budynek, który mieścił około 50 łóżek.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Zapowiada się upalny dzień i kolejne dni również gorące, bardzo słoneczne. Już teraz bardzo dużo promieni słonecznych dociera do mieszkańców na przykład Bochni, Tarnowa, Dąbrowy Tarnowskiej czy też Dębicy i Ciężkowic. Na termometrach 15-16 stopni, jeszcze może troszeczkę chłodno, ale będzie naprawdę gorąco. Niebo niemalże bezchmurne. Jutro też.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Na dzisiaj meteorolodzy zapowiadają do 28 stopni, ale wydaje się, że będzie więcej, skoro już teraz mamy na termometrach 16 kresek powyżej zera. Na jutro 31, podobnie w sobotę, a w niedzielę nawet do 36 stopni. Poniedziałek 34.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: A na zegarach 6.35, Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry w środę.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Gotowe. Nic już więcej nie zmieszczę. A rowery? A pies? A ty? Jesteś gotowy na ostatni dzwonek przed wakacjami? Jeszcze zdążysz. 7-osobowy minivan Ford Intuitive, dostępny od ręki już za 145 900 zł. Z instalacją LPG za złotówkę. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Fording, napędzany potrzebami rodziny.
3: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA, Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
4: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
0: Po reklamie.
5: To już 6.42, no prawie 43 na zegarach dobrze nastawionych w całym kraju. Zaglądamy na ulicę Tarnowa i już sprawdzamy, jak minęła noc na drogach pod względem bezpieczeństwa.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
7: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
5: Tak, noc minęła spokojnie, ale poranek niekoniecznie. Boheńscy policjanci nie odnotowali żadnych zdarzeń drogowych. Brzesko, tutaj także cisza i spokój, ale dębicy funkcjonariusze w miejscowości Paszczyna już odnotowali wypadek drogowy. Kobieta wymusiła pierwszeństwo przejazdu, potrąciła rowerzystę. 44-letni mężczyzna z urazem głowy trafił do szpitala. Przytomny kierujący rowerem. Miejmy nadzieję, że doznał niegroźny obrażeń ciała. W Dąbrowie Tarnowskiej cisza i spokój, a tarnowscy policjanci też nie odnotowali w nocy żadnych zdarzeń drogowych, ale w tej chwili doszło do zdarzenia drogowego. Nie wiadomo jeszcze, czy wypadek, czy kolizja na ulicy Lwowskiej. Potrącenie osoby pieszej. Nie znam jeszcze szczegółów. Policjanci jadą na miejsce tego zdarzenia. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? No, na Lwowskiej ruch umiarkowany, bez większych problemów. Jednak tutaj na wysokości ulicy Słonecznej, tutaj bliżej ulicy Orkana, zrobiło nam się ciasno. Niestety, także tutaj jest dosyć tłoczno na wysokości ulicy Skowronków i ulicy Jasnej. Na Słonecznej też robi się ciasno. Jadąc od Starodąbrowskiej w kierunku Alei Jana Pawła II, na Starodąbrowskiej przy Słonecznej nawet w miarę spokojnie. Słoneczna, Sitki Słowackiego jedziemy płynnie, Aleją Mickiewicza i Solidarności, ulicą Mickiewicza i Aleją Solidarności. Także dojedziemy spokojnie do Szujskiego, Mościckiego, tutaj płynnie, bez większych problemów, ale na Alei Kwiatkowskiego przy Czerwonych Klonów robi się nam ciasno. Na ulicy Krakowskiej ruch niewielki, bez większych problemów, na Koszyckiej w stronę Krakowskiej ruch jest większy. Narutowicza, Konarskiego, Gumniska jeszcze płynnie, bez większych kłopotów poruszamy się w tej części miasta. Starodąbrowska, Nowodąbrowska, Aleja Jana Pawła II, pustki. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
7: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
5: Minut do 7:00.

kilka chwil istnienia, mogę cię zapomnieć. Pamiętamy o świętujących dzisiaj. Jan, Janina i Danuta na liście świętujących. Wszystkiego najlepszego od RDN Małopolska. Mamy środę, 24 dzień czerwca, 27 minut po godzinie 4 wstało słońce. Zajdzie 11 minut przed godziną 21, czyli do zachodu słońca. Pozostało nam 14 godzin i minuta. Dzień liczy sobie 16 godzin 21 minut. Dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 17 minut 26 sekund. No ale już krótszy od najdłuższego dnia w roku o 34 sekundy. Za 91 dni przyjdzie do nas kolorowa jesień, przyjdzie 23 września, 5 minut po godzinie 2. Na zegarach 11 minut do 7.

Dzisiaj między innymi Jan przyjmuje życzenia, najlepsze od RDN Małopolska. Są przysłowia związane właśnie z 24 dniem czerwca. Chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma zbiory w przeszkodzie. Gdy Jan z deszczem przybywa, to słota bywa także i wężliwa, mówią przysłowia. Na dziś meteorolodzy nie zapowiadają żadnych opadów. Pogodnie, słonecznie, no i będzie gorąco, upalnie, wręcz do 28-29 stopni na termometrach. Na zegarach 4 minuty do 7. O 7 w studiu pojawi się Jolanta Moździerz, przedstawi najświeższe wiadomości. Teraz elektryczne.

0: Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
1: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19, wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
5: Po reklamie.
6: RDN Małopolska.
7: Organizacje prozwierzęce domagają się obiecanego zakazu chowu klatkowego w Unii Europejskiej.
8: One cierpią, wyczekacie!
7: Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Nowego Sącza. Radni byli jednak podzieleni. Przed nami dni z wręcz tropikalnymi temperaturami. W wiadomościach sprawdzimy, jakie obowiązki ma pracodawca w czasie upałów. Minęła siódma, Jolanta Moździerz, zapraszam. Dość czekania, stop klatką teraz i one cierpią, wyczekacie. Pod takimi hasłami protestowali przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie obrońcy praw zwierząt. Domagali się obiecanego 5 lat temu zakazu chowu klatkowego w Unii.
9: Marta Korzeniak, Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Wiemy to już nie tylko z takiego po prostu ludzkiego, wrażliwego punktu widzenia, ale z punktu widzenia nauki, że miejsce zwierzęcia nie jest w klatce i klatka ogranicza realizowanie najbardziej podstawowych potrzeb gatunkowych tych zwierząt. Mamy już alternatywy, mamy bardzo dobrze przeanalizowane, jak te klatki wycofać, więc nie ma już co dłużej zwlekać.
10: Nasza zwłoka i cierpienie!
11: Małgorzata Szatkowska, członkini Komitetu Obywatelskiego Koniec Epoki Klatkowej. Mija 5 lat od momentu, kiedy Komisja Europejska stwierdziła, że przedstawi przepisy zakazujące hodowli klatkowej w całej Unii Europejskiej. Do dzisiaj się to nie wydarzyło niestety.
10: One cierpią, wyczekacie!
7: Protest przed polskim przedstawicielstwem Komisji Europejskiej rozpoczął serię demonstracji, które odbywać się będą przez najbliższe tygodnie w całej Europie, a przede wszystkim w Brukseli. Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2025 roku. Radni byli na tak, choć niejednogłośnie przy sprzeciwie klubu Prawa i Sprawiedliwości. Radny PiS Wojciech Piech tłumaczył, dlaczego ten klub nie był za absolutorium dla prezydenta.
12: Z danych wyłania się obraz miasta, które coraz częściej sięga po kredyt, a jednocześnie nie pokazuje efektów rozwojowych odpowiadających skali zadłużenia. Na koniec 2025 roku zadłużenie miasta wyniosło ponad 174 miliony złotych. Jeszcze rok wcześniej było to około 143 miliony złotych. Jednocześnie w 2025 roku zaciągnięto 68 milionów złotych nowych kredytów. Nie jesteśmy przeciwnikami kredytów samorządowych. Kredyt może być narzędziem rozwoju, ale mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że wzrost zadłużenia będzie przekładał się na równie wyraźne efekty rozwojowe.
7: Podczas wczorajszej sesji po długiej dyskusji uchwalono też plan ogólny Nowego Sącza. Pracodawca ma obowiązek zadbać o pracowników w trakcie upałów, przypomina Inspekcja Pracy. Już dziś w niemal całym kraju temperatura przekroczy ustawową granicę 25 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej. Więcej o prawnych regulacjach pracy w upale, Aneta Łuczkowska.
13: Gdy jest powyżej 25 stopni Celsjusza, osobom pracującym na zewnątrz przysługuje ochrona. Pracodawca musi na przykład zapewnić wodę lub inne napoje, przypomina Ewelina Kolanowska, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.
14: Pracodawca nie może dać nam pieniędzy i wysłać do sklepu po wodę, ale to po jego stronie jest zapewnienie wody lub też napojów w takiej ilości, która zaspokoi potrzeby wszystkich pracowników.
13: Gdy zrobi się zbyt gorąco, pracodawca może też na przykład skrócić czas pracy.
14: Wprowadzić rotację na stanowiskach w pracy, wprowadzić dodatkowe przerwy. Ale te wszystkie zmiany nie mogą powodować jednego. Nie mogą powodować obniżenia należnego wynagrodzenia pracownikom.
13: 25 stopni to granica dla pracujących w plenerze, dla pracujących w pomieszczeniu,

0: Wynosi ona 27 stopni Celsjusza.
1: Z życia Kościoła.
2: Słuchacze i pracownicy Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz będą pielgrzymować do Czarnej Madonny. W Tarnowie trwają zapisy na drugi autokar.
3: Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski święty papież Jan Paweł II powiedział na Jasnej Górze podczas wieczornego apelu znamienne słowa. Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty, ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, wiązać z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzi na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej matce. Jest już stałą tradycją, że pracownicy, klubowicze, słuchacze naszego radia pielgrzymują wspólnie na Jasną Górę do Czarnej Madonny, aby podczas apelu, ale i w trakcie czuwania powierzyć właśnie wszystkie sprawy Panu Bogu przez stawiennictwo Maryi. Jest spore zainteresowanie pielgrzymką. Przygotowujemy już trzeci autokar, dlatego zachęcamy do zapisów i do wspólnego pielgrzymowania.
2: Mówi kierownik anteny radia RDN, ksiądz Marcin Gryzło. 1 lipca po południu autokary wyjadą z Tarnowa i Nowego Sącza. Uczestnicy pielgrzymki o 21:00 wezmą udział w apelu jasnogórskim, czuwaniu modlitewnym i o 23:00 w mszy świętej, której będzie przewodniczył dyrektor Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek. Po liturgii będzie nocny powrót.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Na razie komfortowo, 17 stopni i dużo promieni słonecznych do nas już dociera, chociaż mamy dopiero 6 minut po godzinie 7. Także będzie przez cały dzień słonecznie, bezchmurne niebo także w nocy, jutro także słonecznie, podobny typ pogody, ale na termometrach może być więcej, nawet 30 i powyżej 30 stopni, tak zapowiadają synoptycy. Jakość powietrza jest dobra.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Ciśnienie w miarę stabilne na barometrach w Tarnowie 996 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
3: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
4: To była autopromocja.

The Madeiros, Nothing Gonna Change My Love For You. Właśnie dziś przyjmuję życzenia urodzinowe. Urodził się 24 czerwca w 1970 roku na Hawajach. Pamiętany głównie właśnie dzięki temu lekkiemu przebojowi nagranemu dokładnie 40 lat temu, w 1986 roku. Nothing's Gonna Change My Love For You. 24 dzień czerwca na kartach historii. Rok 1892. Wtedy to urodził się Jan Stepa, duchowny katolicki, biskup tarnowski. W 1915 roku przyjął święcenia kapłańskie, pracował jako wikariusz w Sasowie oraz jako proboszcz w Zazulach. Był profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, katechetą, wikariuszem generalnym. Od 1945 pełnił funkcję rektora seminarium duchownego we Lwowie, przeniesionego z Lwowa do Kalwarii Zebrzydowskiej. 25 marca w 1946 roku został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji tarnowskiej. Sakrę biskupią otrzymał 19 maja w 1946 roku, a w 1948 przeprowadził synod diecezjalny. Utworzył wiele nowych parafii, dbał o rozwój kultu eucharystycznego i maryjnego. Był autorem publikacji filozoficznych i teologicznych. Zmarł 28 maja w 1959 roku. W Tarnowie. W roku 1838 urodził się w Krakowie Jan Matejko, malarz. W 1862 namalował jeden ze swoich najwybitniejszych obrazów, Stańczyka. Miał wtedy zaledwie 24 lata. Był częstym gościem w Nowym Wiśniczu, w tak zwanej Koryznówce, gdzie obecnie znajduje się muzeum po wielkim mistrzu. Zmarł w 1893 roku. W roku 1976 zapowiadana przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności wywołała protesty robotnicze znane jako Czerwiec 76. W roku 1994 Sejm przyjął ustawę o własności lokali. Dziś przypada 30. rocznica śmierci Norberta Lipuczego, Węgra, potomka starego ziemiańskiego rodu, który od XVII wieku zajmował się uprawą winnej latorośli i produkcją wina tokajskiego, kolekcjonera, znawcę sztuki ludowej, bibliofila i współzałożyciela Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier. W roku 1947 urodził się Mick Fleetwood, brytyjski perkusista, członek zespołu Fleetwood Mac. W roku 1959 w Wielkiej Brytanii urodził się Andy McCluskey, współzałożyciel, wokalista i główny autor utworów zespołu EMD. Z kolei w 1963 roku, 24 czerwca, w Paczkowie urodził się Paweł Kukiz, muzyk rockowy i aktor, lider zespołu Piersi. A w 1989 roku w Spodku Katowickim odbył się jubileuszowy koncert z okazji dziesięciolecia zespołu Jam. Przed niemal 10 000 widzów miała wystąpić m.in. grupa TSA. TSA, jak napisano na oficjalnej stronie grupy, Andrzej Nowak, Stefan Machel i Janusz Niekrasz odmówili występu, ponieważ organizatorzy koncertu zabronili wprowadzenia pod scenę motocykli muzyków. Zbulwersowany zachowaniem kolegów, Marek Piekarczyk postanowił wtedy odejść z zespołu Teresa. Grupa Jam i Outsider, a na zegarach dobrze nastawionych w całym kraju. 20, dokładnie 20 minut.

Outsider i Jam o poranku. Środa, 24 dzień czerwca 2026 roku. Tak jak wczoraj, tak jak w poniedziałek, tak dzisiaj będę chciał dzisiaj wręczyć zaproszenia do Parku Rozrywki. Możecie do nas pisać konkurs@rdn.pl. Dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać do tego parku, na przykład z całą rodziną, albo kogo chcielibyście zabrać, albo komu chcielibyście wręczyć takie zaproszenia. Chciałbym takie dwa zaproszenia dzisiaj dwuosobowe wręczyć przed godziną 11 w Radiu RDN Małopolska. konkurs@rdn.pl. Jeżeli pisaliście wczoraj, to być może dzisiaj dostaniecie zaproszenia. Jeżeli jeszcze nie wysłaliście, a nie wygracie dzisiaj, to być może to się stanie jutro. Także warto do nas napisać. konkurs@rdn.pl. Sosnowski teraz i deszcz.

0: Sosnowski i deszcz. Czy spadnie deszcz w najbliższych dniach? O tym tuż po wiadomościach sportowych, które za kilka chwil przedstawi Krzysztof Niedzielan. Zostańcie z radiem RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Kalambury? Łatwe hasło.
3: Ostatnio też tak mówiłaś.
4: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
2: Dobra, pokazuję.
4: Słońce?
3: Dom?
4: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
5: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
6: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Zaczynamy od wieści transferowych z Niecieczy. Piłkarska BrookBet Termalika skorzystała z opcji przedłużenia kontraktu z jednym z napastników. Dominik Biniek zostanie w klubie do końca czerwca 2027 roku. Do zespołu z Niecieczy dołączył w styczniu 2025 roku i do tej pory zagrał w 24 spotkaniach. Zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Jest też nowa twarz w składzie BrookBet Termaliki. To Albert Zarówny, 21-letni obrońca, wychowanek Chorobrego Głogów, w którym występował też w podstawowym składzie seniorskiej drużyny. Słonie przekazały też informacje o wygasających kontraktach zawodników, które nie zostaną przedłużone. Z końcem czerwca kończą się umowy Noacha Mrozka, Gabriela Isika i Miłosza Matysika. Patryk Kieliś, nowym zawodnikiem Sandecji Nowy Sącz, 25-letni skrzydłowy, grał dla Hutnika Kraków i podpisał umowę ważną rok z opcją przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy. W poprzednim sezonie zdobył 8 goli w drugiej lidze. W tym tygodniu piłkarze Sandecji rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Z zespołem trenują wyróżniający się zawodnicy Akademii Sandecja: Maciej Piskor, Jakub Groń, Ksawery Grzesiak i Maciej Olchawa. Ponadto sztab szkoleniowy na pierwszym treningu przyglądał się 5 testowanym zawodnikom o statusie młodzieżowca, a także napastnikowi. Pierwszy tydzień przygotowań zakończy się w sobotę sparingiem z Hutnikiem Kraków. Pierwszoligowa Stal Mielec ogłosiła nazwisko nowego szkoleniowca. Trenerem biało-niebieskich będzie Damian Skiba. Pochodzi z Mielca, jest wychowankiem i byłym zawodnikiem Stali. Po zakończeniu kariery piłkarskiej rozwijał się w roli szkoleniowca. Pracował w Stali z zespołami młodzieżowymi, rezerwami, a następnie jako asystent trenera pierwszej drużyny. Był też w sztabie trenerskim reprezentacji Polski do lat 21, a ostatnio pracował w Miedzi Legnica. Już dziś pod wodzą nowego trenera Stal Mielec rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu. Biało-niebiescy ponownie będą walczyć w pierwszej lidze. Sparing partnerów Stali jeszcze nie ogłoszono.
5: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Dzisiaj w ciągu dnia przewaga słońca, wysokie temperatury do 28-29 stopni i nie powinno padać. Komfortowa temperatura już teraz, 18 kresek powyżej zera, ale w ciągu dnia te wysokie temperatury mogą troszeczkę nam dokuczać. I w kolejnych dniach również bezchmurne niebo zapowiada nam się i także wysokie temperatury, 28-29 stopni, weekend na termometrach nawet 30-36 kresek powyżej zera.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: To już 7:33. Edyta Górniak.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
5: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19 wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
7: O tej porze w Tarnowie ruch umiarkowany, bez większych problemów powinniśmy przejechać przez miasto. Jedynie na ulicy Lwowskiej przy Orkana jest troszeczkę więcej samochodów. Tak z jednej, jak i z drugiej strony od Słonecznej ruch nieco większy. Na ulicy Alei na Alei Jana Pawła II spokojnie przy Słonecznej, Sitki Słowackiego również ruch umiarkowany. Na Alei Solidarności niestety teraz troszeczkę ciasno się tam zrobiło. Nowy Świat Rogojskiego, tutaj ruch wzmożony na wysokości tych ulic. Na Alei Matki Bożej Fatimskiej także sporo samochodów jest i jadąc z Mickiewicza w kierunku Alei Matki Bożej Fatimskiej także jedziemy troszeczkę wolniej, zatrzymują nas światła, także tutaj jest ciasno. Na Starodąbrowskiej przy Słonecznej ruch umiarkowany, bez większych problemów. Na Dąbrowskiego przybyło samochodów i zrobiło nam się ciasno też na ulicy Gumniskiej na wysokości Mostowej. Tutaj jest teraz kolejka utworzona. Na Konarskiego ruch jest wzmożony, na ulicy Tuchowskiej w stronę Narutowicza także jest więcej samochodów, ale na Narutowicza w miarę spokojnie. Na Krakowskiej dużo aut w kierunku ulicy Narutowicza, ale Krakowska generalnie wolna od korków. Na Koszyckiej teraz jest więcej pojazdów. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
7: Noga z gazu, wolniej, a dalej.

Calvin Harris i My Way na 11 minut przed godziną 8 w Radiu RDN Małopolska w środę 24 czerwca. Dzisiaj przypada takie święto nieformalne, które niewiele, no nie jest zbyt wymagające, a może dać wiele radości osobom, które będą celebrować ten dzień. Wymaga odrobinę, naprawdę odrobinę zaangażowania. Dzień przytulania. Świetny sposób, by okazać drugiemu człowiekowi sympatię, miłość, albo podarować trochę ciepła. Właśnie dziś przypada ten dzień, 24 dzień czerwca, dzień przytulania. Można to zrobić na ławeczce w parku.

to nie prezydent Zełenski, ale premier ukraińskiego rządu Julia Swyrydenko przyjedzie w czwartek do Gdańska. Więcej o tym w wiadomościach o 8:00. Także będzie o działaniach straży pożarnej w Dobrej koło Limanowej. Tu spłonęła stodoła i częściowo dach pobliskiego domu. Więcej o tym w wiadomościach o 8:00 przedstawi Jolanta Moździerz. Do tego czasu Ira, powtarzaj to.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków

0: Minęła 8, Jolanta Moździerz, zapraszam. Zakończyły się działania strażaków w Dobrej koło Limanowej. W nocy spłonęła tam stodoła i częściowo też dach pobliskiego domu. Jak informują limanowscy strażacy, ogień pojawił się w budynku gospodarczym około godziny 3 nad ranem i przeniósł się też na elewację przylegającego do niego domu. 7 osobom mieszkającym w budynku udało się wyjść z niego samodzielnie. Stodoła całkowicie spłonęła wraz z niektórymi sprzętami rolniczymi. Wyprowadzone zostały także zwierzęta. Częściowo spłonął również strych domu, co spowodowało, że trzeba było rozebrać dużą część dachu. Strażacy zakończyli akcję po godzinie 7 rano. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. To nie prezydent Zełenski, ale premier ukraińskiego rządu Julia Swyrydenko przyjedzie w czwartek do Gdańska na międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Rezygnacja z udziału ukraińskiego prezydenta związana jest z napięciem w stosunkach między krajami po tym, jak Wołodymyr Zełenski zatwierdził nadanie imienia UPA jednemu z oddziałów. W reakcji prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Wołodymyr Zełenski w swoim wtorkowym wieczornym przemówieniu co prawda nie odniósł się do konfliktu z polityką historyczną w tle, ale potwierdził, że to premier Swyrydenko pojedzie do Gdańska. Ważne jest, aby relacje z Polską miały konstruktywny charakter. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy przygotowali na spotkanie w Gdańsku konkretne i merytoryczne propozycje. Sama Julia Swyrydenko przekazała, że oprócz niej do Polski przyjadą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, a przed delegacją stoi jasne zadanie – osiągnąć konkretne porozumienia, które wzmocnią zdolności obronne i odporność Ukrainy oraz rozszerzą współpracę gospodarczą. Jak dodała, oczekuje podpisania szeregu ważnych umów. Międzynarodowa konferencja odbudowy Ukrainy rozpocznie się w czwartek. Potrwa 2 dni. Mają w niej uczestniczyć także przedstawiciele władz szeregu państw oraz Unii Europejskiej.
0: W budynku brakuje miejsca na oddział przedszkolny, stołówkę czy bibliotekę. Szkoła podstawowa w Gosprzedowej będzie 2 razy większa. Gmina Gnojnik przygotowuje się do rozbudowy placówki, w której uczy się blisko 100 dzieci. Wójt Leszek Ząbkowski podkreślał na antenie radia RDN Małopolska, że uczniowie i pracownicy odczują zmiany po zakończeniu wszystkich prac.
2: Zmieni się tak naprawdę wszystko, bo na dzień dzisiejszy przedszkole jest w punkcie katechetycznym, oddalonym 100 metrów od szkoły. Dzieciaki tam się uczą. Nie mamy stołówki, nie mamy pracowni tematycznych. Dzieci częściowo uczą się na zmiany. Biblioteka jest w zwykłej klasie po prostu, więc dzieciaki jedzą na przerwie na tych ławkach, na których się uczą. To nie są warunki do nauki.
0: Gmina ma już pozwolenie na budowę. Prace wkrótce mają się rozpocząć. Pierwszy etap prac, czyli nowe skrzydło budynku wraz z dachem i wymiana dachu na starej części szkoły, ma potrwać do końca 2027 roku. Wszystkie roboty związane z rozbudową i remontem szkoły to w zależności od pozyskania dofinansowania na ten cel perspektywa minimum 3 lat.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Oddział PTTK Beskid w Nowym Sączu kończy 120 lat. Członkowie i sympatycy są zaproszeni do wspólnego świętowania już w najbliższą sobotę. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
4: To już 12 dekad odkrywania piękna gór, poznawania historii i promowania turystyki na Sądecczyźnie. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 10 w siedzibie PTTK przy Sądeckim Rynku, gdzie odbędzie się wykład prezesa zarządu głównego PTTK Jerzego Kapłona o historii oddziału. Przewodnicy sympatycy i członkowie organizacji będą też uczestniczyć we mszy świętej o godzinie 12 w zabytkowym kościele świętych Piotra i Pawła w Sądeckim Parku Etnograficznym. Po niej nastąpi zwiedzanie skansenu oraz miasteczka galicyjskiego. Na godzinę 15 w galerii ratuszowej w miasteczku galicyjskim przewidziano uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej 120-lecie turystyki zorganizowanej na Sądecczyźnie w fotografii.
0: Gwałtownie zmieniająca się pogoda to poważne wyzwanie dla roślin ozdobnych, mówił na antenie radia RDN współprowadzący rodzinne gospodarstwo ogrodnicze w Pawęzowie koło Tarnowa. Dawid Ludwa, jak podkreślał, balkony, tarasy i ogrody, żeby zachwycały kolorami, trzeba odpowiednio zadbać o kwiaty. Latem zagrożeniem są dla nich nie tylko upały, ale też gwałtowne burze. Jak zaznaczał ekspert, najlepszym rozwiązaniem w takich warunkach jest zabezpieczenie roślin lub przeniesienie ich pod zadaszenie.
5: Niebezpieczne są gwałtowne burze. Warto jest je zabezpieczyć w przypadku ostrych burz, takie dość zadaszone, chroni przed ewentualnym wiatrem lub gradem. W przypadku, jeżeli rośliny rosną bez żadnego zadaszenia, warto jest pomyśleć o ewentualnym ściągnięciu lub zabezpieczeniu roślin przed mocniejszym wiatrem lub gradem.
0: Dawid Ludwa radził, żeby rośliny podlewać wcześniej rano lub późnym wieczorem. Wówczas kwiaty przyjmą wodę, zanim ta wyparuje podczas wysokich temperatur w ciągu dnia. O godzinie 8.10 poranna rozmowa Słowo za Słowo. Gościem RDN Małopolska będzie burmistrz Szczucina Tomasz Bełzowski. W studiu RDN Nowy Sącz rozmowa z wójtem gminy Korzenna.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Nie tylko Małopolska, nie tylko województwo świętokrzyskie, nie tylko podkarpackie, ale w całym kraju bardzo dużo pogodnego nieba, słonecznie, no i ciepło i będą wysokie temperatury. Już teraz w Tarnowie na termometrach widzimy 19 stopni, nawet 20. Słonecznie, bezchmurne niebo. Takie też będzie w nocy i jutro podobny typ pogody. Biometr niestety przy tak wysokich temperaturach niekorzystny.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Damy radę, prawda? Bo kto jak nie my. 7 minut po godzinie 8. Landberg.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
7: Projekty dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio RDN Małopolska, jest 11 minut po godzinie 8. W radiowym studiu są Ewa Biedroń i gość porannego programu.
9: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
10: Dzień dobry, witam słuchaczy i naszego gościa, burmistrz Szczucina, Tomasz Bełzowski.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: Jakie jest zainteresowanie mieszkaniami w ramach SIM-u, bo wydłużyliście termin składania wniosków?
11: Faktycznie wydłużyliśmy termin składania wniosków. Na ten moment mamy już połowę mieszkań, można powiedzieć, zarezerwowanych, także i idzie dobrze. Wczoraj odbyłem rozmowę z prezesem SIM-u. Będą już podpisywane umowy, te pierwsze partycypacyjne tych, którzy są chętni. Będzie przygotowywane postępowanie przetargowe na budowę tego bloku 58-mieszkaniowego. No i sądzę, że jak będzie wbita łopata, będzie jeszcze większe zainteresowanie i ta pozostała 29 mieszkań będzie rozdysponowane.
10: Preferencje, punkty dla kogo są w pierwszej kolejności?
11: Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę, preferencje są dla osób samotnych, niepełnosprawnych i mieszkańców z gminy Szczucin i nieposiadających nieruchomości. I te rzeczy z całą pewnością będą w pierwszej kolejności oceniane, a potem dopiero ci, którzy tych punktów będą mieć mniej, będą w programie dokoptowywani.
10: Czyli zainteresowani powinni się kontaktować z urzędem.
11: Dokładnie tak, przez urząd jest prowadzony nabór, są wnioski, można cały czas składać. Ta jest dobra wiadomość, że pozyskaliśmy również dofinansowanie 10 200 000 zł na budowę. W dniu jutrzejszym będziemy wprowadzać to do budżetu gminy i potem będziemy wprowadzać aportem do spółki na wykonanie tego zadania.
10: Mieszkanie, bardzo ważna sprawa. Też w priorytetach jest zdrowie. A zakończyła się budowa przychodni Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie. To kiedy pierwsi pacjenci się tam pojawią?
11: Liczę, że koło połowy lipca pierwsi pacjenci się tam pojawią. W tym momencie są zakupywane meble, końcówką czerwca mają być dostarczone. Gminny Zakład Opieki je zakupywał. Będzie wyposażenie, będą stopniowo przenoszone gabinety, najpierw lekarskie, a potem rehabilitacja. No i na pewno w nowej odsłonie, w nowych rzeczywistości będziemy się musieli nauczyć tego ośrodka funkcjonować, bo to jest inna przestrzeń, na innym planie, inaczej rozłożona. No ale coś nowego, coś do poznania.
10: Lepiej dla pacjentów, dla lekarzy?
11: Z całą pewnością lepiej dla pacjentów, lepiej dla lekarzy. I dla wszystkich, którzy, personelu, który tam się znajduje, jest to podzielone odpowiednimi strefami, nie ma krzyżowania się pacjentów chorych ze zdrowymi, także to, co wymagają przepisy sanepidowskie, zostało wykonane. No i to, co jest najważniejsze chyba dla wszystkich, to budynek w całości parterowy.
10: I to jeszcze z Polskiego Ładu robicie?
11: Tak, robimy to z Polskiego Ładu. Zrobiliśmy to z Polskiego Ładu, bo już faktura została zapłacona ostatnia. Jest po odbiorach. Gmina Szczucin jest już właścicielem, przejęła od wykonawcy ten budynek. W tym momencie to, co powiedziałem, jest doposażanie. No i też na najbliższej sesji będzie uchwała podejmowana o przekazaniu tego mienia Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
10: Nowa przestrzeń, nowe możliwości, czy także nowy sprzęt? Jest taka szansa, co mogłoby się tam pojawić?
11: Tak, z całą pewnością ten sprzęt, który jest, będzie przeniesiony. Muszę wspomnieć, że jest nowe USG, urządzenie do wskazywania żył również przy pobieraniu krwi, ale również pracuje nad tym i daleko zaawansowane są rozmowy w temacie wykonania aparatu RTG, żeby zdjęcia rentgenowskie wykonywać u nas w Szczucinie. Jest miejsce przeznaczone, ale dostosowanie tego miejsca, jak i również zakup aparatu, to jest 1 200 000 zł. Kosztorysowo znamy te ceny. No i przygotowujemy się, rozmawiamy. Jest szansa na pozyskanie środków i również wykonania. Z całą pewnością ułatwiłoby to naszym mieszkańcom nie potrzebę jechania do Dąbrowy, Tarnowa czy Mielca wykonać zdjęcie RTG, ale u nas na miejscu tutaj w Szczucinie wykonać.
10: To ważne informacje, czyli rozumiem, że pan zabiega o takie fundusze, bo z budżetu znaleźć ponad 1 000 000 zł... To byłoby trudne?
11: Tak, byłoby bardzo trudne, zwłaszcza, że prowadzimy inne inwestycje, do których trzeba zawsze dołożyć środki. Też trzeba patrzeć na możliwości kredytowe gminy. Zawsze kredytujemy się, jeśli jest dotacja
10: zewnętrzna. To skąd takie fundusze by się znalazły tutaj?
11: Jestem po rozmowach w tym momencie. Jeszcze nie chcę ujawniać tych szczegółów, ale są daleko zaawansowane rozmowy. Powinno się to udać wykonać. I z całą pewnością byłoby to z korzyścią dla naszych mieszkańców.
10: To tym bardziej, bo pamiętamy, że w Szczucinie, w gminie Szczucin był zakład, który produkował i płyty, i rury z azbestu. Pamiętam, jak realizowałam audycję, jeździłam, rozmawiałam z ludźmi, którzy chorowali, no między innymi płuca.
11: Tak, międzyopłonniak opłucnej, to jest nowotwór związany akurat z azbestem, te haczyki wbijają się azbestu w opłucną i po latach, od momentu ekspozycji do pierwszych objawów schodzi między 20-25 lat, to jest bardzo długi okres czasu i osoby, te, które były pierwsze wystawione na tą ekspozycję, no niestety zmarły na ten nowotwór, ale również pojawiają się kolejne osoby, jest kolejna ilość zachorowań związana z tym, które niekoniecznie pracowały w zakładzie, a były narażone na ekspozycję azbestu.
10: Bo to jest jeden wielki problem. Przed laty był i nadal jest.
11: I nadal jest. No, trzeba mieć świadomość, że ten materiał czy gruz był dostępny, łatwo dostępny i wykorzystywany w tamtym okresie na wykonanie podbudowy dróg, utwardzenia dróg. Dużo rzeczy udało się zrobić, zabezpieczyć na drogach azbestowych, wykonać ten sarkofag dla azbestu, bo tego się nie da wywieźć. Jedynie możemy w ten sposób zabezpieczać, jak i również trzeba pamiętać, że przeszło 4 hektary jest hałda azbestu w Szczucinie, 200 metrów od obwałowań Wisły. Również w tym momencie będę podpisywał umowę z firmą, która przygotowuje dokumentację, że hałda została zrekultywowana. Wystąpimy do starostwa w Dąbrowie o uznanie tej rekultywacji, aby zapomnieć o tym terenie, że jest zabezpieczony, porośnięty roślinnością zieloną, no ale też z tyłu głowy trzeba zawsze mieć świadomość, że to nie zniknie z obszaru Szczucina, to będzie przez kolejne pokolenia i kolejni będą również musieć myśleć o tym, że takie składowisko tam jest i stanowi zagrożenie.
10: To tym bardziej ten aparat rentgenowski jest potrzebny.
11: Jest potrzebny, to jest również pokłosie konferencji azbestowej, która miała miejsce w Szczucinie. I w tym kierunku działamy. Rekultywacja, aparat RTG, aby te potrzeby tutaj diagnozować na miejscu, nie odsyłać naszych mieszkańców daleko.
10: Czas na inne tematy inwestycyjne związane z drogami chociażby. Jakie prace? No pogoda, patrzę, sprzyja. Upały teraz idą. Trudno
11: faktycznie
10: będzie pracować.
11: Mamy podpisane pierwsze umowy na pracę na ulicy Zajeździerze. Przygotowujemy się również do wykonania krótkiego odcinka ulicy Mickiewicza. To są ulice najbardziej obciążone dojazdem do szkoły, największej szkoły podstawowej w Szczucinie. Również w miejscowości Zabrnie będzie wykonywany kawałek dróg Fogrowskich w masie bitumicznej w asfalcie. Także te prace będą postępować. Również przygotowujemy się projektowo na kolejny sezon, do kolejnych prac, jak i również rozmawiamy z nadleśnictwem w Dąbrowie Tarnowskiej. Jest taka droga na pograniczu gmin. Działka należy do gminy Szczucin, ale już jest na terenie gminy Mędrzechów, łącząca dwie miejscowości gminy Szczucin, Dylastowice i Skrzynka, ale również i Lasy Państwowe korzystają z tego. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się również tę inwestycję wykonać.
10: Kończy się rok szkolny, już dzieci odliczają te dni do wakacji, młodzież, nauczyciele także i rodzice zresztą też, a pewnie samorządy planują różne prace i to w całym regionie. Jak to na terenie gminy Szczucin będzie wyglądało?
11: Tak jak wszyscy przygotowujemy się, w tym momencie będziemy przeprowadzać dużą termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego w Radwanie. Tam będzie wykonana elewacja, nowe okna, jak i również nowe centralne ogrzewanie wewnątrz. Firmy zaraz po zakończeniu roku szkolnego, który w piątek się kończy, od poniedziałku wchodzą na miejsce. Również w szkole podstawowej w Szczucinie będą odświeżane podłogi, cyklinowane parkiety w czterech pomieszczeniach, w czterech salach lekcyjnych. No i również w tym okresie będzie wykonywane miasteczko ruchu drogowego w zespole szkolno-przedszkolnym w Słupcu.
10: Dzieje się z myślą o dzieciach, o młodych. Widziałam w mediach społecznościowych na waszej stronie, bo imprezy z okazji Dnia Dziecka i dmuchańce, które udało się zakupić, służą.
11: Tak, faktycznie końcówką roku nabyliśmy cztery dmuchańce na potrzeby samorządu i patrząc na ten okres i wykorzystanie, muszę powiedzieć, że to była słuszna decyzja. Koszt wynajmu, jaki musielibyśmy ponieść, już by przekroczył to, co wydaliśmy na te dmuchańce, tak że one będą jeszcze przez kilka lat wykorzystywane, będą z korzyścią dla naszych mieszkańców.
10: To jest taka mała rzecz, ale właśnie to są bardzo duże koszty. Firmy z tego korzyści oczywiście mają, a dzieci uwielbiają takie rzeczy. Czyli co, za darmo można teraz poskakać?
11: Tak, szkoły, sołectwa wykorzystują to. Również na Dniu Dziecka były wystawione te nasze dmuchańce. Korzystały ci najmłodsi, bo dla nich to jest największa frajda. Zawsze spoceni schodzą z tych urządzeń. Sprawia im to niesamowitą przyjemność i wykorzystujemy. Również było to na Mikołaja wystawione na hali sportowej. Potem w połowie ferii również były wystawione. Także dzieciaki będą korzystać, a my będziemy myśleć, czy ewentualnie nie dosprzętowić jeszcze kolejnego, większego placu, zakupić dmuchańca, aby poszerzyć tą ofertę.
10: Zbliżają się Dni Szczucina. W tym miejscu nasz gość, pan burmistrz, ma okazję zaprosić mieszkańców Szczucina, całej gminy Powiśla, ale i może z Tarnowa przyjadą, bo przecież gwiazda taka wielka wystąpi u was.
11: Faktycznie zespół kombi będzie nam gwiazdą na najbliższych dniach Szczucina, dniach, które obchodzimy w ramach 700-lecia tego naszego jubileuszu, który obchodzimy od początku tego roku, od Sylwestra, takżeśmy to zaplanowali, że wszystkie imprezy, które odbywają się na terenie gminy Szczucin, są tym jubileuszem 700-lecia. Trzeba mówić o tym pięknym jubileuszu, o naszej historii, o tej bytności siedmiu wieków i być dumnym, tak jak jestem dumny z tego, że mogę być w tym momencie burmistrzem Szczucina, w tym momencie, w którym obchodzimy to 700 lat. Tak miejscowości Szczucin, jak i również parafii Szczucin. Nie każda miejscowość, nie każda gmina może się tak długim okresem bytności poszczycić jak Szczucin.
10: Czyli w sobotę.
11: W sobotę.
10: Dni Szczucina.
11: Startujemy godzina 17, a o godzinie 20:30 zespół Kombi Gwiazda, a po Gwieździe Wieczoru zabawa taneczna, pewnie do białego rana, i standardowo i zwyczajnie na placu targowym u nas się to odbywa. To jest 7 hektarów placu. Są miejsca parkingowe, jak i również miejsce wydzielone na tą imprezę.
10: I atrakcje dla dużych i małych.
11: Dla wszystkich atrakcje, dla małych, dla dużych. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.
10: Pan wspomniał, że te wszystkie wydarzenia, takie imprezy i kulturalne między innymi, to jest wszystko w ramach 700-lecia, a w Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek jest wystawiona pamiątkowa księga i tam się mieszkańcy wpisują. Zagląda tam pan czasami? Co tam się,
11: tak,
10: co tam
11: jak
10: mieszkańcy
11: jestem,
10: piszą?
11: Od życzeń, od wspomnień. Niektórzy te życzenia wpisują, życzą nam jak najlepiej, ale i również takie wspomnienia osobiste są tam wpisywane. Ktoś przyjeżdżał, kto zobaczył, wpisał się, że był w tym miejscu, że mu się podoba. Także takie są indywidualne wpisy, które pewnych rzeczy my nie dostrzegamy jako mieszkańcy, a osoby, które przejeżdżają, dostrzegają. I miło nam jest, że wpisali się i upamiętnili ten moment, że byli tutaj w tym miejscu, i pamiątka zostanie po tym roku jubileuszowym dla tych wszystkich, dla nas i dla wszystkich, którzy po nas przyjdą.
10: Ciekawa lektura, może też inspiracyjna będzie dla samorządu, może tam jakieś życzenie właśnie, które można przekuć na inicjatywy.
11: Dokładnie tak. Które pewne rzeczy będzie można przekuć, pokazać potem, że coś takiego było. Ba, za parę lat będzie się to z przyjemnością oglądało, że taki jubileusz był, że to 700 lat żeśmy obchodzili, i nawet odszukać siebie. Ja tam byłem, ja się wpisałem.
10: To pół roku za wami świętowania, kolejne pół przed wami,
11: przed nami,
10: tym bardziej,
11: tak,
10: że w lipcu duże uroczystości się zapowiadają. Odpust. A być może także wielka, wielka uroczystość. Czy tutaj, jakie ma pan informacje na dziś w temacie tego, że święta Maria Magdalena miałaby zostać ogłoszona patronką Szczucina?
11: Faktycznie Rada Miejska wystąpiła wstępnie z taką propozycją i to również uchwała na mój wniosek. Wspólnie z księdzem proboszczem Zygmuntem Warzechą był wystosowane stosowne pismo do biskupa ordynariusza Andrzeja Jerza. Wyszło do Episkopatu Polski. Tam również zostało to pozytywnie zaopiniowane. Teraz czekamy na rozstrzygnięcia z Watykanu i liczymy, że powinno się to udać na 26 lipca, na odpust w Szczucinie, który będzie, i że Święta Maria Magdalena będzie patronką Szczucina.
10: Co by to oznaczało dla miasta?
11: To znaczy, my podchodzimy w ten sposób, że ze względu na to położenie, nasze miejsce, to, że Święta Maria Magdalena jest kościół pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny, ale i również musimy pamiętać, że te złe rzeczy wydarzały się. Liczymy na to, że będzie szczególnie pieczą nad nami rozciągać, aby te wydarzenia negatywne nie powtarzały się na naszym terenie.
10: Musimy kończyć. 20 sekund zaproszenia jeszcze na Dni Szczucina. Przypominamy, kiedy to wszystko się odbędzie.
11: W najbliższą sobotę od godziny 17 startujemy. Zespół Kombi Gwiazdą gra o 20:30. Zapraszam wszystkich chętnych do Szczucina na rozpoczęcie wakacji, jak i również świętowania 700-lecia Szczucina.
10: Zapraszał burmistrz Szczucina Tomasz Bełzowski. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i za rozmowę.
11: Dziękuję bardzo.
9: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
8: Z gościem Pulsu Regionu rozmawiała Ewa Biedroń.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
2: Hyundai.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: To oczywiście poranek Radia RDN Małopolska, do tego pogodny, słoneczny, bez opadów. Nie widać chmur deszczowych na horyzoncie, z wiatrem słabym, północno-zachodnim. Teraz jest prędkością około 15 km na godzinę, w porywach do 25. Biometr jest niekorzystny, ale będzie się poprawiać. Ale też sytuacja biometrologiczna nie będzie ta najkorzystniejsza w ciągu dnia, no bo będą wysokie temperatury do 30 stopni.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Kiedy temperatura zacznie spadać, zacznie poprawiać się też właśnie biometr. W nocy już będzie korzystny. Na termometrach nocy od 12 do 16 stopni. Jutro w ciągu dnia również dużo pogodnego nieba, prawie bezchmurne to niebo będzie, a na termometrach także do 30 stopni.

0: Reklama.
1: Kalambury, przegrany robi obiad.
2: Mama pokazuje zimę?
3: Albo stoi przy lodówce.
1: Dobra, to jeszcze raz.
2: Dom?
3: Ciepło.
1: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
6: W tej chwili ruch nieco wzmożony na ulicy Lwowskiej w stronę Rzeszowa. Tutaj na wysokości ronda Orkana, tutaj są prace drogowe, także tutaj zrobiło nam się ciasno między jednym a drugim rondem. Na Orkana ruch umiarkowany, na Alei Jana Pawła II także, tutaj spokojnie. Na Słonecznej sporo samochodów, teraz jedzie w kierunku ulicy Starodąbrowskiej do ronda i przy rondzie zrobiło się nam też ciasno. Na Alei Matki Bożej Fatimskiej ruch wzmożony i na tym odcinku ulicy Słonecznej od Starodąbrowskiej do Alei Matki Bożej Fatimskiej także tłoczno. Na Mickiewicza tylko przy Alei Matki Bożej Fatimskiej ruch jest wzmożony. Później już płynnie przejeżdżamy na wysokości Goldhammera, Brodzińskiego, Legionów, Aleją Solidarności do ulicy Klikowskiej. Tutaj także w miarę spokojnie, chociaż na ulicy Szkotnik zrobiło się ciasno. Na Słowackiego przy rondzie też jest więcej samochodów. W kierunku Tarnowa od ulicy Klikowskiej jadąc też ruch jest nieco większy. Szujskiego, Mościckiego tutaj płynnie. Na Rutowicza ruch umiarkowany, bez większych kłopotów, ale oblegany jest skrzyżowanie Dąbrowskiego, Konarskiego i Narutowicza. Na Narutowicza później już spokojnie dojeżdżamy do Krakowskiej. Na Krakowskiej przy Warsztatowej więcej jest pojazdów. Kiedy miniemy to skrzyżowanie, to już płynnie dojeżdżamy do ulicy Koszyckiej i Czerwonej i dalej w kierunku Krakowa. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
6: 8:42.

0: RDN Małopolska, Biesiadna Środa. Jest dokładnie kwadrans do godziny 9:00. To jest chyba dobra pora na poranną kawę, herbatę. Absolutnie tak, w filiżance rzecz jasna.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Nie bez powodu wspomniałem o filiżankach, bo jest taka karuzela filiżanki właśnie w Parku Rozrywki. To nowość w Luna Parku, przygotowana z myślą o dzieciach od 105 cm wzrostu. Każda filiżanka delikatnie wiruje wokół centralnej osi, zapewniając łagodną, ale pełną radości przejażdżkę. Stabilne oparcia i pasy bezpieczeństwa dbają o komfort i ochronę najmłodszych uczestników zabawy. Karuzela filiżanki to doskonała propozycja dla starszych przedszkolaków i uczniów młodszych klas, którzy chcą spędzić wspólnie z rodziną wesołe chwile. I całe rodziny zapraszamy oczywiście do Parku Rozrywki Zatorland. Konkurs @rdn.pl. Ten adres mailowy jest do Państwa dyspozycji przez całą dobę. Piszcie do nas, dlaczego to właśnie Wy i z kim chcielibyście się wybrać do Zatorlandu, skorzystać z tych wszystkich atrakcji. Jest tutaj także karuzela z samoloty. Wyjątkowa atrakcja dla odważnych poszukiwaczy przygód, którzy marzą o sterowaniu własnym samolotem. Każdy z pojazdów wyposażony jest w mechanizmy umożliwiające pilotom samodzielne wykonanie spektakularnych manewrów i obracanie się do góry nogami. Loty odbywają się w parach, co czyni to tę karuzelę idealnym miejscem na wspólne chwile z dzieckiem, pełne emocji i niezapomnianych wrażeń. Dzięki intuicyjnym sterom uczestnicy mogą doświadczyć pełnej swobody i ekscytacji. Propozycja dla tych, którzy chcą poczuć trochę adrenalinę. Konkurs @rdn.pl. Piszcie, dlaczego to właśnie do Was powinny trafić zaproszenia do tego parku rozrywki. Koniecznie napiszcie też swój numer telefonu, podajcie, żebyśmy mogli się z Wami skontaktować też telefonicznie, i swoje imię podajcie. Konkurs @rdn.pl. Zaproszenia do tego parku rozrywki czekają.
1: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dzisiaj przed godziną 11:00 dowiemy się, do kogo powędrują zaproszenia. Na zegarach 12 minut do 9:00.

jaki sposób można zdobyć zaproszenia do parku rozrywki? No trzeba do nas napisać pod konkurs@rdl.pl. Dlaczego to właśnie do waszych rąk powinno powędrować to zaproszenie? konkurs@rdl.pl. Przez całą dobę jest czynna skrzynka mailowa. Czy będzie można wygrać drogą telefoniczną? Będzie można. Może nie dzisiaj, ale słuchajcie radia RDN uważnie. Jeżeli będzie hasło, dzwońcie, to wtedy dzwonicie. Jeżeli proszę o to, abyście pisali, piszcie konkurs@rdl.pl. Za chwilę wiadomości.

0: 103,6 FM. RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
1: Po reklamie.
4: ONZ alarmuje. Izrael dokonuje ludobójstwa w Gazie. Mężczyzna przygnieciony przez ciągnik w powiecie limanowskim. Na miejscu lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe. W Łużnej będzie można przejść prawdziwy reset serca.
5: Nasze serce potrzebuje też takiego duchowego, Bożego.

0: do końca marca tego roku. W poprzednim raporcie z września 2025 roku komisja stwierdziła, że władze i siły bezpieczeństwa Izraela dopuszczają się ludobójstwa. Teraz zauważyła, że 3 spośród 4 warunków pozwalających uznać działania za ludobójstwo dotykają dzieci. Milena Rashid-Szecha.
1: Według ONZ co trzecia ofiara śmiertelna i co czwarta osoba ranna w Strefie Gazy to dziecko. Również teraz, gdy od października teoretycznie obowiązuje zawieszenie broni, ginie średnio 1 dziecko dziennie. Dzieci są cały czas obiektem ataków m.in. z dronów. Są też narażone na tortury i przemoc seksualną, zwłaszcza w więzieniach. Autorzy raportu podkreślają, że duża liczba ataków na ośrodki opieki neonatologicznej, w których ofiarami są noworodki i niemowlęta, zagraża przyszłości reprodukcyjnej Palestyńczyków. Szczególnym niebezpieczeństwem, na które zwracają uwagę autorzy raportu, jest wyznaczona przez izraelską armię tak zwana żółta linia, której przekroczenie grozi śmiercią. Wyznaczają ją pomalowane na żółto betonowe bloki, rozstawione co 200 metrów i regularnie przesuwane. Granica jest tak nieostra, że szczególnie dzieciom łatwo ją naruszyć.
0: W raporcie podany jest przykład braci w wieku 9 i 10 lat, którzy zostali zastrzeleni w pobliżu żółtej linii, zbierając opał, ponieważ izraelska armia uznała ich za źródło zagrożenia. Autorzy raportu cytują m.in. lekarzy, którzy analizując rodzaj ran postrzałowych, ustalili schemat, który dowodzi, że izraelscy żołnierze prowadzili między sobą grę, strzelając do nastoletnich chłopców. Każdego dnia celowali w inną część ciała.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Do groźnego wypadku z udziałem ciągnika rolniczego doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Piekiełko w gminie Tymbark. Około 57-letni mężczyzna podczas prac polowych związanych z sianokosami został przygnieciony przez ciągnik. Maszyna przewróciła się najprawdopodobniej na stromym zboczu, mówi Jolanta Mul, rzecznik limanowskiej policji.
3: Dostępny ustaleń wynika, że 57-letni kierujący ciągnikiem rolniczym marki Ursus, wjeżdżając z wniesienia z łąki z niewyjaśnionych na obecną chwilę przyczyn, stracił prawdopodobnie panowanie nad pojazdem, w wyniku czego został przez niego przygnieciony. Mężczyzna z bardzo poważnymi obrażeniami ciała został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala.
0: Na miejscu pracowała policja, straż pożarna i ratownicy medyczni. Służby będą wyjaśniać dokładne okoliczności i przyczyny tego wypadku. W gminie Tarnów powstała nowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP w Błoniu to inicjatywa samych mieszkańców.
4: Bardzo cenne jest to, że tworzy się właśnie Ochotnicza Straż, bo to jest grupa osób, która chce pomagać innym. To jest taki proces wychowawczy. W tym obecnie czasie takiego komercjalizmu wszędzie, kiedy każdy myśli tylko o sobie, są młodzi ludzie, bo to przede wszystkim młodzi ludzie, którzy chcą pomóc innym. Jeżeli trzeba będzie w przyszłości znaleźć miejsce na remizę, to myślę, że znajdziemy sprzęt również doposażymy.
0: Mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Jednym z inicjatorów utworzenia nowej OSP był proboszcz miejscowej parafii ksiądz Piotr Barczyk. Poza Ochotniczą Strażą Pożarną w Błoniu pojawiła się też inicjatywa założenia klubu sportowego. Podczas najbliższej czwartkowej sesji Rady Gminy Tarnów radni zdecydują o zakupie terenu, na którym mogłoby powstać boisko sportowe w Błoniu. Coś dla ducha i ciała, koncert i uwielbienie, a do tego czas spędzony razem. Tak zapowiada się sobotni reset serca w Łużnej w powiecie gorlickim. Spotkanie dla młodych organizuje tutejsza parafia pod wezwaniem świętego Marcina, a także grupa BMW Boże Młode Wariaty. Czwarta edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem, który ma dać młodzieży dobry start na wakacje, mówi ksiądz Łukasz Pietrzak z parafii w Łużnej.
5: Kończymy rok szkolny, zaczynamy wakacje. Każdemu z nas chyba przyda się taki trochę reset serca. Zmiana klimatu, odpoczynek po trudzie sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi, nauki, ale nie zapominamy o tym, że nasze serce potrzebuje też takiego duchowego, bożego napełnienia Bożą łaską, Bożą miłością i chcemy w ten sposób te nasze serca zresetować, więc jeżeli ktoś czuje się zmęczony, przygnieciony czymś, to myślę, że przyjazd do Łużnej będzie bardzo dobrym pomysłem.
0: Spotkanie startuje o 16 w najbliższą sobotę na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jest ciepło, będzie cieplej, będzie też gorąco i goręcej i upalnie. Tak to wszystko będzie wyglądać w ciągu najbliższych dni. Dużo pogodnego nieba, dużo słońca. W nocy także bezchmurne niebo, 13-15 stopni na termometrach. Jutro 30 kresek powyżej zera zapowiadają synoptycy.

0: Dzisiaj do 29. Jakość powietrza jest dobra na barometrach 996 hektopaskali.
1: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
3: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
0: Słonecznie, upalnie będzie do końca tygodnia. W niedzielę nas w termometrach synoptycy zapowiadają, że możemy zobaczyć nawet 36 stopni. W poniedziałek mogą pojawić się deszczowe chmury i wyładowania atmosferyczne i nadal wysoka temperatura, bo 34 powyżej zera. 7 po 9.

Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była

0: już prawie 15 minut po godzinie 9, środa, 24 dzień czerwca 2026 roku. 18 lat temu, 24 czerwca w 2008 roku zmarł Józef Szajna, reżyser teatralny, scenograf, teoretyk teatru, także malarz i grafik, autor Repliki i Dantego, spektakli, które przeszły do historii polskiego teatru. W czasie II wojny światowej był więźniem niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Auschwitz i Buchenwald, co wywarło głęboki wpływ na jego twórczość. Światową sławę zawdzięczał autorskim spektaklom teatralnym pokazywanym w kraju i za granicą. Jako scenograf i reżyser zrealizował ponad 100 przedstawień. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu reminiscencje Niemy spektakl, poświęcony pomordowanym w czasie niemieckiej okupacji artystom Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Inne jego głośne realizacje to Gulgutiera i Witkacy. W jednym z wywiadów Józef Szajna powiedział, że w sztuce opowiada o ludzkich dążeniach.
1: Oczywiście ona jest transformowana, jest w metaforach wypowiadana, jest tą moją poezją. No poezją tej zagubionej duszy. To jednak ja nie mówię tylko o ludzkim cierpieniu, ale mówię o ludzkim dążeniu. Wydaje mi się, że próbuję rozwikływać, rozwiązywać, sięgać tego, co sięgają ludzie i sięgali, mianowicie tajemnicy bytu ludzkiego.
0: Dla artysty charakterystyczne było wzajemne przenikanie się plastyki i kreacji teatralnych. Józef Szajna mówił, że chciałby, aby jego przekaz był zrozumiały, ale nie sprowadzał się do efektownego widowiska. Preferował pod względem wizualnym teatr surowy. Posługiwał się elementami wytwarzającymi konflikt.
1: Życie jest jednym konfliktem i trzeba znaleźć w nim jakieś rozwiązania. I te konflikty, no to są rodzone ze sprzeczności. Stąd ja wpuszczam na scenę równocześnie i diabła, i anioła. Albo mieszam anioła z diabłem, nie dając odpowiedzi. Stawiam ludzi przed pytaniami i wydaje mi się, że jest to najbardziej demokratyczna forma, abym nie wyjaśniał, nie uczył dorosłego, tylko go wciągnął w grę, która nie zawsze jest zabawą.
0: Józef Szajna w 1972 roku założył Warszawskie Centrum Sztuki Studio. Współpracował m.in. z Teatrem Starym w Krakowie, Współczesnym we Wrocławiu i Polskim w Warszawie. Wystawiał swoje spektakle na scenach Anglii, Holandii, Niemiec i Hiszpanii oraz w Izraelu, Egipcie, a także w Turcji. Tak mówił o powołaniu artysty.
1: Artystą się jest albo się bywa. To zależy od wyboru, od koncentracji, od wytrwałości i cierpliwości, a przede wszystkim od ciekawości świata. Nie z przypadku się zostaje, albo z powołania, jakby to ktoś powiedział, albo z braku talentu też powstają artyści. Są bardzo popularni, tylko że nie tworzą dzieł dobrych.
0: Józef Szajna opowiadał, że jego teatr w pewnym sensie wziął się z niezgody na sytuację sceniczną, którą obserwował, będąc widzem.
1: Dlaczego ja się w ogóle teatrem jako plastyk zająłem? Bo mi się teatr nie podobał. Bo uważam, że teatr nie ma kondycji. Wtedy, kiedy byłem na studiach, mówię, zaraz, chwileczkę, ja idę na to, na tamto, inne przedstawienie. Grają różni aktorzy, ale wszystko jest w tym samym stylu, bardzo do siebie podobne. I czy to zagrałoby się w teatrze X, czy teatrze Y? Więc teatr jest nietwórczy, tylko to jest jakiś kanon, jeden, jedyny dla wszystkich możliwych. No był nudny. Znaczy jakiegoś teatru tu brakuje, będę go tworzył.
0: Podczas okupacji niemieckiej Józef Szajna był uczestnikiem ruchu oporu, działał w Szarych Szeregach i Związku Walki Zbrojnej. Po aresztowaniu przez Niemców najpierw trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz, potem do Buchenwald. Łącznie w więzieniach i obozach spędził 4,5 roku. Był inicjatorem zbudowania kopca pamięci i pojednania między dawnymi obozami KL Auschwitz i KL Birkenau. Podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Kopiec w 2007 roku Józef Szajna podkreślił, że dla niego oraz dla innych byłych więźniów stanowi on szczególny testament w przesłaniu, z przesłaniem pokoju.
1: Ja to robię troszeczkę przecież i dla siebie, ale myślałem, że zostanie coś dla kogoś. Ja już więcej nie mam co zrobić. Ja mam niedużo czasu i myślę sobie, niech ten mój testament rośnie.
0: Józef Szajna należał do międzynarodowych stowarzyszeń artystów, m.in. przewodniczył Stowarzyszeniu Kultury Europejskiej. Artysta był laureatem wielu prestiżowych wyróżnień za całokształt osiągnięć teatralno-malarskich. W 1982 roku otrzymał Złotego Centaura, międzynarodową nagrodę przyznaną przez Włoską Akademię Sztuki i Pracy. Został też uhonorowany nagrodą Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, nagrodą imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza. Otrzymał też złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Zmarł 24 czerwca w 2008 roku w Warszawie. Został pochowany na Starych Powązkach.

0: zbliża się godzina 9.30. Do studia zbliża się też Jolanta Moździerz. Za chwilę w RDN Małopolska wiadomości ekonomiczne.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: Reklama.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
2: Po reklamie.
1: Wiadomości ekonomiczne.
6: Rząd szuka nowych źródeł finansowania publicznej ochrony zdrowia. Ministerstwo Finansów planuje czterokrotnie podnieść opłatę od tzw. małpek. Dodatkowe środki, a mowa o prawie 300 milionach złotych rocznie, mają zasilić budżet NFZ. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że ta propozycja jest podyktowana troską o zdrowie Polaków.
7: To jest walka o zdrowie Polaków. My doskonale wiemy, że sprzedaż małpek w Polsce jest na gigantycznym poziomie. Większość z nich spożywają osoby, które mają problem z alkoholem, bo duża część tych małpek sprzedawana jest na przykład o poranku, kiedy osoby idące do pracy kupują sobie alkohol. Więc ja uważam, że akurat ta forma sprzedaży alkoholu powinna być ograniczana, a na pewno podniesienie ceny jest jednym ze sposobów.
6: Ministerstwo Finansów chce, aby podwyżka weszła w życie początkiem przyszłego roku. Szacuje się, że cena tak zwanej małpki wzrośnie od 2 do 4 zł. Polacy piją dziennie około 3 litrów, 3 milionów małpek. 1/3 sięga po ten alkohol rano. Polacy są gotowi więcej zapłacić za kredyt hipoteczny, jeśli dzięki temu będą spać spokojniej. Wynika z raportu opublikowanego przez Business Growth Review i portal Otodom. 3/5 ankietowanych woli mieć stałą ratę kredytu, nawet jeśli przez to zapłacą więcej. Mówi jeden z autorów raportu, dr Maciej Kietliński.
8: Jednak widać, że cały czas ten strach, że wybuchnie jakaś eskalacja wojny, może na Ukrainie, może pomiędzy USA a Iranem. Ten strach jest bardzo duży. Polacy jednak cały czas, co jest zupełnie zrozumiałe, boją się wzrostu stóp procentowych i w wyniku czego wzrostu raty kredytowej.
6: Analityk z portalu Otodom Paweł Jarząbek dodaje, że wiele osób przyspiesza zakupy mieszkania w obawie przed wzrostem cen nieruchomości.
9: Ceny nieruchomości w ostatnich kilku latach to był wzrost kosmiczny. W związku z tym takie poczucie, że tanie już było, nie będzie taniej. No jest tym takim kołem zamachowym brania tych kredytów hipotecznych.
6: Doktor Maciej Kietliński powiedział, że osoby planujące wzięcie kredytu hipotecznego starają się jak najlepiej przygotować do tego kroku. Przed decyzją Polacy spędzają kilkanaście godzin porównując oferty banków. A coraz więcej osób korzysta z bankowych aplikacji mobilnych. Z najnowszego raportu Netbank, przygotowanego przez Związek Banków Polskich, wynika, że w pierwszym kwartale liczba aktywnych użytkowników tego typu bankowości wzrosła do niemal 28 milionów. To o 2,2% więcej niż kwartał wcześniej i o 9% więcej niż rok wcześniej. Wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka wskazuje, że coraz rzadziej logujemy się do banku przez przeglądarkę internetową, a coraz częściej przez telefon, czyli właśnie aplikacje mobilne.
10: Stale rośnie liczba użytkowników tak zwanych mobile only, czyli tych, którzy już praktycznie w ogóle nie korzystają z przeglądarek, a logują się do banku wyłącznie za pomocą bankowości mobilnej. Ta liczba przekracza już 20 milionów. To jest oczywiście oznaka tego, jak bardzo bardzo nowoczesny i cyfrowy jest polski sektor bankowy, ale to jest również, szczególnie przed wakacjami, powód do tego, żeby zachować szczególną ostrożność w obliczu rosnących cyberzagrożeń. Pamiętajmy, aby nie podawać swoich danych osobowych i przede wszystkim też nie klikać w nieznane linki, ani nie skanować nieznanych QR-kodów.
6: W pierwszym kwartale ponad 21 milionów klientów korzystało wyłącznie z aplikacji mobilnych. Z kolei liczba aktywnych klientów bankowości internetowej spadła do niespełna 20 milionów 800 tysięcy. Dane pokazują wyraźne przesunięcie codziennej aktywności klientów w stronę kanału mobilnego.
1: To były wiadomości ekonomiczne.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Już 23 stopnie na termometrach w Tarnowie, słonecznie. Nie tylko w Tarnowie słonecznie, ale w całym regionie niemalże. Nie tylko w całej Małopolsce, ale w całym kraju dużo pogodnego nieba, bez opadów, bez wyładowań atmosferycznych, słonecznie także w kolejnych dniach. Jakość powietrza jest dobra. Na barometrach 996 hektopaskali. Co się dzieje z ciśnieniem? No, w miarę jest stabilne. Biometr będzie się poprawiać.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Radio RDN Małopolska, środa, 24 dzień czerwca 2026 roku. To biesiadna środa. Na zegarach dobrze nastawionych w całym kraju dokładnie 9:35.

0: Reklama.
1: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczny Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
0: Po reklamie.
2: Kulturalny środek.
3: Kulturalny środek.
2: Czyli przegląd tego, co w kulturze regionu najbardziej interesujące. Przeglądy, konkursy, festiwale, kino, teatr. Rozmawiamy z organizatorami, twórcami, animatorami i ekspertami. Zapraszamy na wydarzenia, emocjonujemy się, a to wszystko robimy z wielką kulturą. Kulturalny środek. Radio RDN Małopolska Środa.
4: W radiowym studiu pan Kamil Nowak, radny z Otwinowa. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
4: I zapraszać będziemy do Otwinowa i to na kilkudniowe świętowanie. Jaka to okazja, panie Kamilu?
5: Ano, okazja nietypowa. 700-lecie istnienia parafii pod wezwaniem apostołów Piotra i Pawła w Otwinowie. No jest to dosyć duża cyfra, więc przygotowaliśmy cały tydzień imprez. No i mamy nadzieję, że będzie się cieszył dużą frekwencją.
4: No to mówiąc kolokwialnie, to rzeczywiście kawał czasu, 700 lat, więc ich wydarzeń w tym czasie dużo, bo już zaczynamy w poniedziałek.
5: Tak,
4: 29 czerwca.
5: Dokładnie tak, 29 czerwca, Święto Narodowe w Otwinowie, czyli odpust Piotra i Pawła. Zawsze to było duże wydarzenie. A teraz mamy nadzieję, że będzie jeszcze większe. O 11 rozpoczniemy sobie mszą uroczystą. Będzie prowadził ksiądz biskup Andrzej Jerz, a potem zrobimy wspólną pamiątkową fotografię na placu kościelnym, które będzie można nabyć tak samo jako memorabilia potem w takich odpowiednich formatach. Wieczorem za to o 19 duże wydarzenie tak samo, koncert zespołu Eleni. W kościele tak samo. Wstęp wolny, zapraszamy jak najwięcej ludzi, bo kościół nasz jest piękny, ale akustyka niedobra. Także im więcej, tym lepiej będzie brzmiało.
4: Myślę, że Leni przyciągnie wielu słuchaczy do kościoła. A Otwinów, tutaj właśnie chcieliśmy o tym wspomnieć, parafia Otwinów to nie tylko Otwinów, ale kilka miejscowości, sześć.
5: Tak, Otwinów to sześć miejscowości. Jeśli pan pozwoli, to wymienię oczywiście wszystkie. Oczywiście,
4: tak, proszę wymienić, żebyśmy nie byli tutaj...
5: Tak, to jest Otwinów, Goruszów, Kłysz, Pierszyce, Janikowice i Gorzyce. Mam nadzieję, że nie pominąłem nikogo.
4: Wszystkie mieszkańców tych miejscowości zapraszamy na tenże właśnie koncert w poniedziałek. Koncert Eleni. Myślę, że to będzie naprawdę godne uwagi. To na pewno jest, bo Eleni przyciąga zawsze wielu słuchaczy. Ale chciałbym się jeszcze zapytać o tą fotografię. To będzie taka wspólna fotografia. Chyba w ubiegłych latach też takie fotografie powstały. Tak? Jeszcze stanie? Bo chyba jakaś kapsuła czasu gdzieś się pojawia.
5: Tak, zaplanowaliśmy te wszystkie wydarzenia. Tak, żeby cały rok się cieszyć 700-leciem, no bo Święto Piotrze to raczej data umowna i dlatego obchodzimy to w odpust, ale wiadomo, kto zna, ten wie, że chodziło o podatki za cały rok, po prostu 1326. Co do fotografii, tak, zrobiliśmy już jedną edycję, tak, tej fotografii. Ponad 200 osób przyszło, więc bardzo, bardzo fajnie to wyszło. Dużą kopię mamy zawieszoną w Domu Ludowym. Porozdawaliśmy trochę tak samo takich większych formatów, a wydrukowaliśmy troszkę takich mniejszych i można było sobie to nabyć jako właśnie taką cegiełkę, pamiątkę. No, cieszyła się dużym powodzeniem, muszę przyznać. I w tym roku zrobimy to samo. Myślę, że to będzie fajna pamiątka. Jest sporo tych zdjęć historycznych na placu kościelnym. Ludzie lubili się tam chyba fotografować po prostu. No i fajne miejsce, ładny kościół, trzeba przyznać. Zapomniałem, o czym miałem mówić.
4: O kapsule czasu.
5: O kapsule czasu, przepraszam. Tak. Kapsuły czasu. Bardzo podoba mi się taki pomysł, żeby za 150 lat ktoś otworzył sobie, zobaczył kto, jak wyglądał. Może podpisy, może zrobimy księgę pamiątkową do tego z podpisami, może jakieś życzenia, coś tego typu. To jest jeszcze temat otwarty, bo zanim wydrukujemy fotografię, zanim się ją zrobi, zanim wykujemy dziurę w wieży kościelnej, żeby to zamurować, to jeszcze trochę minie, także
4: ale
5: myślę,
4: warto,
5: że to precyzujemy.
4: Ale warto właśnie przyjść w poniedziałek, bo to po mszy świętej, prawda, odpustowej,
5: tak,
4: będzie
5: tak,
4: ta fotografia wykonana, także gorąco zapraszamy. To poniedziałek, który zakończy się koncertem Eleni. No i co dalej, bo te uroczystości potrwają aż do soboty.
5: Aż do soboty, tak.
4: We wtorek spotkanie z historią. Jak to spotkanie będzie wyglądało? W cieniu burzy, rola mieszkańców Otwinowa w żabińskiej akcji zbrojnej.
5: Tak, pan dr Mateusz Kalita, archeolog nasz lokalny, chyba mogę go tak nazwać, mam nadzieję, wyspecjalizował się w pewnym sensie w opowieściach o II wojnie światowej. Otwinów i okolice, w ogóle nasze okolice, mają niestety dosyć mocną historię związaną właśnie z II wojną, a pan Mateusz jest w stanie wyszukać niesamowite ciekawości i świetnie o tym opowiada, także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, naprawdę warto spojrzeć na te wydarzenia z przeszłości z trochę innej perspektywy. A sama akcja zwana Powstaniem Żabnieńskim to był zryw wolnościowy 28 lipca 1944 roku. Duża rola otwinowskich partyzantów tam była, tak samo, także będzie i o nich, może ktoś, kogoś przodkowie tam uczestniczyli w tym. Tak, no, ludzie już chyba mieli dość po prostu i jakąkolwiek nadzieję, cokolwiek dawało, to chyba ruszali do akcji po prostu. Resztę trochę się tu motam, ale świetnie opowie właśnie pan Mateusz. Więc zapraszam.
4: O tej akcji zbrojnej, o tych wydarzeniach z czasu II wojny światowej, to będzie można posłuchać w sali głównej Domu Kultury,
5: tak.
4: Domu Ludowego w Otwinowie, tak?
5: O godzinie 19 na sali głównej. Mhm.
4: I wiem, że też będzie smacznie, bo tam chyba koło gospodyń wiejskich
5: oczywiście,
4: coś
5: przygotowuje, nasze niezastąpione.
4: Będzie smacznie i dosyta.
5: Jasne, że tak. Koło gospodyń wiejskich Otwinowianie jak zwykle stają na wysokości zadania, przygotują pyszny poczęstunek, kawa, herbata oczywiście również i mam nadzieję, że później przy dyskusji będziemy sobie chrupać pyszne ciasteczka i co tam dziewczyny przygotują. Na pewno będzie dobrze.
4: I dzień później, kolejny dzień świętowania, pierwszy dzień lipca i też będziemy zapraszać tutaj na spotkanie, z tym razem takie spotkanie literackie. Czego się spodziewać po takim
5: dokładnie
4: wieczorze?
5: Tak.
4: I też o godzinie 19 w tym samym miejscu?
5: W tym samym miejscu o godzinie 19, sala główna Domu Ludowego. Zaprosiliśmy do wystąpienia pana Adama Tomczyka, naszego lokalnego tak samo autora książek wielu, i panią Irenę Niedzielko, poetkę z Pasieki Otwinowskiej. Oczywiście zapraszamy wszystkich autorów do pochwalenia się swoimi książkami, do rozmów o literaturze, o poezji. Mam nadzieję, że będzie kultura wyższa po prostu
4: i będzie można wieczór pewnie
5: w stylu bohemy. Tak?
4: I będzie można nabyć pewnie jeszcze pozycje książkowe od tych autorów.
5: Tak, mam nadzieję, że uda się zdobyć tak samo kilka tomików, które nazywają się Zanim, pana Władysława Burzawy, pochodzącego z Otwinowa, również poety, który miał być na uroczystościach, niestety nie będzie w stanie przyjechać, ale będziemy się z nim łączyć oczywiście. Mam nadzieję, że nam jakiś swój wiersz nagra i będziemy mogli go puścić w oryginale.
4: A z kolei drugi dzień lipca to już jest czwartek i tutaj przyjeżdża radio RDN Małopolska, kino plenerowe, Asterix i Obelix, tajemnica magicznego wywaru. I także gorąco zapraszamy, nie zabraknie waty cukrowej wówczas.
5: I popcornu, jak to na filmach.
4: Jak to w kinach, prawda? A ciąg dalszy waszego świętowania, to tutaj czytam Koło Gospodyń Wiejskich u Tatara. Co to będzie?
5: Koło Gospodyń Wiejskich u Tatara to koło gospodyń z miejscowości Siedliszowice. I właśnie oni będą obsługiwać watę i popcorn. Od razu, jeśli mogę, troszkę prywaty dla nich. Wypiekają pyszny chlebek lokalny. Polecam, jak najbardziej polecam. Jest naprawdę pyszny i wart każdej ceny.
4: I mamy jeszcze mecz tutaj w żonaci i kawalerowie. No,
5: żonaci kontra kawalerowie.
4: Skąd taki pomysł?
5: Kiedyś na odpusty organizowały się właśnie turnieje na naszym stadionie narodowym przy Dunajcu. Teraz mamy nowiutkie boisko Orlika dzięki gminie Żabno i na nim postanowili panowie rozegrać właśnie tak, jak to onegdaj bywało. mecz kawalerowie, żonaci, tam były nieraz, czasami firmy kontra firmy, nieraz księża tak. kontra wierni. A tym razem właśnie na rozpoczęcie dobrą wróżbę kawalerowie, żonaci, mecz rozpoczniemy o 17:00. Na boisku będą dmuchańce tak samo, no i wata cukrowa i popcorn chyba też powtórzymy w takim razie. A potem przeniesiemy się do Domu Ludowego i tam zabawą taneczną zakończymy cały cykl. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie i że będzie jak najwięcej ludzi.
4: Macie tylu kawalerów?
5: Zobaczymy.
4: Czyli składy jeszcze nie są znane tych drużyn?
5: Ja nie znam.
4: Rozumiem. No, ale skoro jesteśmy przy rodzinie, wczoraj obchodziliśmy Dzień Ojca, także wiem, panie, proszę pana, panie Kamilu, że także chcielibyśmy złożyć jeszcze spóźnione, ale szczere, bardzo gorące życzenia. No jest okazja, by jeszcze pozdrowić tatę ojców.
5: Super, bardzo, bardzo dziękuję. Tato, jeżeli mnie słuchasz, wszystkiego najlepszego na Dzień Ojca. Jesteś najlepszy na świecie. Mama oczywiście również, ale no w maju. To będzie was składać.
4: 26, no to już było. Ale też przyzna pan rację, że jednak Dzień Mamy jest bardziej rozpropagowany, bardziej popularny jako Dzień Matki, a ojciec co gdzieś tam w tle pozostaje, jednak rola ojca jest ogromna.
5: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak.
4: Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla wszystkich ojców i dla pana, no i dla wszystkich mieszkańców Otwinoła, no i tych wszystkich miejscowości. Z parafii Otwinów, udanego świętowania 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zaczynamy od poniedziałku.
5: Tak, zaczynamy od poniedziałku. Bardzo, bardzo dziękuję.
4: I koncert Eleni, i u nas też teraz Eleni wybrzmi. Miłość jak wino. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu, a gościem programu był Kamil Nowak, radny z Otwinowa.

0: Reklama.
1: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19 wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
2: Jest szansa na aparat RTG w nowym ośrodku zdrowia w Szczucinie.
3: Żeby zdjęcia rentgenowskie wykonywać u nas w Szczucinie.
2: Nowe sale lekcyjne i oddział przedszkolny w Łęce w gminie Korzenna rozpoczyna się remont szkoły. Będzie też o historycznym wyczynie Cristiano Ronaldo na mundialu. Minęła 10:00, Jolanta Mościerz, zapraszam. W połowie lipca pierwsi pacjenci powinni pojawić się w nowym budynku przychodni Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie. Zakończono budowę, dokonano odbioru prac i trwa wyposażanie obiektu. Mówił o tym gość audycji Słowo za Słowo, burmistrz Szczucina Tomasz Bełzowski. Są też starania, by w nowym budynku przychodni został zamontowany aparat rentgenowski. Koszt zakupu takiego sprzętu i dostosowania pomieszczenia to ponad 1 000 000 zł. Trwają rozmowy z przedstawicielami rządu i z podmiotami zewnętrznymi.
3: Pracuję nad tym i daleko

0: Pulmonologiczny i ginekologiczny budynek został zaprojektowany jako łatwo dostępny dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz matek z dziećmi.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski zostanie dziś przesłuchany przez prokuratora. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił, że konieczne jest pełne wyjaśnienie tego, co chirurg mówił o zgonach na SOR-ze w Szpitalu Południowym.
2: Dzisiaj spotykam się z prokurator, która nadzoruje to postępowanie. Jest wszczęte śledztwo. Mam też informację, że dzisiaj ma być przesłuchany lekarz sygnalista. Nie wiemy, dlaczego wcześniej nie mówił o tych przypadkach. Te jego wypowiedzi są niekonkretne, więc my musimy przelać to na postępowanie, na śledztwo, przesłuchać go dokładnie, zebrać wszystkie dokumenty. Wiem też, że prokuratura rozpoczęła kwerendę różnych spraw, które dotyczyły tego szpitala, związanych ze zgonami.
0: Wczoraj podczas rozmowy w Kanale Zero Emil Jędrzejewski powiedział m.in., że tutaj cytat, pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Według jego relacji zdarzało się, że pracownicy oddziału przypominali sobie o pacjentach po kilku godzinach. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Każdy przypadek śmierci na SOR-ze powinien być przeanalizowany, mówił Emil Jędrzejewski. Minister Waldemar Żurek zaznaczył, że nie będzie odrębnego postępowania w sprawie zgonów w Szpitalu Południowym. Ruszyła rozbudowa szkoły podstawowej w Łęce w gminie Korzenna. Według zapowiedzi ma trwać do późnej jesieni tego roku, a szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
3: Jak zaznaczają władze samorządowe, to bardzo ważna inwestycja odpowiadająca na rosnącą liczbę mieszkańców, a tym samym dzieci. Szkoła będzie mieć nowe sale lekcyjne i oddział przedszkolny, a wraz z głównym budynkiem przebudowana zostanie też sala gimnastyczna. Wykonawca zrealizuje także niezbędne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. Projekt przewiduje też rozbudowę oświetlenia zewnętrznego. Powstaną nowe powierzchnie utwardzone, jak dojście do szkoły, miejsca postojowe i droga pożarowa. Teren zyska też ogrodzenie. Inwestycja zwiększy komfort nauki i pracy, poprawi także bezpieczeństwo, dostępność oraz funkcjonalność szkolnego otoczenia. Wartość całego zadania to prawie 4 miliony 100 tysięcy złotych.
0: Cristiano Ronaldo jest kolejnym wielkim mundialu wygranym przez Portugalię 5-0 meczu grupy K z Uzbekistanem. Piłkarz zdobył 2 bramki, jest teraz pierwszym zawodnikiem w historii, który strzelał gole na 6 turniejach piłkarskich Mistrzostw Świata.
4: Portugalscy kibice zgromadzeni na stadionie w Houston po golach swojego idola oszaleli z radości. Radości nie było również końca w wielu strefach kibica w całych Stanach Zjednoczonych, gdzie nie brakowało Portugalczyków. Ronaldo pierwszego swojego gola zdobył w 6 minucie, czym zapisał się na kartach historii. Piłkarz ustrzelił dublet. Jest w tej chwili nie tylko pierwszym zawodnikiem, który zdobywał bramki na 6 różnych mistrzowskich turniejach, ale także najstarszym graczem w dziejach mundialu, który w jednym meczu zdobył 2 gole. Ronaldo ma obecnie 41 lat. W okrzyku "Wróciłem, wróciłem" skierowanym do kamery po końcowym gwizdku meczu, w którym zdobył 2 bramki, nie kryło się żadne ukryte przesłanie ze strony Cristiano Ronaldo, pisze na gorąco nowojorski dziennik New York Times.
0: To była relacja Jana Pachlowskiego, a ja jeszcze dodam, że reprezentacja Anglii zremisowała z Ganą 0-0 w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W całym regionie pogodnie, słonecznie, bez opadów, niebo niemalże bezchmurne. Tak jest w Ciężkowicach, w Tarnowie, w Zakliczynie, dużo pogodnego nieba. Podobnie wyglądają Ryglice, Lubcza, Jodłowa, także w Pilźnie, na Podkarpaciu. Dużo, dużo słońca. Na termometrach teraz w Tarnowie 24 stopnie. Temperatura taka optymalna, komfortowa, ale będzie gorąco. Nawet 28-29 stopni w ciągu dnia.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jest 6,5 minuty po godzinie 10. Słuchają Państwo radia RDN Małopolska. W środę 24 czerwca na życzenia czekają Jan, Janina i Danuta. Wszystkiego najlepszego od nas dla Was, także dla urodzonych 24 czerwca i dla

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama.
6: Teoria.
7: I praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie.
9: Kulturalny środek.
10: Kulturalny środek.
9: Czyli przegląd tego, co w kulturze regionu najbardziej interesujące. Przeglądy, konkursy, festiwale, kino, teatr. Rozmawiamy z organizatorami, twórcami, animatorami i ekspertami. Zapraszamy na wydarzenia, emocjonujemy się, a to wszystko robimy z wielką kulturą. Kulturalny środek. Radio RDN Małopolska Środa.
11: To już 12 minut po godzinie 10. W radiowym studiu pojawił się Kazimierz Dudzik, dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam radiosłuchaczy też w studiu. Dawno mnie nie było, ale dużo pracy jest. A pan Jerzy tak w środę robi kulturalny środek, opowiada o teatrze, opowiada o innych ciekawych rzeczach, również o tym, kto obchodzi imieniny, a dzisiaj imieniny obchodzi ksiądz dyrektor profesor Jan Bartoszek. To nisko się kłaniamy, panie Jerzy. Pan się pewnie od samego rana już kłania tutaj.
11: Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Od wczesnych godzin porannych i się kłaniają.
12: Zupełnie bardzo. Skoro już przy tym jesteśmy, panie redaktorze, to ja obiecałem, ponieważ miałem zaproszenie na zakończenie roku szkolnego takie artystyczne do Szkoły Podstawowej imienia Lanskorońskich w Zakliczynie. Powiedziałem, że jadę do pana Jerzego do radia i nie mogę. To niech pan chociaż pozdrowi właśnie to czynię. Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczniów, miłych wakacji. Zresztą one się już zaczynają tak gorąco i upalnie, że będzie miło i również cały personel i nauczycieli.
11: Gorąco.
12: Może być, tak.
11: Bardzo pięknie pan to zrobił. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że jak już pojawia się pan w naszym studiu, słyszymy nazwisko Kazimierz Dudzik z Zakliczyna, to właściwie mogę oddać panu mikrofon i mogę sobie pójść.
12: To ja się na to nie zgadzam. Ja się na to nie zgadzam.
11: Nie pan jest takim doskonałym gawędziarzem i pewnie o tym jeszcze dzisiaj powiemy, bo widzę, że pan przyniósł także do studia książkę.
12: Ja już kiedyś przyniosłem.
11: A tak, tak?
12: Dzisiaj
11: tak?
12: Nie będziemy mówić, panie Jerzy, byłaby to autopromocja. Także powiedzmy, że dzisiaj nic nie napisałem.
11: Ale będzie też jarmark, podczas którego będzie można taką książkę.
12: To w niedzielę.
11: No w niedzielę.
12: W niedzielę w Jannek.
11: Ale zanim dojdziemy do niedzieli, dobrze, to powiedzmy w takim razie, dlaczego spotykamy się właśnie tu i teraz. Już 26 czerwca, czyli w najbliższy piątek, zapraszamy na wernisaż wystawy Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu.
12: Tak.
11: No dlaczego akurat Sosnowca? Dlaczego wystawa fotografii? Czego się spodziewać po tej wystawie, po tym wernisażu?
12: Wie pan, gdybym chciał dowcip opowiedzieć, to bym powiedział dlatego, że mój brat urodził się w Sosnowcu. Pozdrawiam Zbyszka, ale nie.
11: To... Jan Kiepura też się rodził w Sosnowcu.
12: I Kiepura też.
11: A pan dzisiaj tak
12: kulturalny środek. I też do Krynicy teraz jest festiwal w Krynicy Kiepury, prawda? Po pierwsze dlatego, że to są artyści, fotograficy, którzy są zaprzyjaźnieni z naszą galerią Poddasze Zakliczyńskiego Centrum Kultury, którą prowadzi Staszek Kusiak. I chciałem panu redaktorowi powiedzieć, że ta galeria ma bardzo duże uznanie w Związku Fotografików Artystów Polskich w Warszawie, ponieważ nasze zapowiedzi naszych wystaw są prezentowane na ich stronie, a tam to, żeby się dostać, to ho, ho, ho. Także Staszek ma tam dobre wejścia. Poza tym bardzo chętnie artyści do nas przyjeżdżają, żeby wystawiać również tarnowcy, ale zdarza się, że z Polski, a nawet z zagranicy, zagranicy. To po pierwsze. Po drugie, jeden z członków tego sosnowieckiego klubu już miał dwie wystawy u nas, ponieważ pochodzi z naszych terenów, z okolic Zakliczyna. A po trzecie, w związku z tym jubileuszem, bo obchodzą 20-lecie działalności, mają na ziemi zakliczyńskiej plener fotograficzny w tych dniach. No bo tam ładnie jest. Panie redaktorze, kiedy ostatnio pan był w okolicach Zakliczyna, Melsztyna, Jamnej, Lusławic? Nie ma pan czasu, bo pan pracuje, nie?
11: Nie mam czas. Także w Zakliczy, tak, bywam w Zakliczynie.
12: No, ładnie jest.
11: Przynajmniej, no, przejazdem na pewno. Tak.
12: Trzeba się czasami zatrzymać.
11: To jest kierunek do Mosławicy, Dobrociesz. Tak. Także te tereny.
12: A pan tam ma znajomych tam w Dobrocieszu?
11: Nie są mi obce.
12: Nie są obce? No mnie też nie.
11: Szkoła w Domosławicach nie jest mi obca.
12: A, bo pan artysta muzyk, prawda, i wykładowca. Dobrze, ale wróćmy do ziemi
11: zakliczyńskiej. Mam o szkole muzycznej w Domosławicach, tak.
12: Tak, bo znowu musielibyśmy z Sandrę Stępek pozrobić Zakliczyna, która właśnie w Domosławicach zaczęła się uczyć, a teraz na Akademii Muzycznej w Krakowie robi karierę już jako studentka, ale też no, moja księgowa w ZCK-u, ona najlepiej liczy z nas wszystkich, ale też ma córki uzdolnione muzycznie. Ale
11: dobrze, odbiegamy do tematu. Ja chciałbym wrócić do wystawy.
12: Co, no bo pan do Domosławic.
11: Tak,
12: no.
11: Co przedstawiają te fotografie, jeżeli chodzi o ten wernisaż, na który zapraszamy słuchaczy?
12: Jak to bywa, jest to wystawa przekrojowa i nie jednego artysty. No, gdybyśmy mówili o jednym artyście, to pewnie przyroda i pewnie te okoliczności. Natomiast no, jest to podsumowanie 20-lecia. Ja bardzo serdecznie zapraszam na piątek na godzinę 18, bo to jest wstęp wolny. Zawsze u nas jest tak, że ci, którzy są bohaterami wystawy, a ta wystawa potrwa do połowy lata, do 24 lipca, zawsze jest możliwość z nimi porozmawiania na temat ich pasji. Ja się bardzo cieszę, że przez te 25 lat działalności Galerii Poddasze zrobiła się już taka grupa, która, powiedziałbym tak, że jest zaprzyjaźniona z galerią. I zawsze przyjeżdżają. Na przykład Krzysiek Madej z Tarnowa, to nie ma tak, że go nie będzie. Ale też jest grupa artystów zakliczyńskich, z czego się bardzo cieszę. Malarzy, fotografików, rzeźbiarzy, którzy są na tych wystawach. A te 25 lat temu to było tak różnie, panie redaktorze. Także warto inwestować w sztukę. Nie dlatego, że jest piękniej, że można się czegoś dowiedzieć, ale również dlatego, że tworzy się taka grupa artystyczna, powiedziałbym, elitarna. Niektórzy mogą się obrazić na to.
11: Przeczytałem też, że właśnie dorobek stowarzyszenia tych miłośników był prezentowany także poza Sosnowcem, między innymi w Bytomiu, Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku, Gorlicach, Strzelcach Opolskich, Olkuszu, Chorzowie, Wałbrzychu, no i przyszedł czas.
12: Ale oni są bardzo, bardzo tam znani i cenieni ci artyści. Zresztą nie tak dawno, kiedy widziałem się z przedstawicielem tego stowarzyszenia, to mówił tak, że wydali taki okazjonalny album, też taki przekrojowy, wsparty przez władze samorządowe tamtejsze, także są cenieni i warto przyjść, warto się spotkać z zagłębiakami, nie mylić ich, być może tam są Ślązacy też, no to wie pan jak to jest, no tam jest taka granica, gdzie się wjeżdża na rowerze na Śląsk, a wyjeżdża się kołem i tak dalej.
11: No 26 dzień czerwca zapraszamy na wernisaż wystawy. Ale
12: tego dnia też coś będzie.
11: Będzie jeszcze gala.
12: Tak.
11: I tutaj na tę galę też będziemy chcieli zaprosić naszych słuchaczy regionu, bo to będzie gala też, która dzięki tej gali będzie można pomóc osobie potrzebującej.
12: Tak,
11: charytatywna.
12: Tak.
11: Co to takiego?
12: No bo prezes Fundacji Pełna Moc zawsze takie, jeśli organizuje galę, to...
11: I to będą dwa dni pełne mocy.
12: Tak, to się pyta się miejscowych, jak niektórzy mówią, lokalców, czy władze samorządowe, czy tych, którzy współpracują przy organizacji gali kickboxingu, że cel charytatywny. I pan burmistrz Dawid Krobak taki wskazał, więc ten drugi dzień, zacznijmy od tyłu, czyli sobota, kiedy między innymi będzie można podziwiać no, gwiazdę kickboxingu, czyli Diablo Włodarczyka, który zmierzy się ze Staszkiem
11: Dawidem Staszkiem Stachu.
12: tak? To tam trzeba mieć wejściówki, chyba że ktoś wcześniej się zaopatrzył w bilety, to też. Tych biletów jeszcze trochę podobno jest, już niedużo. Więc tam na grabinę do sali gimnastycznej zespołu szkół ponadpodstawowych za okazaniem tych wejściówek można się dostać tylko. Natomiast dla wszystkich w piątek jest taka pierwsza część gali, czyli ważenie. I to się odbędzie na rynku Zakliczyńskim.
11: I tutaj nie trzeba mieć biletów.
12: Wszystkich zapraszamy. I po ważeniu to państwo wiedzą, jak to wygląda, bo czasami oglądacie, bywacie na tym. To będzie też część taka artystyczna. I pan się bardzo, redaktor mówi, to Kordiana tam będziecie mieli. Ja mówię, tak, będziemy mieli Kordiana. To pan redaktor, zdradzę państwu, już poszukał w momencie, kiedy mnie wygoni ze studnia, żeby Kordiana puścić, mówi, bo
11: na podsumowanie naszej z rozmowy, tak.
12: Ale też taka będzie tańcówka do 22 z nowosądeckim DJ Team. To jest taka formacja, więc do 22 na rynku można się będzie pobawić. W piątek.
11: Czyli to wydarzenie ważenia jest bardzo ważne wydarzenie.
12: Pewnie,
11: to jest już tradycja.
12: No bo tam przeciwnicy się spotykają, tak. Pięknie się do siebie uśmiechają, żart, bo czasami robią takie miny, żeby strach się bać. I to będzie w piątek, w sobotę gala jest w zespole szkół ponadpodstawowych. Natomiast w sobotę też jest podtańcówka sąsiedzka. Pan, jeśli pojedzie do Mosławic, ewentualnie do Brociesza Dojwkowej, to może pan zahaczyć. W soboty pan jeździ też, czy nie bardzo?
11: Starza się.
12: Zielona świetlica, ponieważ upały idą, już dzisiaj jest upalnie, więc w zielonej świetlicy taka potańcówka się odbędzie i ona też będzie połączona, dlatego że Delikatesy Centrum zapraszają ta sieć na tą potańcówkę, będą zjeżdżalnie, będzie tam różne takie dla rodzin atrakcje, oczywiście darmowe. Będą występować nasi najmłodsi, czyli ze szkoły tańca i baletu To Be Dance. Takie zajęcia są prowadzone, ale też English Football obchodzi jubileusz swojej działalności, więc najpierw będzie w szkole, w sali, ale w szkole podstawowej Landskoronskich, a później też na tą podtańcówkę, ponieważ zielona świetlica, Zakliczynianie wiedzą, gdzie to jest, bo to jest kultowe miejsce przy szkole, taki plac zielony z amfiteatrem i tam się to będzie odbywać. Za darmochę. W niedzielę pan się mnie zapyta. Nuda, pan?
11: Nie,
12: nuda.
11: No, dlaczego ma być nuda? Nie, no pan to...
12: Nie, bo
11: doskonale
12: myślałem,
11: pan zaprosił. Ja tylko chciałem powiedzieć, że co istotne jest, jeżeli chodzi o to piątkowe wydarzenie, które jest dostępne dla wszystkich, absolutnie, tak. Chętnych.
12: Natomiast sobotnie też?
11: Sobotnia gala może wejść osoba, która zakupi bilet, prawda?
12: Tak,
11: i dzięki temu...
12: Ewentualnie dostanie wejściówkę, bo
11: wejściówkę
12: się tam przysłużyła, prawda, jest wolontariuszem, albo coś takiego.
11: To jest istotne.
12: Ale potańcówka w sobotę w zielonej świetlicy za darmo.
11: Za darmo.
12: I teraz niedziela.
11: A teraz mamy niedzielę i mamy jarmark dominikański i będzie tam dużo pana Kazimierza.
12: Nie. Dementuję, drodzy państwo, pan redaktor. Bardzo mi się sympatycznie z panem redaktorem rozmawia.
11: Ale stąpając...
12: Próbuję podpuszczać mnie tutaj, ale przede wszystkim jarmark dominikański to wystawcy rękodzieła, dobre jedzenie, bo koła gospodyń wiejskich, artyści lokalni, czyli rękodzieło. I w ogóle sporo zabaw, bo Dominikanie w Jamnej gości swoich dbają.
11: No i w ogóle jarmark się nam bardzo dobrze kojarzy.
12: Ale
11: zawsze,
12: to oczywiście,
11: prawda? Przyjemna
12: atmosfera, tym bardziej na ziemi Zakliczyńskiej, no to przecież Zakliczyn jarmarkiem stoi, a Dominikanie przecież słuchają, co się dzieje dookoła i ten jarmark ani nie po raz pierwszy, ani po raz drugi organizowany jest zawsze pod koniec czerwca Dominikanie. Moja skromna osoba i moja skromna książka Stąpając po historii też tam będzie, więc jeśli ktoś będzie chciał tam przyjść i znajdzie stoisko gminy Zakliczyn, to ja tam skromnie gdzieś z boczku będę siedział i będę tą swoją książkę podpisywał. Przy okazji, jeśli można tam sobie trochę, to chciałem podziękować za przesympatyczne spotkania w Tarnowcu, gmina Tarnów, pan zna Tarnów, Biblioteka Miejska, pozdrawiam panie bibliotekarki, ale również Paleśnica, Czchów, DPS Stróże, a wakacje sobie tam gdzieś zrobię, jeśli kogoś pominąłem, ale tak słucham, patrzę, nie, Melsztyn, mój ukochany, przecież też tam było, to dopiero ruszę z tą książką we wrześniu. A teraz chciałem panu powiedzieć, panie redaktorze, że ludzie są bardzo sympatyczni. Bardzo sympatycznie przyjmują, świetnie się z nimi rozmawia. No i super. Ci, którzy narzekają, że ludziom się coś stało i że są tacy mniej sympatyczni, to nieprawda.
11: Stąpając po zakliczyńskiej ziemi, tak? Trzeba też wstąpić na stoisko, gdzie będzie pan Kazimierz Dudzik w niedzielę i tam będzie promocja książki. Stąpając po historii, od prehistorii do ostatniego rodu z zamku melsztyńskiego. Warto sięgnąć po tę książkę, jest kapitalnie napisana. Muszę panu powiedzieć, że w pewnym momencie się zatrzymałem z szacunku do pana, przekartkowałem wszystko, czyli doszedłem do miejsca, w którym są przysłowia na każdy miesiąc, czyli
12: czytałem. Jest taki dodatek tam na końcu.
11: Jest taki dodatek.
12: Muszę państwu powiedzieć, że gratuluję panu redaktorowi, bo to jest człowiek zajęty, ale również tym, którzy przeczytali, przyszli, mówią tak, że chcą następnej.
11: Tak, bo jest naprawdę fajnym językiem napisana, bardzo się cieszyłem z tego fragmentu, którym pan nawiązał do Andrzeja Poniedzielskiego, jak to się narodziła muzyka. Pan nawet potrafił nazwać tę muzykę, bo Andrzej Poniedzielski tego w swoim skeczu kabaretowym nie nazwał, tylko powiedział, że tak chyba powstał instrument perkusyjny.
12: Tak.
11: A muzykę pan nazwał i tak narodził się blues.
12: Tak jest.
11: Czyli czytałem.
12: A bluesa kochamy. Tak. Szczególnie dżem i szczególnie te, wie pan, że tam, gdzie leży lider dżemu, to tam pielgrzymki są organizowane w Tychach. To jest, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, ale ci, którzy lubią dżem i to wiedzą, jak jest. No, tak to wygląda. Bardzo dziękuję. Zasłuchałem się pana, panie redaktorze, a my o Melsztynie chcielibyśmy pogadać, bo tam się historia dzieje, prawda?
11: No może chyba już dzisiaj nie zdążymy więcej powiedzieć.
12: To ostatnie zdanie. Była biesiada, świetnie się udało, natomiast lato na zamku w Melsztyńskiej. Każda niedziela lata, począwszy od pierwszej niedzieli lipca, zapraszamy z wyjątkiem tej niedzieli i tego weekendu, gdzie będzie święto fasoli i dożynki. Świetna rzecz, rekonstruktorzy, warsztaty, przewodnik. No musicie tam bywać, no. A o reszcie, ponieważ pan Jerzy mówi, idź do domu, jedź do tego Zakliczyna, dowiecie się w naszych materiałach, czyli na stronie Zakliczyn.info albo na stronie kultura.zakliczyn.pl. Panie Jerzy,
11: bardzo
12: robię
11: dziękuję.
12: Panu przyjemność, odchodzę już.
11: Dziękuję serdecznie za wizytę. Zawsze nam miło jest gościć. Bardzo miło było. Gwiazda, która zagra także w Zakliczynie, Kordian, tak jak pan wspomniał wcześniej.
12: Piątek.
11: Kazimierz Dudzik, dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury, był gościem
12: programu. Pozdrawiamy wszystkich pracujących i wypoczywających.

0: Reklama.
1: Bayon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska, 187.
3: Hyundai.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Po reklamie.
8: Wiadomości kulturalne.
9: Jolanta Maździerz, zapraszam. W Nowym Sączu odbyły się przesłuchania do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Skowroneczek. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury dzieci prezentowały przygotowane wcześniej utwory, a wszystkiemu przyglądało się profesjonalne jury. Sami uczestnicy podkreślają, jak ważny jest dla nich udział w festiwalu.
10: Bardzo dużo daje, w szczególności dużo przyjaźni. Znajduje się tu ludzi, którzy mają tą samą pasję, więc można się dogadać, ale również doświadczenie na scenie.
11: Jesteśmy w tym konkursie pierwszy raz i jest taka ekscytacja. Dużo było przygotowań, śpiewaliśmy z podkładem, bez podkładu.
12: W tamtym roku też występowałam i przegrałam niestety, ale wierzyłam w siebie i po prostu jak zobaczyłam urlotkę, to mnie to przyciągnęło.
9: W przesłuchaniach wzięło udział 75 dzieci. Młodzi artyści wystąpią też w najbliższy piątek na Sądeckim Rynku o godzinie 17, a wielki finał zaplanowany jest na niedzielę. W Amfiteatrze Parku Strzeleckiego odbędzie się koncert laureatów również o godzinie 17. W maju zaśpiewali dla wszystkich mam, teraz postanowili wystąpić dla tatusiów. Alpejska Glazba znów zagości w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Poetycko-muzyczne spotkanie na dziedzińcu najstarszego tego typu muzeum w Polsce będzie z okazji Dnia Ojca, ale też wspomnienia świętego Jana Chrzciciela. Dyrektor ksiądz dr Piotr Pasek mówi, że zespół sam wyszedł z propozycją, żeby zaśpiewać tu jeszcze raz. Zespół w swoim repertuarze łączy muzykę ludową z nowoczesnymi dźwiękami.
13: Na żywo jest to niesamowita żywiołowa i taka folkowa, regionalna muzyka w wydaniu ludzi młodych, 18-25 lat. W związku z tym ten zespół właśnie pokazuje umiłowanie tradycji, również regionalizmu, bo zarówno on gra muzykę związaną z Alpami, ale również właśnie świetnie się czuje w melodiach związanych z Lachami, czy również z tradycją krakowską.
9: Koncert w rytmie serca ojca, poezja przy dźwiękach alpejskiej glazby na dziedzińcu Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie już jutro o 20:00. Wstęp jest wolny, Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. A Małopolska już od jutra do niedzieli stanie się sercem światowego folkloru. Region będzie gościć wybitnych działaczy, animatorów i twórców kultury tradycyjnej z całego świata. Kluczowym punktem tej międzynarodowej wizyty będzie uroczysta gala IGF Gold Star, która odbędzie się 27 czerwca o godzinie 17 w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Podczas ceremonii zostaną wręczone nagrody Gold Star przyznawane przez Światową Unię Folkloru, najstarszą globalną organizację, której misją jest budowanie pokojowego porozumienia między narodami na fundamencie dziedzictwa kulturowego. Wyróżnienie to w środowisku ludzi kultury powszechnie nazywane jest Oskarem Folkloru. W gronie 8 światowych laureatów reprezentantem Polski został profesor dr habilitowany Józef Kąś, wybitny dialektolog, leksykograf oraz autorytet naukowy, od lat zaangażowany w realizację Ogólnopolskiego Kongresu Kultury Regionów realizowanego przez MCK Sokół. Złote gwiazdy odbiorą również przedstawiciele Litwy, Mołdawii, Rumunii, Włoch, Ziemi Świętej, Turcji i Słowacji. Na scenie pojawił się także zespoły m.in. Krzysztof Trybunia-Tutka, zespół Dolina Popradu z Piwnicznej, zespół regionalny Piątkowioki i kapela Pogranicza Stylicza. Wydarzenie zyska również wymiar transgraniczny. Delegacje odwiedzą bezpośrednio sąsiadujący z Sądecczyzną partnerski region Małopolski, kraj preszowski na Słowacji. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Leny Jach zatytułowanej Chwile. Spotkanie odbędzie się już jutro w Miejskiej Galerii Sztuki w Limanowej. Wystawa prezentuje pracę artystki skupione wokół człowieka i jego emocji. Szczególne miejsce w twórczości Leny Jach zajmuje kobieta, jej siła, subtelność i piękno. Artystka od lat eksploruje również temat macierzyństwa, ukazując jego wyjątkowy wymiar poprzez delikatny, pełen światła język malarski. Wernisaż rozpocznie się o 17:00. Po dwuletniej przerwie na Tarnowski Rynek wraca Jarmark Galicyjski. Wystawców będzie można spotkać tu od piątku przez 3 dni. Wydarzenie wpisze się w tegoroczne Dni Tarnowa. W drugim dniu tarnowskich zdarzeń zaplanowano m.in. intronizację Króla Kurkowego o 13:00 w zaułku z Pecimira Reliwite w Tarnowie. Wieczorem o 19:00 na Tarnowskim Rynku koncert Chip Tobacco i Baba Muffin.
0: Zespół Chip Tobacco to formacja, która już w Tarnowie pojawiała się wielokrotnie. Między innymi podczas festiwalu Był Sobie Blues przed laty. Informacja, na której czele stoi Natalia Kwiatkowska, bardzo charyzmatyczna wokalistka, niezwykła postać, działa już od 15 lat, teraz ma za sobą premierę kolejnej płyty i właśnie ten materiał usłyszymy na Tarnowskim Rynku. Chip Tobacco otworzy ten koncert, natomiast tuż po nim scenę opanują panowie, którzy od 20 lat poruszają klimaty muzyki reggae i dancehall. Zespół Baba Muffin z pewnością spowoduje, że nikt nie ustoi w miejscu. Liczymy na to, że publiczność oszaleje na punkcie tej właśnie jamańskiej muzyki reggae.
9: Mówi Sebastian Szafarz z Tarnowskiego Centrum Kultury.
8: To były wiadomości kulturalne.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Niebo bezchmurne, ani jednej chmurki nie ma nad naszymi głowami. Deszczowych tym bardziej. 24, już 25 stopni pokazują termometry. Słonecznie do końca dnia. Kolejne dni podobnie. Dużo pogodnego nieba i wysokie temperatury z każdym dniem wyższe. Nawet do 30, powyżej 30 stopni w niedzielę. Nawet 35-36 zapowiadają meteorolodzy w Małopolsce.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Dzisiaj bardzo mocno przytulamy się w kalendarzu. 24 dzień czerwca to dzień przytulania i możemy okazać człowiekowi bliskiej osobie, a może w ogóle zupełnie obcej, swoją sympatię, szacunek, podarować trochę ciepła. No właśnie dziś, 24 dzień czerwca, dzień przytulasa. Na zegarach 10:39.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
0: Po reklamie.
2: Już sprawdzamy, jak upływa poranek na drogach pod względem bezpieczeństwa w Bochni i w Brzesku. Spokojnie. Dębiccy policjanci odnotowali o poranku dwa zdarzenia drogowe. Wypadek i kolizja. Chociaż to drugie zdarzenie nie wiadomo, czy zostanie zakwalifikowane jako kolizja, czy jako wypadek. Ten pierwszy na pewno jako wypadek. Potrącony został rowerzysta z obrażeniami głowy. Został przewieziony do szpitala i przebywa w klinice. Drugi czeka na wizytę lekarską. Na pewno jest mocno poobijany. Dwa zdarzenia z udziałem rowerzystów. W Dąbrowie Tarnowskiej bez zdarzeń drogowych, a tarnowscy policjanci odnotowali jedną kolizję na ulicy Spokojnej. Było niespokojnie, zderzenie tira z dwóch samochodów osobowych, a także w godzinach porannych, o tym mówiliśmy w wiadomościach dla kierowców, potrącenie pieszej na ulicy Lwowskiej. Piesza została przewieziona do szpitala. Na razie czynności są prowadzone w kierunku wypadku. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? Ruch umiarkowany. W tej chwili nie powinniśmy mieć większych kłopotów z przejazdem przez miasto. Jedynie na Konarskiego, Narutowicza ruch nieco większy. Na ulicy Lwowskiej w miarę spokojnie, bez większych kłopotów. Na Alei Jana Pawła II także bez kłopotów. Błonie spokojna, elektryczna. Ruch odbywa się płynnie. Szujskiego, Mościckiego bez zatorów. Na Alei Kwiatkowskiego również spokojnie. Na ulicy Krakowskiej tylko przy Warsztatowej jest niewielka kolejka. Krótka. Na Koszyckiej, Czerwonej, Krakowskiej spokojnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących. Dwanaście minut do jeden.

0: kurzno@rdn.pl. Pod ten adres mailowy piszecie do nas i możecie napisać, dlaczego to właśnie wy powinniście pojechać do parku rozrywki albo komu chcielibyście prezentować takie zaproszenia. Kolejne chciałbym rozdać właśnie teraz. kurzno@rdn.pl, skrzynka mailowa czynna jest przez całą dobę. Jeżeli się nie uda dziś, to być może uda się jutro.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: No i proszę bardzo, Park Owadów w Zatorlandzie to idealne miejsce do odkrywania fascynujących gatunków i rodzin owadów z całego świata. Dziecko ma okazję poznać najbardziej egzotyczne okazy z Azji, Afryki i innych kontynentów. Może obserwować budowę ciała cykad, modliszek, kleszczy i komarów. Z kolei mali odkrywcy mają tutaj też okazję spotkać ponad 100 największych przedstawicieli dinozaurów, które żyły na naszej planecie miliony lat temu. Są one naturalne wielkości. Większość z nich porusza się, ryczy, a nawet reaguje na zwiedzających. kurzno@rdn.pl. Do kogo dzisiaj powędrują zaproszenia? Proszę bardzo, pierwsze zaproszenie do Parku Rozrywki wędruje dzisiaj do pani Malwiny. Gratulujemy bardzo serdecznie. Na pewno będzie fantastycznie. Będzie pięknie, będzie cudownie. Wszyscy będą zachwyceni, zadowoleni. Gratulacje i brawa dla pani Malwino. O, pani Malwina akurat napisała do nas wczoraj z życzeniami dla taty, która życzy dużo zdrowia, uśmiechu, wielu pięknych chwil każdego dnia. 100 i więcej lat. Pawełku, tato, dziękujemy, że zawsze jesteś przy nas. Pomagasz nam realizować nasze marzenia. A kolejne zaproszenie, drugie, dla osób dwóch, powędruje do pani Lucyny. O, dokładnie tak. Tutaj też pani Lucyna do nas napisała. Kiedy? Wczoraj. Życzenia mojego dziecka zostały odczytane, tak, na antenie. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Gratulujemy do pani Lucyny. Także wędruje zaproszenie ważne dla osób dwóch do Parku Rozrywki. Kolejne zaproszenia już jutro. Może będzie to droga telefoniczna, może droga mailowa. Warto w każdym razie napisać. Warto słuchać radia RDN Małopolska. Bardzo zachęcam.
1: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Na zegarach 5 minut do 11. Pani Malina, pani Lucyna sprawdzają skrzynki mailowe, bo właśnie za chwilę dostaną wiadomość, w jaki sposób można będzie zrealizować zaproszenia do Parku Rozrywki.

0: wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie.
1: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Po reklamie.
6: Nie milkną komentarze po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Będzie też wakacyjna ramówka radia RDN. Co się w niej znajdzie? O tym za moment. Jest 11. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Konsekwencją afery w Szpitalu Południowym w Warszawie może być pociągnięcie do odpowiedzialności polityków, którzy za to odpowiadają. Taką opinię wyraził Roland Zarzycki z Zakładu Socjologii Wiedzy i Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego.
7: Jest pewne przyzwolenie społeczne, jest pewne poczucie, że tak już musi być, tak już działają politycy, że każdy ma swoich znajomych i coś sobie załatwia. I jest to pewien aspekt, pewna specyfika kultury politycznej w Polsce, że zjawisko tego typu załatwiania sobie znajomości, na przykład miejsca w kolejce w szpitalu, jest czymś znormalizowanym, jest czymś akceptowalnym.
6: Były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski zostanie dzisiaj przesłuchany przez prokuratora. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił, że konieczne jest pełne wyjaśnienie tego, co chirurg mówił o zgonach na SOR-ze w Szpitalu Południowym.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Razem dla bezpieczeństwa w gminie Korzenna samorząd jeszcze do końca roku będzie realizował działania w ramach polsko-słowackiego programu Interreg. Wraz z Korzenną uczestniczy w nim miejscowość Rasławice koło Bardejowa. To szereg wspólnych działań opierających się na ćwiczeniach strażaków, zakup sprzętu do monitorowania wód czy do ratowania życia i mienia ludzkiego. To też kampania informacyjna.

0: te działania, które zrealizowane były kierunkowane na szkolenie właśnie strażaków i doposażenie.
1: Polsko-słowackie działania Razem dla Bezpieczeństwa będą realizowane, przypomnę, jeszcze do końca roku.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Wychowani przez sport, pod takim hasłem w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Świętej Kingi w Kamionce Wielkiej odbyło się forum dyskusyjne. Zorganizowano m.in. debatę z udziałem medalistki Mistrzostw Polski w biegach narciarskich Marceli Marcisz czy srebrnego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, bramkarza Aleksandra Kłaka. Sądeczanin mówił m.in. o blaskach i cieniach bycia sportowcem.
3: To moja kariera była właśnie burzliwa, zloty i upadki, też te aspekty zdrowia też mentalnego. Wygląda z zewnątrz, że to życie sportowca jest takie usłane różami, jednak nie, to jest ciężki kawałek chleba i są niebezpieczeństwa, są zagrożenia. Można, jeśli nie prowadzi się tej kariery sportowej tak, jak to powinno być, nie trzyma się zasad pewnych, to można się przejechać i w moim przypadku było dużo takich sytuacji, gdzie to wszystko balansowało na kraju.
1: Podczas forum był też poruszany wątek nadwagi u dzieci i młodzieży czy kondycji sportu szkolnego. Uczniowie mogli nauczyć się udzielania pierwszej pomocy i wzięli udział w dyskotece z konkursem wiedzy o zdrowym stylu życia. Do tego tematu będziemy dzisiaj jeszcze wracać.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Rusza wakacyjna ramówka Radia RDN. Opowiemy sportowe historie, które zadziwiły świat. Zabierzemy Was w wakacyjną podróż, także muzyczną. Przemierzymy górskie szczyty. To tylko kilka propozycji wakacyjnej ramówki Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Kierownik anteny, ksiądz Marcin Gryzło, mówi, że ramówka zawiera propozycje z różnych dziedzin. Będzie więc coś dla ducha i coś dla ciała.
4: Z ciałem związany jest sport. Do niego zachęcamy podczas wakacyjnego odpoczynku, ale również w ten świat sportu, a dokładnie mówiąc we sportowe historie, które zadziwiły świat w każdy wtorek i piątek o 10.45 zabierze nas Robert Noga. Przypomnij nam o największych rekordach oraz historiach, które poruszyły niejedno serce kibiców i fanów danych dyscyplin sportowych. Nie możemy też zapomnieć o formacji naszego ducha. Z okazji 70. rocznicy złożenia jasnogórskich ślubów narodu, Radio Jasna Góra przygotowało audycję Królowo Polski Przyrzekamy.
1: A wakacyjna ramówka Radia RDN rusza od 29 czerwca i zostanie z nami do 30 sierpnia. A my słyszymy się w kolejnych informacjach punktualnie o 12.00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Słonecznie i bezchmurne niebo w całym regionie. Tak będzie do końca dnia. Pogodnie także w nocy. Również bezchmurne niebo, czyli gwiazd będzie cała masa nad naszymi głowami. Jutro nadal pogodne niebo, słonecznie. Jutro wyższe temperatury, bo 30 stopni zapowiadają meteorolodzy. Dzisiaj 28-29. Jakość powietrza jest dobra na barometrach 996 hektopaskali.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Na dziś to już wszystko. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę przyjemnego jeszcze przedpołudnia i całego popołudnia, wieczoru i nocy. Słyszymy się jutro, kilkanaście minut, może kilkadziesiąt minut po godzinie 6, a za jakieś 60 minut przywita Was Lucyna Ruchała. Pa, pa, do usłyszenia, do jutra.
1: RDN Małopolska, 103,6 FM.
4: Reklama.
5: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Informacje z życia kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Pójdą modlić się o powołania kapłańskie, ale także w swoich własnych intencjach. 4 lipca z piątkowej wyruszy 4. sądecka pielgrzymka do Matki Bożej Tuchowskiej. Grupy wyruszą także z kilku innych miejsc diecezji tarnowskiej. Na pielgrzymkę zapisanych jest już około 400 osób. Jak mówi proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w piątkowej, ksiądz Tadeusz Wojciechowski, chętni nadal są mile widziani.
3: Zapisywać się można telefonicznie w mediach społecznościowych, na Facebooku, na stronie parafialnej piątkowej, na stronie również internetowej Sanktuarium w Tuchowie znajdują się informacje, numery telefonu, gdzie można się zapisać, ale w tym roku powstała też nowa formuła, którą w diecezji już od pewnego czasu się stosuje, a więc możliwość zapisania się przez elektroniczny formularz. W informacjach ogłoszeniowych parafii znajduje się link do tego kwestionariusza.
2: W pierwszym dniu pielgrzymi przejdą przez Mogilno, Wojnarową, Bobową do Ciężkowic, gdzie spędzą nocleg. Drugiego dnia przez Gromnik zawędrują do Sanktuarium w Tuchowie, gdzie mszę świętą odprawi biskup tarnowski Andrzej Jesz. Dodajmy, że 4 lipca do Tuchowa wyruszą także pielgrzymi z Brzeska, Mielca i Jasła. Dzień wcześniej wędrówka rozpocznie się w Bochni i w Pasierbcu. 700 lat ma parafia w Zblitowskiej Górze koło Tarnowa. Obchody odbędą się w najbliższą niedzielę z okazji jubileuszu. Powstała także monografia, która liczy ponad 800 stron. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1325 roku, ale miejscowość jest znacznie starsza i swymi początkami sięga XII wieku, a może nawet nieco wcześniejszych czasów. Człon określający miejscowość został wzięty od nazwiska rodowego Zblitowskich, którzy byli właścicielami wsi.
4: Pierwszym zapisem na temat parafii, tak jak większość parafii, które teraz świętują jubileusze, jest przekazanie do stolicy apostolskiej Świętopietrza i jest ono zaznaczone w roku 1326. Ta data jest uznawana tak oficjalnie za początek parafii, ale autor książki Zblitowska Góra, Dzieje i Współczesność, pan profesor Marek Smoła, twierdzi, że mogła ona nawet istnieć około 850 lat, czyli nieco wcześniej albo już dużo wcześniej.
2: Mówił ksiądz Józef Kaczmarski, proboszcz parafii w Zblitowskiej Górze, pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. W niedzielę mszy świętej o godzinie 11 będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jesz. Ta liturgia będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Podczas uroczystości zostaną poświęcone pamiątkowy obelisk i tablica. Nawiązaniem do historii będzie także udział grupy rekonstrukcyjnej.
4: Grupa 26 osób, którzy będą ubrani w stroje epokowe z dziejów, a więc chłopi, ziemianie, kmieci, czy też dziedzice, a także żołnierze austriaccy, także naturalnie w mundurach austriackich z epoki, po to, aby przypomnieć, że właśnie przez wieki w tym kościele gromadzili się wierni, przede wszystkim jak w domu Bożym.
2: W ramach jubileuszowych uroczystości o 15 rozpocznie się festyn parafialny. W programie są m.in. występy artystyczne. Na jamnej wakacje rozpoczną się jarmarkiem dominikańskim. Ojcowie Dominikanie zapraszają w niedzielę na mszę świętą o godzinie 11, a po liturgii zaplanowano wiele atrakcji.
5: To już 9 raz spotykamy się na naszej jamnejskiej łące, aby wspólnie się modlić i wspólnie świętować początek lata, przede wszystkim niedzielę. Czekają dla nas różne atrakcje, gry i zabawy dla dzieci, prezentacja kół gospodyń wiejskich z okolicznych miejscowości. Będzie można skosztować różnych potraw, m.in. pierogi z mięsem, pierogi na słodko, będzie chleb ze smalcem, będzie grill i grochówka. I szczególnie też to zaproszenie kieruje do posiadaczy zabytkowych samochodów. Sam się tym bardzo interesuję i kilka takich pojazdów mam i dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was, przyjedźcie tymi samochodami na Jamną.
2: Mówił ojciec Krzysztof Ruszel, patronat medialny sprawuje radio RDN Małopolska. Coś dla ducha i ciała, koncert i uwielbienie, a do tego czas spędzony razem. Tak zapowiada się sobotni reset serca w Łużnej w powiecie gorlickim. Spotkanie dla młodych organizuje parafia świętego Marcina, a także grupa BMW. Czwarta edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem, który ma dać młodzieży dobry start na wakacje, mówi ksiądz Łukasz Pietrzak z parafii w Łużnej.
6: Kończymy rok szkolny, zaczynamy wakacje. Każdemu z nas chyba przyda się taki trochę reset serca. Zmiana klimatu, odpoczynek po trudzie sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi, nauki, ale nie zapominamy o tym, że nasze serce potrzebuje też takiego duchowego, bożego napełnienia Bożą łaską, Bożą miłością i chcemy w ten sposób te nasze serca zresetować, więc jeżeli ktoś czuje się zmęczony, przygnieciony czymś, to myślę, że przyjazd do Łużnej będzie bardzo dobrym pomysłem.
2: Spotkanie rozpocznie się w sobotę o 16 na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków. Technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych. W tym nowości. Elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gotowe. Nic już więcej nie zmieszczę. A rowery? A pies? A ty? Jesteś gotowy na ostatni dzwonek przed wakacjami? Jeszcze zdążysz. 7-osobowy minivan Ford Intuitive, dostępny od ręki już za 145 900 zł. Z instalacją LPG za złotówkę. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Fording. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
3: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19, wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Przepisy chronią przed skutkami upałów pracy. Jak przypomina Inspekcja Pracy, ochrona przysługuje pracownikom wykonującym zadania w plenerze, gdy temperatura przekroczy 25 stopni Celsjusza. W przypadku pracujących w pomieszczeniu to 27 stopni. Wtedy zatrudnionym przysługuje na przykład woda. Co jeszcze? Sprawdzała Aneta Łuczkowska.
1: Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom ochronę przed słońcem. To na przykład nakrycie głowy, odzież ochronna czy krem z filtrem UV, mówi Ewelina Kolanowska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.
2: Przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni też mieć możliwość odpoczynku w miejscu, które jest zacienione i które jest zadaszone.
1: W biurze krem z filtrem oczywiście się nie przyda, ale przepisy wymagają, by okna miały zacieniające rolety. Nakładają też obowiązek regularnego czyszczenia klimatyzacji.
2: Co ważne, klimatyzacja nie może powodować przeciągów, nie może powodować wyziębienia pomieszczeń, czyli strumień powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.
1: Gdy zrobi się za gorąco, pracodawca może skrócić godziny pracy, ale nie może z tego powodu potrącać wynagrodzenia.
0: Służby wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku, do jakiego doszło wczoraj wieczorem w Piekiełku w gminie Tymbark. Mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik. Na miejscu lądował LPR. Około 57-letni mężczyzna prowadził prace polowe związane z sianokosami. Najprawdopodobniej na stromym zboczu ciągnik się przewrócił, a mężczyzna został przygnieciony przez maszynę, mówi Jolanta Mul, rzecznik limanowskiej policji.
3: Dostępnych ustaleń wynika, że 57-letni kierujący ciągnikiem rolniczym marki Ursus, wjeżdżając z wniesienia, z łąki z niewyjaśnionych na obecną chwilę przyczyn, stracił prawdopodobnie panowanie nad pojazdem, w wyniku czego został przez niego przygnieciony. Mężczyzna z bardzo poważnymi obrażeniami ciała został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala.
0: Na miejscu pracowała policja, straż pożarna i ratownicy medyczni.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Szkoła podstawowa w Gosprzydowej będzie dwa razy większa. Gmina Gnojnik przygotowuje się do rozbudowy placówki, w której uczy się blisko setka dzieci. Teraz w budynku brakuje miejsca na oddział przedszkolny, stołówkę czy bibliotekę. Wójt Leszek Ząbkowski podkreślał na antenie RDN Małopolska, że uczniowie i pracownicy odczują zmiany po zakończeniu wszystkich prac.
5: Zmieni się tak naprawdę wszystko, bo na dzień dzisiejszy przedszkole jest w punkcie katechetycznym, oddalonym 100 metrów od szkoły. Dzieciaki tam się uczą. Nie mamy stołówki, nie mamy pracowni tematycznych. Dzieci częściowo uczą się na zmiany. Biblioteka jest w zwykłej klasie po prostu, więc dzieciaki jedzą na przerwie na tych ławkach, na których się uczą. To nie są warunki do nauki.
0: Gmina ma już pozwolenie na budowę, a prace wkrótce mają się rozpocząć. Pierwszy etap, czyli nowe skrzydło budynku wraz z dachem i wymiana dachu na starej części szkoły, ma potrwać do końca przyszłego roku. A wszystkie roboty związane z rozbudową i remontem szkoły to perspektywa minimum 3 lat.
4: Z życia kościoła.
0: Prawdziwy lifting przechodzi także budynek starosądeckiej opoki. Diecezjalne centrum pielgrzymowania, które znajduje się przy ołtarzu papieskim, istnieje już ponad 16 lat. Przez ten czas gościło tysiące osób. Jak mówi dyrektor tego miejsca, ksiądz Paweł Broński, budynek wymagał odświeżenia. W zeszłym roku wiele prac odbyło się wewnątrz centrum, a teraz przyszedł czas na remonty zewnętrzne, między innymi te dotyczące elewacji.
6: Kolor się trochę zmienił, powróciliśmy do tego pierwotnego projektu. Może lekko wpada w jakiś piaskowy, może dla innych jest troszkę kremowy. Najważniejsze jest to, że wszyscy przyjeżdżający do Starego Sącza patrzą na ten budynek i mówią, że świetnie dobrany kolor pasuje do dachu, do okien, do roli, jaką ten budynek ma spełniać. Bardzo ta praca jest potrzebna, jeśli aż 3 razy trzeba malować, ponieważ tak chętnie przyjmuje ściana tę farbę. Robimy to z wielkim zapałem, tym bardziej wiedząc, że jest dla kogo.
0: To nie jedyne wykonane do tej pory prace. Oczyszczone, zakonserwowane i pomalowane zostały także drewniane okna. A jak dodaje dyrektor opoki w rozmowie z RDN Nowy Sącz, zaplanowane prace są na półmetku.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Z wiadomości RDN już Państwo wiedzą doskonale i pewnie nie tylko stąd, jak zachowywać

0: podczas upałów. No i te wiadomości nam się bardzo przydadzą. Dzisiaj co prawda jeszcze tak umiarkowanie upalnie, ale jutro już temperatury będą sięgać 30 stopni w cieniu. Jutro też zapowiadane jest pełne słońce, a od piątku no to się naprawdę nam zacznie południowy klimat. Nawet 38 w niedzielę w Tarnowie, 36 w Sączu.
1: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
3: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
0: Gorąca i słoneczna środa i muzycznie też będzie gorąco i słonecznie. Prawie 9 minut po godzinie 12. Lucyna Ruchała, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

17 minut prawie po godzinie 12, no to zajrzyjmy do muzycznego kalendarza i pewne urodziny uczcimy. W 1947 roku w Cornwallis na świat przyszedł Mick Fleetwood, perkusista grupy Fleetwood Mac. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie od perkusisty, od jego nazwiska wzięła nazwę ta grupa. Fleetwood odnosił też pewne sukcesy jako solowy wykonawca, pisał książki oraz epizodycznie grał w filmach fabularnych.

0: Wakacje to czas odpoczynku, ale też różne zagrożenia czyhają w związku z wakacjami i na przykład wakacje to też więcej potencjalnych cyberzagrożeń, alarmują eksperci naukowej i akademickiej sieci komputerowej, czyli NASK w skrócie. W piątek zakończy się rok szkolny, wiele dzieci też będzie spędzać więcej czasu właśnie w cyberświecie. Z tej okazji NASK przygotował raport Style cyfrowego rodzicielstwa w Polsce. Jak mówi psycholog Anna Borkowska, polscy rodzice najczęściej prezentują niezaangażowany styl rodzicielstwa. To 35% badanych. Złotym środkiem zaś jest styl wspierający. Taki deklaruje około 18% rodziców.
1: To taki model, kiedy dorosły jest obecny w życiu dziecka, ma świadomość tego, co się dzieje. Rodzice są w pracy, w wakacje, poza krótkim urlopem zapewne, a dzieci w domu i nie na lekcjach, nie w szkole, więc muszą się czymś zająć. To jest naturalne, że nowe technologie dzieci przyciągają. Jak to zrobić, kiedy mnie nie ma na miejscu i jednocześnie zadbać o to, żeby moje dziecko nie siedziało 8 godzin przed ekranem?
0: Psycholog rekomenduje zdrową umowę z dzieckiem, ustalenie pewnych zasad. Do tego jednak potrzebny jest czas, a z raportu NASK wynika, że ten model rodzicielstwa niezaangażowanego wynika właśnie z braku czasu. Ekspertka Instytutu Agnieszka Ładna dodaje, że brak czasu to więcej potencjalnych zagrożeń w sieci.
2: Brak czasu jest pierwszym takim czynnikiem, na który wskazują jako taką główną barierę. Zagrożeń w cyberprzestrzeni jest bardzo dużo. Ta świadomość jest niezbędna po to, żeby podejmować pewne decyzje. Ale to nie jest tylko świadomość zagrożeń. To jest świadomość definiowania tego, co oznacza wolność, szacunek do prywatności, a granicy pomiędzy opieką.
0: Swoboda bowiem nie oznacza braku opieki. Eksperci podkreślają, że najwięcej zagrożeń w sieci dotyczy dzieci w wieku 10-13 lat. Tak uważa też 80% rodziców, jednak właśnie wtedy zaczynają ograniczać swoją kontrolę i zaangażowanie. Tak wynika z raportu NASK.

0: RDN Nowy Sącz 101.2 i 88.3 FM.
1: No i oczywiście też RDN Małopolska. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.

0: Żeby było jasne, audycja nie zawiera lokowania produktu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
0: Dzisiaj jeszcze temperatura w cieniu podobno nie przekroczy 30 stopni. Dzisiaj też za bardzo nas nie ochłodzi wiatr. Jutro będzie jeszcze gorzej, albo w cudzysłowie jeszcze gorzej, zależy co kto lubi. Jeśli ktoś lubi wysokie temperatury, no to jutro pełne słońce, bo dzisiaj jeszcze jakieś tam zachmurzenie pojawić się może. Pełne słońce, w tym pełnym słońcu temperatura w cieniu, co prawda, 30 stopni.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

24 czerwca, już dzisiaj to jest 175 dzień roku, równiutkie 190 dni zostaje nam do końca tegoż roku. Słońce wstało o 4:31, zajdzie o 20:48, dzień potrwa jeszcze 16 godzin i 18 minut i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 10 minut. Nadal jeszcze ubywa nam dnia w bardzo umiarkowanej skali. W bardzo umiarkowanym stopniu, jeszcze tego za bardzo nie odczuwamy, na szczęście. Danuta, Emilia, Jan, Janina, Wilhelm to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego dla solenizantów, dla jubilatów. No i trzeba wiedzieć, że dzisiaj Janowie i Janiny świętują szczególnie. Dzisiaj mamy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Dlaczego to jest właśnie dzisiaj? A dlatego, że to pół roku przed narodzeniem Chrystusa. Czcimy narodzenie świętego Jana Chrzciciela, który poprzedził przyjście Chrystusa i ukazał go ludziom. I to jest też ciekawe, że święty Jan to jedyny święty po Jezusie, po Maryi, którego narodziny czcimy jako uroczystość też. Bo tak, to zazwyczaj narodziny dla nieba, jeśli chodzi o innych świętych, obchodzimy tylko, czyli rocznice, daty śmierci, dni, w których odeszli do wieczności. A święty Jan, no niezwykły to był człowiek. Zresztą wszystkie Janki to fajne chłopaki. A co ciekawego wydarzyło się 24 czerwca przed laty? Taka ciekawostka, w 1973 roku kapitan Krzysztof Baranowski zakończył w Szczecinie samotny rejs dookoła świata. A urodzinowo ten dzień wyglądał tak. W 1542 roku przyszedł na świat święty Jan od Krzyża, hiszpański karmelita, mistyk, reformator, zakonny, doktor kościoła, a także poeta. Wspomniany już dzisiaj Mick Fleetwood, brytyjski perkusista i członek zespołu Fleetwood Mac. To rok 47, ale w tym samym roku też przyszła na świat czeska piosenkarka Helena Wondraczkowa. W 1963 urodził się były wokalista zespołu Piersi, obecnie tworzący solo, Paweł Kukiz. A w roku 70 przyszedł na świat Glenn Alan Medeiros. Popularność zyskał w 87 roku dzięki przebojowi, który właśnie teraz już zaczyna nam w tle pobrzmiewać i pewnie już niektórzy po jednej nutce odgadli, cóż to jest za utwór. Nothing's gonna change my love for you. Nic nie jest w stanie zmienić mojej miłości do ciebie.

Pasuje, żeby na naszej antenie pojawił się jakiś solenizant śpiewający, grający dzisiaj, to niech to będzie Jan Bo Rysewicz, pseudonim artystyczny Jan Bo właśnie. Wokalista, multiinstrumentalista, kompozytor, autor tekstów, piosenek i producent muzyczny, także człowiek orkiestra, można tak powiedzieć. Jeden z najpopularniejszych polskich gitarzystów rockowych, a także lider i współzałożyciel zespołu Lady Punk. A właśnie ta piosenka na drugi raz, taki jest tytuł, pochodzi z jego autorskiego projektu, solowego projektu Jan Bo.

kolejną porcją dobrej, różnorodnej muzyki. Powracamy po godzinie 13. Tymczasem do 13 zostały nam już niecałe 3 minuty. Za chwilę też wiadomości, ale jeszcze Miles Smith bardzo ładnie nam pośpiewa So Low.

0: Nad Polskę nadciąga fala upałów.
1: Taką kulminacją fali upałów będzie niedziela, gdzie te temperatury mogą wzrastać do 39 stopni, nawet do 40.
0: W gminie Grybów ruszają świetlice podwórkowe. Zaprosimy też na Jamną. Tam odbędzie się jarmark dominikański.
2: To już 9. raz spotykamy się na naszej jamnejskiej łące.
0: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Będą kolejne ostrzeżenia przed upałem, zapowiada Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nad Polskę nadciąga fala upałów, co pogłębia problem występującej w wielu miejscach w kraju suszy hydrologicznej. Agnieszka Prasek mówi, że czekają nas noce tropikalne, podczas których temperatura ma nie spadać poniżej 20 stopni Celsjusza.
1: Na koniec tygodnia temperatury do 37 stopni na zachodzie, do 33, do 34 w centrum. Na północnym wschodzie także te temperatury będą wzrastać już lokalnie do 30 stopni w weekend. W sobotę już temperatury będą na zachodzie dochodzić do 38 stopni. Taką kulminacją fali upałów będzie niedziela, gdzie te temperatury mogą wzrastać do 39 stopni, nawet do 40. Możemy także mówić o możliwości pobicia rekordu z 1921 roku.
0: A ten rekord wynosił 40,2 stopni i padł w województwie opolskim. Przy tak wysokich temperaturach, które pojawią się w Polsce, należy nawadniać się wodą niegazowaną i unikać przebywania na zewnątrz.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W gminie Grybów ruszają świetlice podwórkowe. Ma być to pomoc dla pracujących rodziców, którzy szukają aktywności i opieki dla swoich dzieci. Jak podkreśla wójt Jacek Migacz, świetlice przejdą prawdziwy test przez najbliższe 2 miesiące. Samorządowiec prognozuje, że szczególnie teraz, gdy kończy się rok szkolny, miejsca te mogą być najbardziej oblegane.
4: Wiadomo, że to jest początek i też może nie każdy wie, jak to będzie funkcjonować, na jakich zasadach. Tak też było w przypadku klubów seniora, co pokazało, że teraz w naszej gminie seniorzy świetnie sobie radzą i tak samo chcemy tutaj w tej sferze dla najmłodszych też stworzyć tą przestrzeń, ale przede wszystkim też umożliwić rodzicom, którzy zawodowo czy nie pracują, a mają dzieci, decydują się na rodzinę pomimo pracy, nie tylko karierę, ale dzieciaki, my jako samorząd wychodzimy naprzeciw.
0: Główna świetlica będzie znajdować się w Siełkowej, w budynku, który już teraz mieści przedszkole, żłobek i warsztaty terapii zajęciowej. Pozostałe będą znajdować się na razie w większych szkołach, w Kruszlowej, Kąclowej i w Stróżach.
3: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Dzisiaj rusza remont ulicy Braterstwa Ludów w Starym Sączu. Prace będą prowadzone na odcinku od mostu na potoku Moszczeniczanka do skrzyżowania z ulicą Podegrodzką.

0: Atrakcje, gry i zabawy dla dzieci, prezentacja kół gospodyń wiejskich z okolicznych miejscowości. Będzie można skosztować różnych potraw, m.in. pierogi z mięsem, pierogi na słodko, będzie chleb ze smalcem, będzie grill i grochówka. I szczególnie też to zaproszenie kieruje do posiadaczy zabytkowych samochodów. Sam się tym bardzo interesuję i kilka takich pojazdów mam i dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was, przyjedźcie tymi samochodami na Jamną.
1: Mówił ojciec Krzysztof Ruszel, patronat medialny sprawuje RDN Małopolska.
2: RDN na sportowo.
1: Patryk Kieliś, nowym zawodnikiem Sandecji Nowy Sącz, 25-letni skrzydłowy, ostatni raz grał dla Hutnika Kraków i podpisał umowę ważną rok z opcją przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy. W poprzednim sezonie zdobył 8 goli w drugiej lidze. Do Sandecji trafił też 17-letni Marcel Płocica, który został wypożyczony na rok z Górnika Zabrze. W poprzednim sezonie grał w trzecioligowym rezerwach TGI zespołu, w których zdobył 8 goli. Ponadto występował w centralnej lidze juniorów, w której zanotował 5 bramek. Płocica ma też na koncie grę w reprezentacji Polski w kategoriach młodzieżowych do lat 15, 16 i 17.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Zanim przyjdzie temperaturowy Armagedon, no to jeszcze mamy takie w miarę przyzwoite temperatury. 27-28 dzisiaj maksymalnie i w Sączu, na Sądecczyźnie i w regionie tarnowskim. Te temperatury już 30 stopni będą sięgać jutro. Oczywiście dzisiaj też przekroczą 30, ale w słońcu. Mówię o temperaturach w cieniu. W piątek już powyżej 30.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Pogoda się zmienia, niezmienny jest tylko biometr, jest niezmiennie niekorzystny, no cóż.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Być może są tacy, którzy bardziej niż jako polityka lubili go jako wokalistę. Jako po prostu muzyka. Paweł Kuk jest dzisiaj już 63-latek. Wakacje się zbliżają, więc utwór iście wakacyjny zabrzmi teraz na naszej antenie.

Milano i chłopaki z Ecstasy to ewentualnie od 8.30 do 12.00 w każdą środę w ramach Biesiadnej Środy w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A tymczasem Paweł Kukiz się nam tu głosowo objawił.

0: Lato zaczyna nam się dawać we znaki pod kątem dość wysokich temperatur, ale spokojnie nie u nas jest najgorzej, przynajmniej na razie. Jeśli ktoś wybierałby się do Francji, no to może się spotkać z niespodzianką temperaturową. Francja przeżyła najcieplejszy dzień w historii pomiarów. W wielu miastach, zwłaszcza na zachodzie kraju, temperatury przekroczyły 40 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że fala ekstremalnych upałów może utrzymać się jeszcze przez co najmniej tydzień. O szczegółach Stefan Folzer.
1: Według danych francuskiego Instytutu Meteorologii Météo France od północy do godziny 17 średnia temperatura w kraju wyniosła 29,8 stopnia Celsjusza. Najwięcej od początku pomiarów prowadzonych od 1947 roku. Najtrudniejsza sytuacja panuje na zachodzie kraju. W Bordeaux, La Rochelle, Nantes i Rennes termometry pokazały od 42 do nawet 44 stopni. Obecnie czerwony alert pogodowy związany z upałami obowiązuje w 54 departamentach. Jutro obejmie kolejne 4. W obliczu pogarszającej się sytuacji francuski rząd wzmacnia działania kryzysowe. Uruchomiono drugi poziom planu ochrony zdrowia, który pozwala m.in. ograniczać planowane zabiegi i zwiększać gotowość szpitali. Zamknięto około 1800 szkół, a tysiące kolejnych zmieniły godziny funkcjonowania. Skutki upałów odczuwa także turystyka. Dziś wcześniej niż zwykle, już o godzinie 16, zamknięto m.in. wieże Eiffla i Louvre. Paryskie Muzeum zapowiedziało utrzymanie tych ograniczeń co najmniej do weekendu.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Dla niektórych zaczyna się właśnie wymarzone lato, może mniej wymarzone będzie w weekend. Już od piątku temperatury przekroczą 30 stopni, a w niedzielę mogą sięgać nawet 36-38 w cieniu. Wtedy trzeba się będzie naprawdę gdzieś skryć i dobrze nawadniać. Biometr mamy niezmiennie niekorzystne, ciśnienie trochę spadło, ale trochę wzrośnie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Cześć. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej trwają, drodzy Państwo. No i kto wczoraj oglądał mecz Portugalia-Uzbekistan, ten już wie, że zakończył się wynikiem 5-0 dla Portugalii. Cristiano Ronaldo na koncie 2 piłki, 2 gole ma. No ale kolejne emocje czekają wieczorem o 21:00, bo będą aż 2 mecze. Bośniackie media przed decydującym meczem grupowym Mistrzostw Świata z Katarem piszą o meczu o wszystko. Znamy to skądś, prawda? Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po remisie z Kanadą i wysokiej porażce ze Szwajcarią ma tylko 1 punkt, dlatego zwycięstwo nad Katarem jest praktycznie konieczne, aby myśleć o awansie do fazy pucharowej. O szczegółach Piotr Piętka.
1: Portal Awaz podkreśla, że sytuacja jest jasna. Bośnia musi wygrać, a remis najprawdopodobniej zakończy jej udział w turnieju. Media analizują także bardziej skomplikowane scenariusze. Przy zwycięstwie trzeba będzie jeszcze patrzeć na wyniki innych spotkań i bilans bramek, bo walka o awans z 3. miejsca jest bardzo wyrównana. W bośniackiej prasie dominuje jednak ostrożny optymizm. Dziennikarze przypominają, że drużyna Sergeja Barbareza pokazała dobre fragmenty gry przeciwko Kanadzie, ale mecz ze Szwajcarią ujawnił problemy w obronie i koncentracji w końcówkach. Po porażce 1-4 selekcjoner apelował, by nie skreślać zespołu i skupić się na decydującym spotkaniu. Bośniackie portale zwracają uwagę, że Katar również zagra pod ogromną presją. Obie drużyny mają po 1 punkcie, więc porażka praktycznie zamyka drogę do dalszej gry, a remis może nie wystarczyć żadnej ze stron. Nastroje wśród kibiców są mieszane. Z jednej strony panuje przekonanie, że Smoki mają wystarczającą jakość, by pokonać Katar. Z drugiej po meczu ze Szwajcarią pojawiły się obawy o stabilność defensywy i odporność psychiczną zespołu.
0: Mecz Bośnia i Hercegowina, Katar o 21:00 w Seattle. W innym meczu grupy B o tej samej porze w Vancouver Kanada zagra ze Szwajcarią.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Około 11 minut do godziny 14 nam zostało. Krzysztof Niedzielan wie, co będzie się dzisiaj działo w Pulsie Regionu, a konkretnie jakie informacje będą Państwu przedstawiane.
2: Dzień dobry. Tak będziemy piętnować. Zresztą nie tylko my, no bo to są sprawy, które już trafiają do sądu. Tak? 48-letni mężczyzna pod wpływem alkoholu był i na szczęście tylko planował, a nie przewiózł szkolną wycieczkę. Wszystko wyszło podczas rutynowej kontroli, a dotyczy to wyjazdu w jednej z brzeskich szkół. Zatem co grozi temu kierowcy i jakie były okoliczności całego tego zdarzenia, będziemy dziś w Pulsie Regionu mówić. Będzie też o Centrum Edukacji Ekologicznej, Historycznej i Kulturowej w Szerzynach, które jeszcze nie powstało, ale coraz bliżej utworzenia takiego miejsca. I co jeszcze? Będziemy mieli gości Pulsu Regionu. Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji, a także Jan Czaja z Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. No bo zbliżają się wakacje, więc myślę, że tutaj dużo ciekawych informacji się pojawi. Będzie też wątek sportowy z Sądecczyzny. W Szkole Podstawowej numer 2 w Kamiące Wielkiej odbyło się takie forum dotyczące sportu szkolnego, sportu dzieci, uczniów. Były dyskusje, były występy, były też pokazy, no i bardzo ciekawi goście wśród prelegentów, którzy wzięli udział też w takiej debacie, był Aleksander Kłak, sądeczanin, niegdyś bramkarz reprezentacji Polski, która w 1992 roku zdobyła srebrny medal olimpijski w Barcelonie, który też podzielił się swoją historią, swoimi doświadczeniami, a jego kariera sportowa to były i wzloty, i upadki. To była bardzo ciekawa perspektywa. Będzie też o festiwalu Skowroneczek, czyli takim festiwalu piosenki dziecięcej, trwającym w Nowym Sączu, już od wielu lat oczywiście, organizowanym w tym mieście. No cóż, pozostaje zaprosić, 15.30, bądźcie z nami w Pulsie Regionu.
1: A Państwu pozostaje tylko słuchać i mam nadzieję, że z nami będziecie. Krzysztof Niedzielan, dziękujemy za tę informację.
2: Dziękuję bardzo.

Za 5 minut godzina 14 i kolejne wiadomości, a do wiadomości bardzo pięknie pośpiewa nam oddział zamknięty. Myślę, że i niektórzy sobie z oddziałem zamkniętym pośpiewają przynajmniej refren, ponieważ piosenka jest dość znana, no i ma już swoje lata.

0: Chciał zawieźć dzieci na wycieczkę, okazało się, że był pod wpływem alkoholu.
1: 48-letni mężczyzna, który przyjechał autokarem, miał w organizmie ponad promil alkoholu.
0: Coraz bliżej utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej, Historycznej i Kulturowej w Szerzynach. Szczegóły za moment. Na zegarze 14:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nawet 3 lata pozbawienia wolności grożą 48-letniemu mężczyźnie, który pod wpływem alkoholu planował zawieźć dzieci na szkolną wycieczkę. Sprawa wyszła podczas rutynowej kontroli autokaru, który miał wyjechać z uczniami jednej z brzeskich szkół. Nietrzeźwego kierowcę ujawnili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Relacjonuje Ewelina Buda, oficer prasowy brzeskiej policji.
1: Wczoraj w godzinach porannych funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku udali się na miejsce zbiórki jednej z brzeskich szkół, aby przeprowadzić rutynową kontrolę autokaru mającego przewieźć młodzież na wycieczkę. Policjanci na miejscu sprawdzili stan techniczny pojazdu oraz trzeźwość kierowcy. Okazało się, że 48-letni mężczyzna, który przyjechał autokarem, miał w organizmie ponad promil alkoholu. Mimo że planował pokonać z uczniami trasę przekraczającą 100 km, dzięki interwencji policjantów nie doszło do rozpoczęcia podróży.
0: Pijany kierowca autokaru stracił prawo jazdy. Zanim autokar wyjedzie w trasę, można poprosić o sprawdzenie go, a także o sprawdzenie trzeźwości kierującego. Taką kontrolę może zlecić organizator, ale też rodzic. Policja także prowadzi kontrolę rutynowo.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Coraz bliżej utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej, Historycznej i Kulturowej w Szerzynach. Placówka, która może powstać w przyszłości, będzie stawiać na rozwój dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach, korzystając z dorobku historycznego i kulturowego najbliższej okolicy. W Urzędzie Gminy podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim, co pozwoli na wykonanie projektu inwestycji. Jak mówi wójt Grzegorz Gottfried, celem budowy centrum jest rozwijanie wiedzy i zainteresowań młodych ludzi.
3: Chcieliśmy, żeby to centrum łączyło w sobie 3 obszary, ażeby stanowiło ofertę dla tych, którzy pasjonują się historią, w szczególności I wojny światowej. Chcemy także, żeby miało w sobie płaszczyznę ekologiczną, a więc uczyło młodych ludzi, że należy dbać o środowisko, ale także aspekt kulturowy, pokazujący dorobek i piękno Pogórza Ciężkowickiego, gminy Szerzyny. Na tej płaszczyźnie kulinarnej, pięknych strojów ludowych, zwyczajów, tradycji, tego, co było przekazywane z dziada, pradziada, po to, żeby młode pokolenie nie zatraciło tej wiedzy.
0: Do tego tematu wrócimy dzisiaj w Pulsie Regionu o 15:30.
2: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Od najbliższego poniedziałku do 15 października będą utrudnienia na drodze powiatowej w Świniarsku. Między ulicą Kulowską a okolicami mostu na potoku Niskowa będzie budowany chodnik. Na ponad półkilometrowym odcinku będą zawężenia jezdni, a także ruch wahadłowy. A przypomnijmy, że droga powiatowa z Chełmca przez Świniarsko w kierunku Brzeznej jest objazdem zamkniętych odcinków w remontowanej obwodnicy zachodniej Nowego Sącza.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Wychowani przez sport pod takim

0: kariery sportowej tak, to powinno być. Nie trzyma się zasad pewnych, to można się przejechać i w moim przypadku było dużo takich sytuacji, gdzie to wszystko balansowało na kraju.
1: Podczas forum był także poruszany wątek nadwagi u dzieci i młodzieży czy kondycji sportu szkolnego. Uczniowie mogli nauczyć się również udzielania pierwszej pomocy.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Oddział PTTK Beskid w Nowym Sączu kończy 120 lat. Członkowie i sympatycy są zaproszeni do wspólnego świętowania. To już w najbliższą sobotę.
3: To już 12 dekad odkrywania piękna gór, poznawania historii i promowania turystyki na Sądecczyźnie. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 10 w siedzibie PTTK przy Sądeckim Rynku, gdzie odbędzie się wykład prezesa zarządu głównego PTTK Jerzego Kapłona o historii oddziału. Przewodnicy, sympatycy i członkowie organizacji będą też uczestniczyć we mszy świętej o godzinie 12 w zabytkowym kościele świętych Piotra i Pawła w Sądeckim Parku Etnograficznym. Po niej nastąpi zwiedzanie skansenu oraz miasteczka galicyjskiego. Na godzinę 15 w galerii ratuszowej w miasteczku galicyjskim przewidziano uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej 120-lecie turystyki zorganizowanej na Sądecczyźnie w fotografii.
1: Relacją Łukasza Raczkowskiego kończymy to wydanie wiadomości. Kolejne za niespełna pół godziny.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Wczoraj było raczej bez burz i opadów w całym regionie. Jutro będzie podobnie, pod tym kątem będzie nieco cieplej. No nie oszukujmy się, będzie po prostu gorąco, ale jeszcze goręcej będzie w kolejnych dniach. Piątek to już 32, a nawet 33 stopnie w naszym biegunie, na naszym biegunie ciepła na przykład. Sobota podobnie, a niedziela już 38.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Może zastanawiacie się, kiedy deszcz i ochłodzenie. Od wtorku, drodzy Państwo, wtedy to temperatura spadnie do 30 stopni.

0: Reklama.
1: Kalambury? Łatwe hasło.
2: Ostatnio też tak mówiłaś.
3: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
1: Dobra, pokazuję.
3: Słońce?
2: Dom?
3: Ciepło?
1: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: 14,5 minuty po 14.
1: Płyta tygodnia.
0: Dinner Party, tak się ta płyta nazywa. Na przyjęcie, tak jest, obiadem zaprasza nas Niall Horan, a myślę, że wszystkie dania są świeżutkie, dlatego że i płyta jest świeżynką. Premiera odbyła się 5 czerwca. No i 12 utworów do zagrania. Pewnie wszystkich nie zdążymy, ale myślę, że jakieś pojęcie o płycie będziemy mieć po tych kilku utworach, które usłyszymy w bieżącym tygodniu. I dzisiaj utwór numer 8 z 12. Boys are fun. Zaciekawił mnie tytuł. Chłopcy są zabawni. No to zobaczymy, o co chodzi w tej piosence.

0: No i okazuje się, że w piosence nie chodzi o to, że chłopcy są zabawni, ale że chłopcy są fajni. Kiedy chłopcy są fajni? No na przykład wtedy, kiedy można do nich zadzwonić wieczorem, kiedy już wszyscy sobie poszli i na przykład kiedy potrzebujesz czegoś, kiedy potrzebujesz kogoś, do kogo możesz ponarzekać, do kogo możesz się wygadać, możesz się na głos pośmiać, to wtedy chłopcy są fajni, bo inaczej to przecież nikogo do życia nie potrzebujesz. To jest właśnie w kierunku dziewczyn kierowany tekst. No wtedy chłopcy są fajni, kiedy są potrzebni. To z takim przymrużeniem oka, myślę, pisany tekst.
1: Płyta tygodnia.
0: To Niall Horan i Dinner Party.

0: Reklama.
1: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
2: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
1: A jaką to szkołę wybrałeś?
2: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
1: No tak, konkretne podejście.
3: To dobra opcja. A co z maturą?
2: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
3: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
1: W tym temacie jesteśmy zgodni.
4: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Liceum i Technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
0: Po reklamie. Policja szuka kobiety, która wykonywała niebezpieczne manewry na Zakopiance. Na nagraniu udostępnionym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad widać, jak prowadząca samochód marki BMW tuż przed wjazdem do tunelu zawraca, jedzie pod prąd i zjeżdża na pas awaryjny. Prowadząca stwarzała duże zagrożenie dla zbliżających się samochodów, podkreśla Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA.
5: Bardzo niebezpieczna sytuacja. Na tym pasie awaryjnym jedzie pod prąd. Później się zatrzymuje, cofa. No, różne dziwne manewry, których ani nie potrafimy wytłumaczyć, ani nie potrafimy wyjaśnić, a na pewno nie możemy ich usprawiedliwić.
0: Do zdarzenia doszło na wjeździe do tunelu w Skomielnej Białej. Na drogach ekspresowych obowiązuje zakaz zawracania. Za jazdę pod prąd drogą ekspresową grozi mandat w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych. W skrajnych przypadkach sprawa może trafić do sądu, który może nałożyć grzywnę do 30 tysięcy zł, a także czasowy zakaz prowadzenia pojazdów.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
0: To najlepszy moment, by znaleźć pracę sezonową. Oferty na rynku jest sporo, choć rekordowych stawek w tym roku nie ma się co spodziewać. O tym, gdzie najłatwiej dostać pracę na wakacje nad morzem, sprawdzała Aneta Łuczkowska.
7: Nad morzem mamy wysyp ofert zatrudnienia przede wszystkim w gastronomii i hotelarstwie, co oczywiście ma związek z wakacjami, mówi Anna Sudolska, ekspertka z firmy rekrutacyjnej.
8: Oczywiście też wzmożone zatrudnienie jest w branży budowlanej, czy też w dyskontach, które znajdują się w takich miejscowościach turystycznych, ale de facto hotelarstwo i gastronomia to są takie dwie branże, w których widać najbardziej to zapotrzebowanie dodatkowych pracowników.
7: Jeśli chodzi o stawki, to punktem wyjścia jest płaca minimalna. Na tyle mogą liczyć niewykwalifikowani pracownicy bez doświadczenia.
8: Jeśli natomiast potrzebujemy osobę z jakimiś już kwalifikacjami konkretniejszymi, czyli na przykład kucharza, czy jakiegoś instruktora sportowego, czy ratownika wodnego, to będziemy mówić już bardziej o kwotach 50-60 zł brutto.
7: Poza pieniędzmi pracodawcy oferują często zakwaterowanie czy zwrot za dojazdy. Kuszą w ten sposób pracowników, których z roku na rok jest coraz mniej.
0: Ruszyła rozbudowa szkoły podstawowej w Łęce w gminie Korzenna. Według zapowiedzi ma trwać do późnej jesieni tego roku. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
9: Jak zaznaczają władze samorządowe, to bardzo ważna inwestycja odpowiadająca na rosnącą liczbę mieszkańców, a tym samym dzieci. Szkoła będzie mieć nowe sale lekcyjne i oddział przedszkolny, a wraz z głównym budynkiem przebudowana zostanie też sala gimnastyczna. Wykonawca zrealizuje także niezbędne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. Projekt przewiduje też rozbudowę oświetlenia zewnętrznego. Powstaną nowe powierzchnie utwardzone, jak dojście do szkoły, miejsca postojowe i droga pożarowa. Teren zyska też ogrodzenie. Inwestycja zwiększy komfort nauki i pracy, poprawi także bezpieczeństwo, dostępność oraz funkcjonalność szkolnego otoczenia. Wartość całego zadania to prawie 4 100 000 zł.
0: Parafia w Zblitowskiej Górze koło Tarnowa ma 700 lat. Obchody odbędą się już w najbliższą niedzielę. Z okazji jubileuszu powstała też monografia, która liczy ponad 800 stron. Człon określający miejscowość został wzięty od nazwiska rodowego Zblitowskich, którzy byli właścicielami wsi.
10: Pierwszym zapisem na temat parafii, tak jak większość parafii, które teraz świętują jubileusze, jest przekazanie do Stolicy Apostolskiej Świętopietrza i jest ono zaznaczone w roku 1326. Ta data jest uznawana tak oficjalnie za początek parafii, ale autor książki Zblitowska Góra, Dzieje i Współczesność, pan profesor Marek Smoła, twierdzi, że mogła ona nawet istnieć około 850 lat, czyli nieco wcześniej albo już dużo wcześniej.
0: Mówił ksiądz Józef Kaczmarski, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zblitowskiej Górze. W niedzielę mszy świętej o 11 będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Liturgia będzie transmitowana w radiu RDN.
6: RDN kulturalnie.
0: Alpejska Klasba znów zagości w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Poetycko-muzyczne spotkanie na dziedzińcu najstarszego tego typu muzeum w Polsce będzie z okazji Dnia Ojca, ale też wspomnienia świętego Jana. Dyrektor ksiądz Piotr Pasek mówi, że zespół sam wyszedł z propozycją, żeby zaśpiewać tu jeszcze raz. A zespół w swoim repertuarze łączy muzykę ludową z nowoczesnymi dźwiękami.
11: Na żywo jest to niesamowita żywiołowa i taka folkowa, regionalna muzyka w wydaniu ludzi młodych, 18-25 lat. W związku z tym ten zespół właśnie pokazuje umiłowanie tradycji, również regionalizmu, bo zarówno on gra muzykę związaną z Alpami, ale również właśnie świetnie się czuje w melodiach związanych z Lachami, czy również z tradycją krakowską.
0: Koncert już jutro na dziedzińcu Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie o 20:00. Wstęp jest wolny. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Dzisiaj może jeszcze wystarczy nawadnianie się i nakrycia głowy, ale od jutra już trzeba się będzie uzbroić w wentylatory, a przynajmniej dobrze by było, żebyście takowe mieli, żebyśmy takowe mieli w mieszkaniach, a jak już jest klimatyzacja, no to już rzeczywiście wyższy poziom, no i może nie będzie tak doskwierać ten upał prawie 40-stopniowy.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
3: Ale w sumie dobrą informacją może być ta, że noce nie będą jakieś bardzo ciepłe. Będzie się można w nocy ochłodzić, bo temperatury tak do około 13-15 stopni.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Z informacjami dla kierowców już spieszy Łukasz Raczkowski.
3: Witam serdecznie. Spieszy albo jedzie.
2: Jedzie.
3: W zależności,
2: jedziemy. Kierowcy jadą.
3: Jedziemy. Nowy Sącz, Wielopole, Wielogłowy, czyli droga krajowa 75. Tu troszkę utrudnienia teraz na Moście Północnym, też do Ronda. Dojazd do Ronda pod Zamkiem również. Lwowska na Gąbkowicach, przed Rynkiem, Rondo Solidarności, tu bardziej w centrum już Kilińskiego, Nawojowska, Zygmuntowska, Bulwar Narwiku oczywiście, czyli okolice Rynku, Kunegundy, skrzyżowanie pod Europą, Węgierska też, Helena Chełmiec, oczywiście tu najgorzej w zachodniej części miasta. Jana Pawła II Rondo i Węgierska. Od strony Barci jest troszkę spokojniej. Gorzej na tych innych wjazdach na Rondo. Limanowa i okolice. Tutaj godzina 11.30 około w Krasnym Lasocicach. Samochód osobowy wypadł na łuku drogi. Wpadł do rowu, ale też uderzył w skrzynkę przyłączeniową gazu i prądu. Podróżowała jedna osoba. Poszkodowana kobieta samodzielnie opuściła pojazd, była przytomna. Strażacy byli na miejscu, udzielili pierwszej pomocy, ale tutaj zespół ratownictwa medycznego panią zabrał jednak do szpitala. I na miejscu było też pogotowie energetyczne i gazowe, bo tam trzeba było wszystkie te miejsca później posprawdzać, więc mieliśmy takie wydarzenie pod Limanową. Teraz w mieście w Limanowej, w okolicach rynku większy ruch na Piłsudskiego, przede wszystkim pod szpitalem powiatowym i na rondzie na Sowlinach od strony Łososiny Górnej. Korek tutaj czekamy. W Mszanie Dolnej, jeszcze troszkę dalej na zachód, krajówka z Orkana oczywiście w centrum o tej porze. Jest korek. Grybów, druga strona regionu, najgorzej na Kościuszki jadąc od Gorlic, to droga krajowa 28. Oczywiście skrzyżowanie, wjazdy na rynek, sam przejazd przez rynek, teraz uważajcie, bo ten ruch coraz większy z minuty na minutę i zarówno pieszych tak przez rynek, nie tylko samochodów. Gorlice, standardowo cała krajówka, właściwie 28 w jedną, w drugą stronę przez Gorlice i na wysokości Zawodzia Centrum, na wysokości Zagórzan, w centrum to ulice Biecka między Rondami, Mickiewicza, Sienkiewicza, Węgierska tutaj od południa. Spokojnie natomiast jest w Krynicy. Większy ruch trochę pod Kościołem Zdrojowym i przy ulicy Ebersa, czyli przy Urzędzie Gminy. Tarnów tu jeszcze zobaczmy. Lwowska, tam trwają prace drogowe, przypominamy, więc te utrudnienia mogą być i w jedną, i w drugą stronę. Ulica Klikowska, skrzyżowanie przede wszystkim ulicy Klikowskiej ze Słowackiego. Ulica Szkotnik, ale również Mościckiego i skrzyżowanie właśnie z ulicą Mościckiego. Krakowska, tu większy ruch, Gumniska z Mostową, sama Mostowa również, uważamy na Starodąbrowskiej ze Słoneczną. Na południu miasta to jeszcze Konarskiego z Tuchowską, to skrzyżowanie też uważamy. Ruch w Tarnowie oczywiście wzrasta.
2: To były informacje dla kierowców i to był Łukasz Raczkowski. Dziękujemy.
3: Dziękuję.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

0: Reklama.
1: Inni mówią, tego nie da się zrobić, a firma Sromek z Nowego Sącza, my po prostu to robimy. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika samochodów, autobusów, koparek, wozideł oraz maszyn budowlanych. Naprawa chłodni, mroźni, komór chłodniczych, chłodnic i przewodów klimatyzacji. Spawalnictwo, konserwacje UDT z wyżek, podestów, HDS-ów. Wynajem maszyn budowlanych, koparki, wozidła, zagęszczarki. Serwis stacjonarny i mobilny. Dojeżdżamy do klienta. Sromek, Nowy Sącz, Tłoki 20C. Dzwoń 601-226-762. Sromek.com.pl. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
0: Po reklamie.

Około 6 minut zostało nam do godziny 15. Za moment wspólnie pomodlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia. No i dzisiaj piękne czytania, zresztą dzisiaj są dwa czytania, bo jest uroczystość. Jest też wspaniały psalm 139. Polecam, żeby poczytać i zachwycić się tym psalmem. Za chwilę też będzie ten psalm wykonywany przez braci mniejszych kapucynów. Znasz i przenikasz mnie, Panie. Będzie się też można właśnie wsłuchać w jego słowa. A dzisiaj jest o ludziach, którzy już stracili nadzieję, że zostaną rodzicami. Dzisiaj w Ewangelii. Oboje stracili nadzieję, bo już byli w podeszłym wieku, bardzo chcieli mieć dziecko, ale się nie udawało. Jednak Bóg miał swój plan, bo Bóg zna najlepszy czas. I z takiej beznadziei zrodził się Jan Chrzciciel. Dzisiaj właśnie uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Nie traćmy nigdy nadziei, bo Bóg wie lepiej i Bóg może wszystko. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.

0: czas się ogolić. Lubię soboty, między innymi dlatego, że nie muszę się wtedy golić. Jakoś to mnie odpręża. Od czasu do czasu udaje mi się uniknąć golenia przez dzień czy dwa. Jeśli trafi się długi weekend, to czasem i cztery. Tylko żona i dzieci się krzywią, że obrastam szczeciną i za bardzo drapię, kiedy je całuję. Więc odkurzam maszynkę do golenia i znów mam skórę gładką jak u niemowlęcia. Podobnie jest w życiu. Chciałoby się odpocząć, oderwać, wyluzować, robić tylko to, na co człowiek ma ochotę. Ale po chwili, nieraz po dłuższej chwili, zaczynamy się czuć nieswojo. Jednak zamiast raz na zawsze wyrzucić maszynkę do golenia, znowu po nią sięgamy. Dla jednej osoby może to być przesadne objadanie się lub picie. Dla drugiej sposób, w jaki traktuje innych ludzi, czy cokolwiek innego. Te rzeczy, te postawy, te nawyki, nałogi po prostu wysysają z nas radość życia. A przecież to my mieliśmy być panami własnego losu.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej

0: i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
4: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
4: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
5: ufamy Tobie.
4: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kg.

0: kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Kalambury. Przegrany robi obiad.
3: Mama pokazuje zimę?
4: Albo stoi przy lodówce.
2: Dobra, to jeszcze raz.
3: Dom?
4: Ciepło.
2: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA, Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Przemierzmy wirtualnie drogi regionu. Zaczniemy od Tarnowa i zaczniemy od ulicy Klikowskiej, Słowackiego i Szkotnik. Tutaj w okolicach ronda, przy dojeździe do ronda z każdej strony jest dość duży korek. Na Mościckiego też trzeba swoje odczekać. Na Krakowskiej w obie strony do ronda i od ronda na Narutowicza. Bardzo ciasno w obie strony, aż do Tuchowskiej. Od Tuchowskiej jadąc też jest dość ciasno. Na Gumniskiej ruch wzmożony. Na Mostowej trzeba chwilę poczekać. Starodąbrowska, Słoneczna, księdza Romana Sitki, tam też ciasno, również do zakorkowanych ulic dołączają się aleja Jana Pawła II oraz ulica Lwowska w kilku miejscach, tam przypominam też na Lwowskiej są roboty drogowe, co dodatkowo utrudnia płynny przejazd. W Nowym Sączu tradycyjne miejsca, te dojazdówki do Nowego Sącza też, Wielogłowe, Wielopole, ale i w Wielogłowach trzeba, w Wielopolu też zresztą i na Górze Zabłeckiej trzeba poczekać jadąc w drugą stronę, w stronę Tarnowa na przykład. Obwodnica Północna zakorkowana, owszem, Barska, Pieczkowskiego, tam trzeba sobie dodać kilka minut do przejazdu. Lwowska w wielu miejscach, przy rondach jest też ciasno, na Nawojowskiej bardzo ciasno oraz Biegonicki odcinek ulicy Węgierskiej teraz nam się korkuje. Dodatkowo mogą być utrudnienia związane z pewnymi remontami. Dzisiaj na przykład rozpoczęła się budowa chodnika przy ulicy Prusa w Nowym Sączu w rejonie ulicy Dąbrowskiej. Roboty będą prowadzone przy zajęciu części jezdni po prawej stronie, czyli jadąc w kierunku ulicy Nawojowskiej. Trwają także prace wymiany nawierzchni przy ulicy Stadnickich. Co też ważne, w trakcie prowadzonych prac będą występować chwilowe zamknięcia ulic, a roboty będą prowadzone w godzinach od 8 do 17. Zaglądamy do Krynicy Zdroju, tam też cały czas trwa remont ulicy Pułaskiego, również utrudnienia. Mieszkańcy mogą dojeżdżać do swoich posesji. Na drogi remontowane jeszcze zajrzymy i na planowane remonty w Pulsie Regionu powiemy o nich, ale zajrzyjmy teraz jeszcze na przykład do Limanowej. Tutaj Witosa do ronda w Sowlinach jest mocno zakorkowana, też jest bardzo duży ruch na Piłsudskiego oraz w samym centrum. I zaglądamy jeszcze na koniec do Gorlic, Krajowa 28, czy to od Zawodzia, czy to od Biecza jest zakorkowana dość mocno. Swoje trzeba odstać też na Sienkiewicza, na Mickiewicza, na Legionów Bieckiej, Stawiska i Kołłątaja, a także na Stróżowskiej, jeśli ktoś tamtędy będzie przejeżdżał.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.

0: Reklama.
1: Lubisz historię? Lubisz muzykę? Lubisz wydarzenia z klimatem? To widzimy się 27 czerwca o godzinie 11:45 w Muszynce. Przed nami 10. jubileuszowa Konfederatka. Rekonstrukcje, szable, mundury, koncerty, regionalne przysmaki i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Zwiedzaj historyczne okopy, spotkaj pasjonatów historii i przeżyj dzień pełen emocji. A kiedy zapadnie zmrok, DJ Mario Live. Największe hity, taneczna energia i zabawa pod gwiazdami. 10. jubileuszowa Konfederatka w Muszynce. Historia brzmi tutaj głośniej niż kiedykolwiek.
2: Piosenki z latem w tytule? Wiem, lato, lato, lato czeka. Tak jest, lato czeka. A na ciebie czekają letnie wyprzedaże. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Z nami będziesz gotowy. Odzież, obuwie, akcesoria. Setki marek i wszystkie z rabatami do 70%. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Będzie gorąco. Nie tylko za oknem.
0: Po reklamie.
1: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
3: Wszystkie osoby, które zostały poszkodowane w tym zdarzeniu, są już pod opieką.
1: Interwencje.
4: Są to mieszkania dla osób najmniej zarabiających, więc też fundusz remontowy jest minimalny.
1: Opinie.
5: Elki tak zwane jeżdżą zgodnie z przepisami, a inne pojazdy jeżdżą szybciej, więc kogo tu wyprzedzać?
1: Fakty.
6: Druga wojna światowa bardzo dużo pochłonęła tych ksiąg, zarówno metrykalnych, dokumentów parafialnych i w tym kronik.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
7: Chciał zawieźć dzieci na wycieczkę. Miał ponad promil alkoholu w organizmie.
8: 48-letni mężczyzna, który przyjechał autokarem, miał w organizmie ponad promil alkoholu. Mimo że planował pokonać z uczniami trasę przekraczającą 100 km, dzięki interwencji policjantów nie doszło do rozpoczęcia podróży.
7: Krzeszyny robią krok do budowy Centrum Edukacji. Placówka ma przybliżać młodym ludziom ekologię, lokalną kulturę i historię I wojny światowej.
9: Nie możemy się zamykać na nowoczesne formy prezentacji, a więc nie zabraknie hologramów, możliwości wirtualnego zwiedzania pola bitwy, przejścia w okopach.
7: W Nowym Sączu trwa Międzynarodowy Festiwal Skowroneczek.
10: Jesteśmy w tym konkursie pierwszy raz i jest taka ekscytacja. Dużo było przygotowań, śpiewaliśmy z podkładem, bez podkładu.
7: W szkole w Kamionce Wielkiej dyskutowano o sporcie dzieci. Czy młodzi chcą żyć aktywnie?
11: Ja większość mojego dnia spędzam na jeździe na rowerze. Codziennie po szkole na boisko.
12: Za niedługo wakacje to będzie można wchodzić ile się chce.
7: Gośćmi Pulsu Regionu po godzinie 16 będą Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji i założyciel Tarnowskiej Informacji Turystycznej, a także Jan Czaja z Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. To wszystko do godziny 17, więc zapraszam jak zawsze w imieniu własnym oraz reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie. Nawet 3 lata pozbawienia wolności grożą 48-letniemu mężczyźnie, który pod wpływem alkoholu planował zawieźć dzieci na szkolną wycieczkę. Sprawa wyszła podczas rutynowej kontroli autokaru, który miał wyjechać z uczniami jednej z brzeskich szkół. Szczegóły zna Jolanta Moździerz.
8: Nietrzeźwego kierowcę ujawnili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, relacjonuje aspirant sztabowy Ewelina Buda, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
9: Wczoraj w godzinach porannych funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku udali się na miejsce zbiórki jednej z brzeskich szkół, aby przeprowadzić rutynową kontrolę autokaru mającego przewieźć młodzież na wycieczkę. Policjanci na miejscu sprawdzili stan techniczny pojazdu oraz trzeźwość kierowcy. Okazało się, że 48-letni mężczyzna, który przyjechał autokarem, miał w organizmie ponad promil alkoholu. Mimo że planował pokonać z uczniami trasę przekraczającą 100 km, dzięki interwencji policjantów nie doszło do rozpoczęcia podróży.
8: Pijany kierowca autokaru stracił już prawo jazdy.
9: Funkcjonariusze zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a na miejsce został skierowany inny kierowca, trzeźwy już, który bezpiecznie zabrał młodzież na zaplanowaną wycieczkę. 48-latek odpowie za kierowanym pojazdem w stanie nietrzeźwości, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
8: Ewelina Buda przypomina, że zanim autokar wyjedzie w trasę, można poprosić o sprawdzenie pojazdu, ale też trzeźwości kierującego. Taką kontrolę może zlecić zarówno organizator, jak i rodzic. Policja prowadzi takie kontrole także rutynowo.
9: Kontrole autokarów, zwłaszcza w okresie poprzedzającym wakacje i właśnie w czasie letnich wyjazdów, są już stałym elementem działań policjantów. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego sprawdzają zarówno stan techniczny pojazdów, jak również stan trzeźwości kierowców oraz wymagane uprawnienia, po to, aby zapewnić podróżującym bezpieczny wypoczynek.
8: Zgłoszenie najlepiej złożyć z kilkudniowym, 2-3-dniowym wyprzedzeniem. Taka kontrola w dniu wyjazdu może potrwać około 15-20 minut.
0: Już teraz skontrolujemy sytuację drogową.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
10: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
0: To zacznijmy od Gorlic. Tutaj nadal zakorkowana Krajowa 28 i drogi prowadzące do samego centrum. Co w Limanowej? Czy tam coś się zmieniło? Trochę mniejsze ruchy zrobiły się na ulicy Piłsudskiego, ale na Witosa przy dojeździe do ronda w Sowlinach nadal jest korek. I korki są na ulicach prowadzących do ścisłego centrum, czyli głównie są to ulice Jana Pawła II, Matki Boskiej Bolesnej czy Marka. Co w Tarnowie? W Tarnowie wciąż są korki na Narutowicza, ale tym razem te korki głównie prowadzą w stronę ulicy Tuchowskiej, a w drugą stronę jest już nieco luźniej. Na Krakowskiej nadal jest duży ruch, na ulicy Szkotnik, Klikowskiej, Słowackiego, przy rondzie ciasno. Podobnie jak na Starodąbrowskiej i Słonecznej, na Lwowskiej też trzeba poczekać, szczególnie, że tam prowadzone są roboty drogowe. Gumniska was też spowolni oraz Mostowa. I na koniec zostawiamy sobie Nowy Sącz i drogi prowadzące też do Nowego Sącza, do centrum. Już w zasadzie od Dąbrowy korkuje się Krajowa 75 w stronę Nowego Sącza, a przy wyjeździe Góra Zabełecka. Obwodnica Północna i Tarnowska prowadząca do tej obwodnicy. Tam też korek na Pieczkowskiego tradycyjnie przy Barskiej, ale na Barskiej już mniejszy. Lwowska w kilku miejscach zakorkowana, ronda, na przykład rondo Solidarności oraz rondo przy Galerii, ale też rondo przy Zamku, tam Piotra Skargi i bulwar Narwiku się do tego przyczyniają. Nawojowska zakorkowana w stronę centrum głównie oraz odcinek Biegonickiej ulicy Węgierskiej. Tam też prowadzone są remonty, a co do remontów, to od jutra będą prowadzone roboty drogowe z ułożeniem warstw bitumicznych na ulicy Leśnej oraz Chruślickiej w Nowym Sączu. W trakcie prowadzonych prac będą występować chwilowe zamknięcia ulic. Te roboty zaplanowano na godziny od 8 do 17. Zaś od poniedziałku aż do 15 października będą utrudnienia na drodze powiatowej w Świniarsku między ulicą Kulowską i okolicami mostu na potoku Niskowa. Będzie budowany chodnik. Na ponad półkilometrowym odcinku będą zawężenia jezdni czy też ruch wahadłowy. Przypomnijmy też, że droga powiatowa z Chełmca przez Świniarsko w kierunku Brzeznej jest objazdem zamkniętych odcinków remontowanej obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Jedźcie bezpiecznie.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
10: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.

0: Coraz bliżej utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej, Historycznej i Kulturowej w Szerzynach. Placówka, która może powstać w przyszłości, będzie stawiać na rozwój dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach, korzystając z dorobku historycznego i kulturowego najbliższej okolicy. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: W Urzędzie Gminy podpisano dziś umowę o wsparciu finansowym z Urzędu Marszałkowskiego, co pozwoli na wykonanie projektu inwestycji. Jak mówił wójt Grzegorz Gottfried, celem budowy centrum jest rozwijanie wiedzy i zainteresowań młodych ludzi.
2: Chcieliśmy, żeby to centrum łączyło w sobie trzy obszary, ażeby stanowiło ofertę dla tych, którzy pasjonują się historią, w szczególności I wojny światowej. Chcemy także, żeby miało w sobie płaszczyznę ekologiczną, a więc uczyło młodych ludzi, że należy dbać o środowisko, ale także aspekt kulturowy, pokazujący dorobek i piękno Pogórza Ciężkowickiego, gminy Szerzyny. Na tej płaszczyźnie kulinarnej, pięknych strojów ludowych, zwyczajów, tradycji, tego co było przekazywane z dziada, pradziada, po to, żeby młode pokolenie nie zatraciło tej wiedzy.
1: Obecny podczas podpisania umowy wicemarszałek małopolski Ryszard Pagacz podkreślał, że dzieci i młodzież żyjące w oddaleniu od dużych ośrodków miejskich także zasługują na wysoką jakość edukacji. Samorządowiec wskazywał, że interaktywne centra edukacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem odwiedzających takie miejsca osób.
3: Jedną z tych przyczyn jest to, by wyrównywać te zaniedbania wieloletnie i tworzyć odpowiednie warunki dla młodzieży na tak zwanych kresach małopolskich. Młodzież wszędzie mamy zdolną. Tej młodzieży, która tutaj rozwija się, wzrasta, stwarzać warunki do naturalnego, normalnego, godnego rozwoju. Dzisiaj taka forma edukacji jest bardzo atrakcyjna, młodzież z tego chętnie korzysta. Myślę, że to będzie też podniesienie i wiedzy, ale też i atrakcyjności nauczania młodzieży w rejonie tarnowskim.
1: Na podstawie projektu inwestycji będzie można oszacować koszt i czas budowy Centrum Edukacji Ekologicznej, Historycznej i Kulturowej. Plany gminy Szerzyny zakładają, że ekspozycja dotycząca historii zostanie utworzona z pamiątek i elementów uzbrojenia odnalezionych w okolicy. Nie zabraknie też funkcji multimedialnych, zapowiadał wójt Grzegorz Gottfried.
2: Na terenie gminy Szerzyny, jak i również w okolicach, wydobyto z ziemi bardzo dużo pozostałości po I wojnie światowej. Począwszy od uzbrojenia osobistego żołnierzy, skończywszy na częściach artyleryjskich. Te wszystkie artefakty zostały przez lokalnych pasjonatów odrestaurowane, one są zabezpieczone i chcemy, żeby to było główną osnową. Oczywiście nie możemy się zamykać na nowoczesne formy prezentacji, a więc nie zabraknie hologramów, możliwości wirtualnego zwiedzania pola bitwy, przejścia w okopach.
1: Centrum Edukacji Ekologicznej, Historycznej i Kulturowej miałoby powstać na wolnym terenie Centrum Rekreacyjnego w Szerzynach. Infrastruktura służąca wypoczynkowi nad wodą powstała dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu, o czym przypominał poseł PiS Wiesław Krajewski.
4: Polski Ład, gdzie można było ogromne miliony przekazać samorządom, którzy mają fantastyczne ambicje i plany do realizacji różnego rodzaju inwestycji. Właśnie ta tak zwana rodzinna Riviera w Szerzynach powstała dzięki ogromnemu wsparciu tych środków finansowych i okazuje się, że samorząd gminy Szerzyny na czele z panem wójtem nie zatrzymują się w rozwoju tej bazy turystyczno-rekreacyjnej i dzisiaj można powiedzieć zwiastun kolejnej inwestycji. Oczywiście jest to pierwszy etap, czyli dokumentacja, natomiast na kolejne już zadania związane już z tak zwaną twardą inwestycją będziemy zabiegać, żeby pomagać gminie Szerzyny.
1: Prace projektowe Centrum Edukacji Ekologicznej, Historycznej i Kulturowej w Szerzynach mogą potrwać do 2 lat.

0: Nowy Sącz znów jest stolicą piosenki dziecięcej. Rozpoczął się tu Międzynarodowy Festiwal Skowroneczek. W pierwszym dniu dzieci zaprezentowały przygotowane wcześniej utwory, a wszystkiemu przysłuchiwało się profesjonalne jury. Teraz z kolei trwają warsztaty, które przygotowują młodych artystów do finałowego koncertu. Z uczestnikami rozmawiała i przysłuchiwała się im Maria Mułka.
1: Takie piosenki można było usłyszeć ze sceny Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie występowali młodzi wokaliści, którzy podzieleni zostali na 4 kategorie wiekowe. Przesłuchania odbywały się tu we wtorek przez cały dzień. Uczestnicy podkreślali, jak ważny jest dla nich udział w całym festiwalu.
2: Bardzo dużo daje, w szczególności dużo przyjaźni. Znajduje się tu ludzi, którzy mają tą samą pasję, więc można się dogadać, ale również doświadczenie na scenie.
3: Jesteśmy w tym konkursie pierwszy raz i jest taka ekscytacja. Dużo było przygotowań, śpiewaliśmy z podkładem, bez podkładu.
4: W tamtym roku też występowałam i przegrałam niestety, ale wierzyłam w siebie i po prostu jak zobaczyłam urlotkę, to mnie to przyciągnęło.
1: Każdy taki występ na scenie dla młodych artystów jest szansą i lekcją, mówi Mateusz Ziółko, polski piosenkarz popowy, pianista i autor piosenek, który znajduje się w gronie jurorów i trenerów festiwalu.
5: Super, że te dzieciaki chcą się wystawić na ten taki lekki dyskomfort i super, że chcą się z tym mierzyć, bo to na pewno będzie kształtowało ich charakter i będzie budowało ich świadomość artystyczną i pokorę przede wszystkim, więc ja totalnie wspieram wszystkie tego typu inicjatywy. Cieszę się bardzo, że tutaj też jestem już tyle lat. Poznaję ten festiwal już 4 rok z rzędu i już gdzieś tam widzę powtarzające się nieraz nazwiska i te postaci, widzę jak ci młodzi ludzie pięknie dojrzewają, się rozwijają i naprawdę pięknie jest to obserwować. Także wszystkich zachęcam naprawdę, żeby przyjść i zobaczyć te koncerty, bo jestem sam piękno i kupa radości.
1: Artysta podkreślił też, że co roku poziom występów jest coraz wyższy, bo poprzeczka już na etapie eliminacji do festiwalu jest postawiona wysoko. Grono osób, które biorą udział w samym festiwalu, jest dość wąskie, a w tym roku liczyło ono tylko 75 osób. Jak dodaje przewodnicząca jury Lidia Matynian z Akademii Muzycznej w Krakowie, festiwal rozwija dzieci na wielu przestrzeniach, bo jest tu czas przesłuchań konkursowych, ale później także warsztatów i integracji uczestników.
6: Mam wrażenie, że te dzieci nawiązują takie przyjaźnie, może które potem trwają dłuższy okres czasu. Niektórzy tutaj są wielokrotnie, więc już jak się po prostu ściskają, się obejmują, wspierają się. Nie ma jakiejś, ja nie odczuwam jakiejś takiej rywalizacji w złym tonie. Raczej są tacy przyjaźni.
1: Teraz w ramach Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Skowroneczek odbywają się warsztaty artystyczne dla małych artystów w Pałacu Młodzieży pod okiem profesjonalnych trenerów. A w kolejnych dniach dzieci poznają wyjątkowe miejsca w Małopolsce. Wielki finał Skowroneczka zaplanowany jest na niedzielę. Rano o 10:30 dzieci wezmą udział we mszy świętej w Bazylice Świętej Małgorzaty. Później w samo południe w sali ratuszowej ogłoszone zostaną wyniki i wręczone nagrody. Koncert laureatów odbędzie się z kolei w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego o 17:00. Dodajmy też, że przed smakiem głównego niedzielnego koncertu będzie występ zaplanowany na piątek w Rynku, również o godzinie 17:00.
0: Gorąco Państwa zapraszamy, a już za około 2 minuty będzie godzina 16:00 i wtedy zaprosimy na wiadomości.

0: Reklama.
1: Inni mówią, tego nie da się zrobić, a firma Sromek z Nowego Sącza, my po prostu to robimy. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika samochodów, autobusów, koparek, wozideł oraz maszyn budowlanych. Naprawa chłodni, mroźni, komór chłodniczych, chłodnic i przewodów klimatyzacji. Spawalnictwo, konserwacje UDT z wyżek, podestów, HDS-ów. Wynajem maszyn budowlanych, koparki, wozidła, zagęszczarki. Serwis stacjonarny i mobilny. Dojeżdżamy do klienta. Sromek, Nowy Sącz, Tłoki 20C. Dzwoń 601-226-762. Sromek.com.pl. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
0: Po reklamie.
2: W przyszłym miesiącu pierwsi pacjenci powinni korzystać już z nowego ośrodka zdrowia w Szczucinie.
3: W tym momencie są zakupywane meble, końcówką czerwca mają być dostarczone.
2: Rusza wakacyjna ramówka Radia RDN. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W połowie lipca pierwsi pacjenci powinni pojawić się w nowym budynku przychodni Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie. Zakończono budowę, dokonano odbioru prac i trwa wyposażanie obiektu. Mówił o tym gość audycji Słowo za Słowo, burmistrz Szczucina Tomasz Bełzowski.
3: W tym momencie są zakupywane meble, końcówką czerwca mają być dostarczone. Gminny Zakład Opieki je zakupywał. Będzie wyposażenie, będą stopniowo przenoszone gabinety, najpierw lekarskie, a potem rehabilitacja. Z całą pewnością lepiej dla pacjentów, lepiej dla lekarzy, personelu, który tam się znajduje. Jest to podzielone odpowiednimi strefami, nie ma krzyżowania się pacjentów chorych ze zdrowymi. To, co jest najważniejsze chyba dla wszystkich, to budynek w całości parterowy.
2: W nowym obiekcie przewidziano pomieszczenia podstawowej opieki zdrowotnej dla osób dorosłych, a także specjalistyczne gabinety. Wartość zadania wyniosła 9 milionów złotych.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Razem dla bezpieczeństwa w gminie Korzenna. Samorząd jeszcze do końca roku będzie realizował działania w ramach polsko-słowackiego programu Interreg. Wraz z Korzenną uczestniczy w nim miejscowość Raslawice koło Bardejowa. To szereg wspólnych działań opierających się na ćwiczeniach strażaków, zakup sprzętu do monitorowania wód, czy do ratowania życia i mienia ludzkiego. To też kampania informacyjna o skutkach zmian klimatu. Głównym celem uczestnictwa w programie jest przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców, powiedział w Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz wójt gminy Korzenna Leszek Skowron.
5: W ramach tych działań będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy, czyli szkolenie strażaków, ochotników, doposażenie w sprzęt odpowiedni, który zapobiega różnym skutkom nieprzewidzianych zdarzeń typu powodzie czy wichury. Tutaj głównie zakupiliśmy właśnie rękawy przeciwpowodziowe czy jakieś zapory, które są takie łatwe i szybkie do ustawiania. Głównie tutaj te działania, które zrealizowane były ukierunkowane na szkolenie właśnie strażaków i doposażenie.
2: Polsko-słowackie działania Razem dla Bezpieczeństwa będą realizowane, przypomnę, jeszcze do końca roku.
6: Z życia Kościoła.
2: Koncert i uwielbienie, a do tego czas spędzony razem. Tak zapowiada się sobotni resert serca w Łużnej w powiecie gorlickim. Spotkanie dla młodych organizuje tutejsza parafia świętego Marcina, a także grupa BMW, Boże Młode Wariaty. Czwarta edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem, który ma dać młodzieży dobry start na wakacje, mówi ksiądz Łukasz Pietrzak z parafii w Łużnej.
7: Kończymy rok szkolny, zaczynamy wakacje. Każdemu z nas chyba przyda się taki trochę reset serca. Zmiana klimatu, odpoczynek po trudzie sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi, nauki, ale nie zapominamy o tym, że nasze serce potrzebuje też takiego duchowego, Bożego napełnienia, Bożą łaską, Bożą miłością i chcemy w ten sposób te nasze serca zresetować, więc jeżeli ktoś czuje się zmęczony, przygnieciony czymś, to myślę, że przyjazd do Łużnej będzie bardzo dobrym pomysłem.
2: Spotkanie startuje o 16 w najbliższą sobotę na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej. Zaproszeni są nie tylko młodzi, ale też całe rodziny. Rusza wakacyjna ramówka Radia RDN. Opowiemy sportowe historie, które zadziwiły świat. Zabierzemy Was w wakacyjną podróż, także muzyczną. Przemierzymy górskie szczyty. To tylko kilka z propozycji wakacyjnej ramówki Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło mówi, że ramówka zawiera propozycje z różnych dziedzin. Będzie więc coś dla ducha i coś dla ciała.
8: Z ciałem związany jest sport. Do niego zachęcamy podczas wakacyjnego odpoczynku, ale również w ten świat sportu, a dokładnie mówiąc we sportowe historie, które zadziwiły świat w każdy wtorek i piątek o 10.40. 35 zabierze nas Robert Noga. Przypomni nam o największych rekordach oraz historiach, które poruszyły niejedno serce kibiców i fanów danych dyscyplin sportowych. Nie możemy też zapomnieć o formacji naszego ducha. Z okazji 70. rocznicy złożenia jasnogórskich ślubów narodu, Radio Jasna Góra przygotowało audycję Królowo Polski przyrzekamy.
2: Wakacyjna ramówka Radia RDN rusza 29 czerwca i zostanie z nami do 30.

0: Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dzisiaj do 28 stopni w całym regionie, może i nawet więcej, a jutro do około 30, powyżej 30 już będzie. Od piątku do poniedziałku włącznie. Trzeba się na to fizycznie i psychicznie przygotować, no cóż, wyboru nie mamy. Biometr będzie korzystny, ale na czas nocny. Wtedy też spadną temperatury, nawet do około 13 stopni, tylko że poniżej 20 będą tak dopiero około 23.
2: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
4: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sześć minut po 16:00.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kalambury.

0: Łatwe hasło.
1: Ostatnio też tak mówiłaś.
2: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
0: Dobra, pokazuję.
2: Słońce?
1: Dom?
2: Ciepło?
0: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
4: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
7: Tarnów czeka na turystów. Miasto promuje największe atrakcje, które warto zobaczyć. Z przewodnikiem można zwiedzić też niektóre miejscowości w regionie, które mają się czym pochwalić. Gośćmi Pulsu Regionu są dziś Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji i założyciel Tarnowskiej Informacji Turystycznej, a także Jan Czaja z Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. Rozmawia Jolanta Moździerz.
8: Wakacje już praktycznie za kilka dni. Już wszyscy czekamy i przygotowujemy się do tego wolnego czasu. W kontekście właśnie tych wolnych dni chciałabym tutaj zapytać, jak Tarnów przygotowuje się na to, z jaką ofertą wychodzi do mieszkańców, ale też do turystów, których coraz częściej można usłyszeć na ulicach naszego miasta. Panie dyrektorze, jak to wygląda właśnie w Tarnowie? Rzeczywiście przybywa nam tych turystów z roku na rok?
9: Trudno mi określić, mówiąc wprost, bo ktoś by powiedział, że się tym chwalę. Natomiast dla mnie najlepszym oceną to jest informacja zwrotna, którą otrzymujemy, czy to z tarnowskich hoteli, czy to z restauracji, czy z atrakcji turystycznych, bo słupki w Tarnowskim Centrum Informacji faktycznie są trend wzrastający. Widzimy mnóstwo turystów, natomiast zdarzają się osoby, że powiedzą, że o godzinie 17 rynek jest pusty. Natomiast prawda jest taka, że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc coraz więcej turystów, coraz więcej mamy takich problemów, których do tej pory nie było, między innymi na przykład toalety w centrum miasta. Tutaj współpracujemy z pilotami, współpracujemy z przewodnikami, z biurami podróży, żeby przy dojeździe do Tarnowa jednak zatrzymywać się na MOP-ach przy autostradzie, dlatego że później jest frustracja, że 40-50 osób ciężko skorzystać z toalety, czy to w Tarnowskim Centrum Informacji, czy tych centrach, w centrum Tarnowa, które są. One są bezpłatne, w związku z tym często oblegane. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę turystów, weekendowo od kilku tygodni widzimy, że to jest od 1000 do 1500 osób, które korzysta z usług Tarnowskiego Centrum Informacji. Czyli to nie są wszyscy turyści, bo jak wiemy, że nie każdy z nas, który wyjeżdża gdzieś za granicę na urlop, na wakacje, na drugi koniec Polski, korzysta z informacji turystycznej. My tu mówimy o osobach, które skorzystały z usług, czy to kupiły pamiątkę, czy to skorzystały z wyjazdu naszym Enumelexem. To jest weekendowo od 1000 do 1500 osób. I dobrze i źle, ale mam nadzieję, że będzie więcej, mówię źle, patrząc na to, że personel Tarnowskiego Centrum Informacji jest bardzo mocno obłożony, bo poza tym, że pracujemy w weekendy praktycznie cały rok, to też jeszcze w tym okresie gorącym jest mnóstwo wyjazdów. Praktycznie co weekend jest jakaś akcja promocyjna. My wróciliśmy z Pragi, za chwilę będzie Rybnik. W związku z tym wyjazdów jest masę, plus jeszcze to, co organizujemy. I właśnie zapraszamy Państwa do tego, żeby korzystać z tych usług, które my zaprezentowaliśmy, prezentujemy w okresie wakacyjnym, letnim, ale też po wakacjach, co się będzie działo. Już w ten weekend zderzenia Święto Miasta i w ramach weekendu Tarnowskie Centrum Informacji organizuje Jarmark Galicyjski tutaj na Płycie Rynku.
8: Wraca, bo była przerwa.
9: Była przerwa ze względu na finanse. Teraz otrzymaliśmy grant z programów szwajcarskich. W związku z tym możemy zaoferować nieco ciekawszą ofertę. Będzie też strefa dla dzieciaków. W związku z tym myślę, że bardzo fajnie to wyjdzie. Będzie to w ramach Święta Miasta. W związku z tym dużo atrakcji innych na terenie naszego miasta się będzie działo, także warto wyjść nawet w tą pogodę, która prawdopodobnie będzie to najbardziej upalny weekend tego roku. Też będzie beczkowóz z wodą, będą kurtyny wodne, także myślę, że dla schłodzenia będzie można z tego skorzystać, a przy okazji skorzystać z usług gastronomii tarnowskiej i też na ochłodę napić się produktów lokalnych czy zjeść lody. W ramach weekendowych wyjazdów proponujemy Meleksa po Tarnowie. On teraz w czerwcu będzie jeździł jeszcze w sobotę i w niedzielę. 4 kursy plus 2 kursy dla dzieciaków krótkie. Natomiast od 1 lipca do 31 sierpnia codziennie, również dni powszednie, będzie kursował po mieście, a w sierpniu i we wrześniu wybrane weekendy będzie kursował na Tarnowskie Winnice do gminy Ryglice i gminy Pleśna. Szczegóły będziemy podawali bliżej wyjazdów, tam będą zapisy, bo o ile w Tarnowie obowiązuje tak jak do tej pory kaucja 20 zł, ona jest zwracana po kursie, i ze względów logistycznych nie ma możliwości rezerwacji wcześniej, czy też zostawienia kaucji dzień, dwa wcześniej. W dniu jest tyle kursów, że uważamy, że każdy, patrząc nawet na to, jak przez ostatnie weekendy było zainteresowanie, to zawsze ktoś, kto chętny, skorzysta z tych usług.
8: Wspomniał Pan o tych wyjazdach właśnie już poza teren miasta, bo z pewnością region, jak szeroki, tak ma się czym pochwalić. Wychodzicie z propozycją takiego bezpłatnego zwiedzania właśnie poszczególnych miast regionu, miejscowości regionu z przewodnikiem. Skąd ten pomysł?
9: To się pojawiło kilkanaście lat temu. Zaczęło się wszystko od Tarnowa, ale widzieliśmy, że często osoby poplątały się po mieście, że tak brzydko powiem, nie skorzystały z gastronomii, tylko wyjechały dalej. W związku z tym my chcemy ich na dłużej zatrzymać, stąd właśnie najpierw spacerki po Tarnowie, teraz Enumeleks, aczkolwiek spacerki również każdą niedzielę wakacyjną będą się odbywać, tematyczne, szczegóły również podajemy na naszych plakatach. Ale w ramach Tarnowskiej Organizacji Turystycznej rozpoczęliśmy współpracę z naszymi partnerami w regionie, bo widzieliśmy, że warto pokazać Zalipie czy inne miejscowości. I najpierw to były 4, 5, 6, a teraz mamy 7 miejsc, które w każdą niedzielę wakacji plus 6 września, czyli tak naprawdę 11 kolejnych niedziel, zaczynając od tej niedzieli, która będzie najbliższa, będziemy w różnych godzinach zapraszać Państwa na bezpłatne spacery. I zaczynając od południowego wschodu, to mamy Ryglice, Tuchów, Ciężkowice, Zakliczyn, to akurat jest nowość, Tchów, Iwkowa i po stronie północnej mamy Zalipie. Jeżeli chodzi o te spacerki, to one są tak dostosowane, żeby można było skorzystać jednego dnia z kilku, zwłaszcza na terenie południowym, bo tu mamy też nowość, która rusza co prawda nie w tą niedzielę, ale w przyszłą 5 lipca, a mianowicie bezpłatne autobusy, które dowiozą turystów, mieszkańców regionu z Tarnowa do Zalipia, właśnie na ten spacerek po Zalipiu i na południe na spacerki, które będą w Zakliczynie, Tchowie i Iwkowej. To jest oferta Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, natomiast łączymy siły w ramach projektu współpracy i promocji Eno Tarnowskiej, polskiej marki turystycznej. Tutaj kolega z Centrum Produktu Lokalnego, pan Jan Czeja, ma ofertę podobną na sobotę.
8: Co dokładnie tutaj przygotowaliście dla tych, którzy odwiedzą właśnie te poszczególne miejscowości w regionie i czy czym chcecie ich przyciągnąć?
5: My współpracując jakby z Tarnowską Organizacją Turystyczną, Stowarzyszenie Gmin Dunaj Zbiała, dawna lokalna grupa działania Dunaj Zbiała, w tym roku promujemy troszeczkę tak aktywniej Źródlany Szlak, czyli tą ofertę ciężkowic zbudowaną od 2015 roku, poszerzoną inwestycję właśnie w gminach sąsiednich, między innymi Pleśnej, czy też ostatnio Łazienki Oddolne w Zakliczynie w miejscowości Słona. I tutaj już w soboty, od tej soboty będzie można wziąć udział w takim bezpłatnym jakby przejeździe busem 30-osobowym, my go nazywamy Enobus, bo jesteśmy cały czas jakby w koncepcji właśnie marki Eno Tarnowskie, Eno Turystyki. I ten bus będzie jechał właśnie do Zakliczyna na spacerek, który również w sobotę z bliźniaczego projektu tutaj nas jako partnera tych czterech gmin Ciężkowic, Pleśnej, Wojnicza i Zakliczyna będzie finansowany. Czyli o godzinie 9 wyjeżdżamy z Tarnowa, o godzinie 10.30 rozpoczyna się spacer po Zakliczynie, potem przejeżdżamy na Melsztyn, piękny zamek, historia zamku, historia czterech rodzin z przewodnikiem, takie również ciekawostki, które do tej pory nie były znane, między innymi został znaleziony wykaz wyposażenia zamku, którego ostatni właściciele landskronieńscy wywieźli do rozdołu, on jest przechowywany w archiwum we Lwowie. No i po spacerze w Melsztynie wracamy z powrotem w stronę tutaj jakby Tarnowa. Przez Dąbrówkę Szczepanowską będziemy na wieży widokowej. Nie odwiedzimy wyjątkowo tym razem winnicy Dąbrówka, będą się odbywały wianki na winnicy, czyli cykl imprez polskiej marki turystycznej Eno Tarnowskie, które również właśnie w okresie od maja do listopada, czyli do Wielkich Tarnowskich Dionizy, które już myślę, że wielu z nas zna, które się odbywają w Tarnowie, stanowią właśnie taką jakby pierwszą podstawę, za którą Eno Tarnowskie dostało certyfikat najlepszy produkt turystyczny. No i po Dąbrówce Szczepanowskiej kończymy to zwiedzanie w Żuchowej, w Centrum Produktu Lokalnego. Tu taka nowość, grupa rolników, no w tym momencie 17 skrzykniętych, otwiera taki no jakby sklepik z produktami lokalnymi, które będzie można sobie po prostu kupić, podegustować, spotkać się z tymi producentami, czyli tak jakby przez okres wakacji w weekendy ten sklepik przez tych rolników jest prowadzony. No i to zaczynamy, zobaczymy jak to wyjdzie.
8: To tak trochę myślę z zasady cudze chwalicie, swego nie znacie.
5: Znaczy, jeżeli mówimy w ogóle o turystyce, wiemy o tym, że mamy tutaj te winnice. Może nie wszyscy wiedzą, że to nie jest nic nowego, bo ja sam tego nie wiedziałem. Do XVI wieku winiarstwo na naszym terenie się bardzo dobrze rozwijało i w ogóle winiarstwo polskie konkurowało z tymi czołowymi regionami dzisiejszymi, jak Szampania, Nadrenia. Natomiast no, później była zmiana pogody. Zygmunt Stary wprowadził mody na wina węgierskie. Zakliczyn, o którym mówiliśmy, przez te zamki Doliny Dunajca, tutaj też w Tarnowie na wzgórzu, który się zaczyna cały ten szlak, leżał na trasie, gdzie jakby ten handel cały kwitł. No i później zaczęliśmy to wino przywozić. Odeszliśmy troszeczkę od tych tradycji uprawy winorośli. Do tego wracamy, ale oczywiście poza tą enoturystyką ogromny potencjał kulinarny naszego regionu. Czyli to właśnie, jeżeli mówimy już o Zakliczynie i tutaj też tych gminach od Grudka nad Dunajcem wzdłuż właśnie rzeki Dunajec, no to jest przecież fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca, znany zaraz po sąsiedzku dalej śliwka Suska Sechlońska, czyli już dwa produkty ze znaczkiem takim unijnym, chronione znaczenie geograficzne i chronione nazwa pochodzenia, oznaczenie regionalne, no i cała masa produktów na wpisie ministra rolnictwa i rozwoju wsi jako produkty tradycyjne, czyli w tym produkty tradycyjne województwa małopolskiego. Oczywiście cała masa gospodarstw ekologicznych bazujących na starych odmianach roślin, w tym drzew owocowych. Jeżeli mówimy o jabłoniach, no to za chwileczkę będą pierwsze papierówki, później są przecież koksy, szare renety, antonówki. To, co już dzisiaj myślę, że młodsze pokolenie o tym może nie wiedzieć, bo my to jeszcze pamiętamy z sadów naszych dziadków i tutaj taki pomysł, żeby właśnie te wszystkie produkty wykorzystać, połączyć w ramach pakietu oferty turystycznej i umożliwić turyście odkrywanie regionu nie tylko przez zabytki, przez historię, ale również od kuchni, od tego, co tutaj zawsze rosło, jak to było przetwarzane według przepisów receptur.
8: Czy w tych poszczególnych miejscach na zwiedzanie z przewodnikiem trzeba się wcześniej jakoś zapisać, zgłosić, czy po prostu przyjść w umówione miejsce?
5: Te godziny są stałe. To zostało tak zaprojektowane, żeby ludzie mogli z wyprzedzeniem wiedzieć, kiedy ten spacerek się odbywa w danej miejscowości i mogli sobie na przykład ułożyć, jeżeli już ktoś przyjeżdża do nas z Krakowa, bo bardzo liczymy mimo wszystko na Kraków, największe miasto regionu z dużą jakby hurtownia turystów, tak można powiedzieć. Więc jeżeli ci ludzie tutaj przyjadą, żeby mogli na te Winnice wpaść, zobaczyć też Tarnów, ale też i ten region. I tutaj, żeby sobie dopasowali plan pobytu pod poszczególne spacerki, więc one będą się odbywać o stałych godzinach, określone dni. To są weekendy, więc chodzi o to, żeby każdy sobie mógł to zaplanować. Natomiast co do frekwencji, no do tej pory myślę, że nie było sytuacji takiej, żeby był nadmiar. 70-80 osób to był chyba taki najliczniejszy. Najbardziej liczny to był Tarnowskiej Organizacji Turystycznej Nocny Spacer z Lampionami. Pierwsza edycja w Tarnowie to chyba było ponad 200 ludzi, ale daliśmy radę, więc nie spodziewamy się, żeby trzeba było robić zapisy. Jesteśmy otwarci na ten moment, zobaczymy, będziemy monitorować, ale póki co jest to stały harmonogram. Nie ograniczamy udziału.
8: Patrząc na lata wstecz, skąd przyjeżdżali ludzie do Was?
9: Jeżeli chodzi o turystów krajowych, to jest głównie Śląsk, Małopolska, czyli głównie Kraków, aglomeracja krakowska i Warszawa, aczkolwiek też mamy turystów po sąsiedzku, czyli świętokrzyskie, podkarpackie. Coraz częściej dojeżdżają do nas turyści z Dolnego Górnego Śląska. Generalnie z miejsc, i to się powtarza, że jak jest dobra komunikacja, dobry dostęp komunikacyjny, to na tym miasta zyskują i to dokładnie widać. W tym momencie pociąg bezpośredni, czy to ze Śląska, Wrocław, Katowice, czy z Warszawy dojeżdża do nas i tymi pociągami kursują, dojeżdżają również turyści. Ważne jest, żeby to był właśnie dojazd bezpośredni, dlatego że każda przesiadka, zwłaszcza na dworcu w Krakowie, który jest duży, trzeba pokonać pewne odległości, w związku z tym jest to niekomfortowe, zwłaszcza dla osób starszych. Natomiast jeżeli chodzi o turystów zagranicznych, to na dzień dzisiejszy mamy w systemie ponad 50 nacji z całego świata. Najwięcej mamy turystów z Europy, aczkolwiek na pierwszym miejscu pojawiały się, i to nas troszeczkę zaskoczyło, Stany Zjednoczone w tym roku. Do tej pory Stany Zjednoczone były w pierwszej dziesiątce, natomiast w tym roku pokazuje, że kierunek amerykański jest dość liczny. Poza tym Hiszpania, Niemcy, ale taka jest takich ciekawostek, to jest również Portugalia i Argentyna i Brazylia. Te kraje hiszpańskojęzyczne, to nie ukrywam, że to duża pomoc Ośrodka Informacji Turystycznej Polskiej Organizacji Turystycznej w Madrycie, które zajmuje się właśnie rynkami hiszpańskojęzycznymi i duża promocja na tych rynkach. Zresztą, jak już wspomniałem na początku, praktycznie co weekend jest jakiś wyjazd promocyjny, tylko w tym roku byliśmy w Madrycie, w Zurychu, w Berlinie, w Pradze, w Ostrawie nawet kilka razy. W związku z tym z tych kierunków widać faktycznie. Taka ciekawostka, w weekend była promocja w Pradze, a dokładnie po południu w niedzielę dostaliśmy rezerwację na pokoje gościnne w Tarnowskim Centrum Informacji właśnie z Czech. A w tamtym roku przygotowaliśmy artykuł o kontaktach tarnowsko-litewskich. Może to dziwnie zabrzmi, ale tutaj doszukaliśmy się, zresztą daleko nie patrzeć, bo mamy byłych właścicieli ostrogskich, którzy pochodzą przecież z Litwy. Artykuł ukazał się w bardzo popularnych magazynach litewskich i nasz pracownik, który przygotowywał te teksty, obsługiwał turystów właśnie z Litwy, którzy przyjechali specjalnie po przeczytaniu tego artykułu. Także to cieszę, że ta promocja jest widoczna. Jeszcze na zakończenie dodam, że polecam również Tarnowską Katedrę, która jest przepiękna, z przepięknymi pomnikami nagrobnymi, a tą katedrę będzie można zwiedzać z przewodnikiem za darmo już od tej niedzieli, codziennie, w tym roku nowość, bo jesteśmy również w niedzielę, do końca wakacji, do 31 sierpnia.
7: Przypomnę, że z Marcinem Pałachem, dyrektorem Tarnowskiego Centrum Informacji i założycielem Tarnowskiej Informacji Turystycznej, a także z Janem Czają z Tarnowskiej Organizacji Turystycznej rozmawiała Jolanta Moździerz.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Nie macie pomysłu na ciepły letni wieczór? Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, zapraszamy do Młyńczysk w gminie Łukowica na wakacyjne kino Radia RDN pod chmurką, godzina 20.30. Na komediowy seans o przyjaźni, empatii i zaufaniu. Na kino pod chmurką zapraszają wójt gminy Łukowica, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy, sołtys wsi Młyńczyska oraz radio RDN Nowy Sącz. A dzień wcześniej, w sobotę od godziny 15, zapraszamy na piknik rodzinny. Będzie się działo.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
5: Dzisiejsza noc będzie temperaturowo zróżnicowana, bo zacznie się tak od 20 kilku stopni do około 18 w okolicach północy, a może nawet być 13 stopni, ale to w okolicach wschodu słońca. Wtedy jest zazwyczaj najchłodniej, wtedy warto wietrzyć mieszkania przed kolejnym upalnym dniem. Jutro nawet do 29-30.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
5: Z map pogodowych przeskakujemy na drogowe.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
5: I to będą lepsze informacje niż około 45 minut temu, bo w Gorlicach już nawet mniejsze korki są na Krajowej 28, chociaż od strony Zawodzia jeszcze jest ruch zdecydowanie wzmożony i trochę trzeba poczekać na przykład na Sienkiewicza czy Mickiewicza przy dojeździe do centrum, ale też na Legionów jest ruch większy niż o innych porach. W Limanowej w zasadzie można powiedzieć, że już jest po korkach. Oczywiście ulica Marka prowadząca do centrum i Matki Boskiej Bolesnej troszeczkę są ciaśniejsze. Tam są też roboty drogowe, ale przy takim ruchu, jaki jest teraz, już nawet za bardzo to nie przeszkadza. Rozluźniła się też Krajowa 75, Wielogłowy, Wielopole już jest tam zupełnie luźno. Można już szybciej przejechać przez obwodnicę północną, chociaż jeszcze przy dojeździe do ronda trzeba chwilę zwolnić i nieco poczekać. Bardziej trzeba poczekać na Tarnowskiej przy dojeździe do tego ronda. Rondo przy zamku jest trochę więcej oblężone niż inne ulice o tej porze, o tak powiem. Inne te, które, na których zazwyczaj są korki. Trochę jest korków też na ulicy Lwowskiej jeszcze i przy rondzie Solidarności jest ciasno. A jak wygląda sytuacja na odcinku Biegonickim ulicy Węgierskiej? Całkiem nieźle. Trochę od Towarowej w stronę Starego Sącza się jeszcze korkuje, a tak to już jest dużo luźniej. Dużo luźniej też jest na ulicach Tarnowa. Na Rutowicza już przejezdna w normalnym tempie. Trochę na Tuchowskiej trzeba poczekać. Ruch wzmożony mamy jeszcze na Mostowej i Gumnińskiej. Kolejka samochodów jeszcze ustawia się na ulicy Krakowskiej. I też ciaśniej na Szkotnik Szujskiego, Klikowskiej. I jeszcze chwilę trzeba poczekać przy dojeździe do ronda, albo przynajmniej zwolnić przy dojeździe do ronda Starodąbrowska-Słoneczna w tamtych okolicach, ale Jana Pawła II, tam też jest dość duży ruch jeszcze.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.

0: Podczas tego wydarzenia gośćmi byli medaliści Mistrzostw Polski, a nawet Igrzysk Olimpijskich. W Szkole Podstawowej nr 2 imienia Świętej Kingi w Kamionce Wielkiej zostało zorganizowane forum dotyczące sportu szkolnego. Podczas spotkania uczniowie, ale też ich rodzice i nauczyciele mogli posłuchać ciekawych wystąpień. Na miejscu był też Krzysztof Niedzielan.
1: Jak mówił dyrektor szkoły w Kamionce Wielkiej Mariusz Popiela, ideą tego wydarzenia było zwrócenie uwagi na sport szkolny.
2: Ale nie jako wychowanie fizyczne, które jest mocno skojarzone z tą nazwą, ale jako okresu wieku dzieci, którzy są w wieku właśnie szkolnym, czyli do 15 roku życia. I przede wszystkim adresatami tej konferencji są uczniowie ze szkół podstawowych gminy Kamionka Wielka, ale też zaprzyjaźnionych szkół. Forum powstało na kanwie tych doniesień i zarówno naukowych, jak i też obserwacji społeczeństwa, gdzie mamy trochę problem, jeśli chodzi zarówno z otyłością, ale też kwestii dania alternatywy do cyfrowych serotonin, jeśli można tak nazwać. Mam tutaj na myśli uzależnienie od ekranów, od niemieckiego światła.
1: Podczas wydarzenia odbyła się m.in. debata z udziałem medalistki Mistrzostw Polski w biegach narciarskich Marceli Marcisz, czy srebrnego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie bramkarza Aleksandra Kłaka. Sądeczanin mówił m.in. o blaskach i cieniach bycia sportowcem.
3: To moja kariera była właśnie burzliwa, wzloty i upadki, też te aspekty zdrowia też mentalnego. Wygląda z zewnątrz, że to życie sportowca jest takie usłane różami, jednak nie, to jest ciężki kawałek chleba i są niebezpieczeństwa, są zagrożenia. Można, jeśli nie prowadzi się tej kariery sportowej tak, jak to powinno być, nie trzyma się zasad pewnych, to można się przejechać i w moim przypadku było dużo takich sytuacji, gdzie to wszystko balansowało na kraju.
1: Aleksander Kłak podkreślał też, że aktywny tryb życia jest ważny, choć nie należy zapominać o innych aspektach.
3: Ten sport nie może być też najważniejszym czymś, tak, to musi być połączenie z tą duchowością i będę starał się może w tym kierunku właśnie wszystko młodzież uświadomić, że nie tylko sport, nie tylko wysiłek, nie tylko jakieś sukcesy, ale też zdrowie psychiczne, duchowe, taka moralność też w sporcie jest bardzo ważna. W życiu, przede wszystkim w życiu, tak.
1: Wśród zaproszonych gości była też m.in. Dominika Kulczyk, medalistka Mistrzostw Polski w tenisie stołowym, czy biegacz Konrad Tokarczyk. Podczas forum był też poruszany wątek nadwagi u dzieci i młodzieży, czy kondycji sportu szkolnego. Czy dzieci ze szkoły w Kamionce Wielkiej chętnie uprawiają sport?
4: Grałem w piłkę nożną większość klas.
5: Ja miałem ten występ z karaty, tam też był.
6: Tutaj w szkole, że jest KS.
1: Dlaczego tak ważne, żeby młodzi ludzie tak jakby jednak ten sport uprawiali?
5: No, żeby nawyki sobie wyrobić, takie formy.
7: Jesteś dorosły, to też żeby trenować.
8: Codziennie w szkole na boisko i
9: za niedługo wakacje to będzie można wchodzić ile się chce.
10: Ja większość mojego dnia spędzam na jeździe na rowerze.
1: A dużo macie tutaj zajęć sportowych poza
10: WF? No tak, mamy SKS, siatkówka, Dunajec,
11: piłkę nożną, tu AP Golię trenuję na tym boisku.
1: Dodajmy, że podczas forum uczniowie mogli nauczyć się udzielania pierwszej pomocy i wzięli też udział w dyskotece z konkursem wiedzy o zdrowym stylu życia.
12: Reklama.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
12: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Zaczynamy od wieści transferowych z Niecieczy. Piłkarska BrookBet Termalika skorzystała z opcji przedłużenia kontraktu z jednym z napastników. Dominik Biniek zostanie w klubie do końca czerwca 2027 roku. Do zespołu z Niecieczy dołączył w styczniu 2025 roku i do tej pory zagrał w 24 spotkaniach. Zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Jest też nowa twarz w składzie BrookBet Termaliki. To Albert Zarówny, 21-letni obrońca, wychowanek Chorobrego Głogów, w którym występował też w podstawowym składzie seniorskiej drużyny. Słonie przekazały też informacje o wygasających kontraktach zawodników, które nie zostaną przedłużone. Z końcem czerwca kończą się umowy Noacha Mrozka, Gabriela Isika i Miłosza Matysika. Patryk Kieliś, nowym zawodnikiem Sandecji Nowy Sącz, 25-letni skrzydłowy, grał dla Hutnika Kraków i podpisał umowę ważną rok z opcją przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy. W poprzednim sezonie zdobył 8 goli w drugiej lidze. W tym tygodniu piłkarze Sandecji rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Z zespołem trenują wyróżniający się zawodnicy Akademii Sandecja: Maciej Piskor, Jakub Groń, Ksawery Grzesiak i Maciej Olchawa. Ponadto sztab szkoleniowy na pierwszym treningu przyglądał się 5 testowanym zawodnikom o statusie młodzieżowca, a także napastnikowi. Pierwszy tydzień przygotowań zakończy się w sobotę sparingiem z Hutnikiem Kraków. Pierwszoligowa Stal Mielec ogłosiła nazwisko nowego szkoleniowca. Trenerem biało-niebieskich będzie Damian Skiba. Pochodzi z Mielca, jest wychowankiem i byłym zawodnikiem Stali. Po zakończeniu kariery piłkarskiej rozwijał się w roli szkoleniowca. Pracował w Stali z zespołami młodzieżowymi, rezerwami, a następnie jako asystent trenera pierwszej drużyny. Był też w sztabie trenerskim reprezentacji Polski do lat 21, a ostatnio pracował w Miedzi Legnica. Już dziś pod wodzą nowego trenera Stal Mielec rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu. Biało-niebiescy ponownie będą walczyć w pierwszej lidze. Sparing partnerów Stali jeszcze nie ogłoszono.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Maździerz, zapraszam. W Nowym Sączu odbyły się przesłuchania do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Skowroneczek. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury dzieci prezentowały przygotowane wcześniej utwory, a wszystkiemu przyglądało się profesjonalne jury. Sami uczestnicy podkreślają, jak ważny jest dla nich udział w festiwalu.
2: Bardzo dużo daje, w szczególności dużo przyjaźni. Znajduje się tu ludzi, którzy mają tą samą pasję, więc można się dogadać, ale również doświadczenie na scenie.
3: Jesteśmy w tym konkursie pierwszy raz i jest taka ekscytacja. Dużo było przygotowań, śpiewaliśmy z podkładem, bez podkładu.
4: W tamtym roku też występowałam i przegrałam niestety, ale wierzyłam w siebie i po prostu jak zobaczyłam urlotkę, to mnie to przyciągnęło.
1: W przesłuchaniach wzięło udział 75 dzieci. Młodzi artyści wystąpią też w najbliższy piątek na Sądeckim Rynku o godzinie 17, a wielki finał zaplanowany jest na niedzielę. W Amfiteatrze Parku Strzeleckiego odbędzie się koncert laureatów również o godzinie 17. W maju zaśpiewali dla wszystkich mam, teraz postanowili wystąpić dla tatusiów. Alpejska Glazba znów zagości w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Poetycko-muzyczne spotkanie na dziedzińcu najstarszego tego typu muzeum w Polsce będzie z okazji Dnia Ojca, ale też wspomnienia świętego Jana Chrzciciela. Dyrektor ksiądz dr Piotr Pasek mówi, że zespół sam wyszedł z propozycją, żeby zaśpiewać tu jeszcze raz. Zespół w swoim repertuarze łączy muzykę ludową z nowoczesnymi dźwiękami.
5: Na żywo jest to niesamowita żywiołowa i taka folkowa, regionalna muzyka w wydaniu ludzi młodych, 18-25 lat. W związku z tym ten zespół właśnie pokazuje umiłowanie tradycji, również regionalizmu, bo zarówno on gra muzykę związaną z Alpami, ale również właśnie świetnie się czuje w melodiach związanych z Lachami, czy również z tradycją krakowską.
1: Koncert w rytmie serca ojca, poezja przy dźwiękach alpejskiej glazby na dziedzińcu Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie już jutro o 20:00. Wstęp jest wolny, Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. A Małopolska już od jutra do niedzieli stanie się sercem światowego folkloru. Region będzie gościć wybitnych działaczy, animatorów i twórców kultury tradycyjnej z całego świata. Kluczowym punktem tej międzynarodowej wizyty będzie uroczysta gala IGF Gold Star, która odbędzie się 27 czerwca o godzinie 17 w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Podczas ceremonii zostaną wręczone nagrody Gold Star, przyznawane przez Światową Unię Folkloru, najstarszą globalną organizację, której misją jest budowanie pokojowego porozumienia między narodami na fundamencie dziedzictwa kulturowego. Wyróżnienie to w środowisku ludzi kultury powszechnie nazywane jest Oscarem folkloru. W gronie 8 światowych laureatów reprezentantem Polski został profesor dr habilitowany Józef Kąś, wybitny dialektolog, leksykograf oraz autorytet naukowy od lat zaangażowany w realizację Ogólnopolskiego Kongresu Kultury Regionów realizowanego przez MCK Sokół. Złote gwiazdy odbiorą również przedstawiciele Litwy, Mołdawii, Rumunii, Włoch, Ziemi Świętej, Turcji i Słowacji. Na scenie pojawił się także zespoły m.in. Krzysztof Trybunia-Tutka, zespół Dolina Popradu z Piwnicznej, zespół regionalny Piątkowioki i kapela Pogranicza Stylicza. Wydarzenie zyska również wymiar transgraniczny. Delegacje odwiedzą bezpośrednio sąsiadujący z Sądecczyzną partnerski region małopolski, kraj preszowski na Słowacji. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Leny Jach zatytułowanej Chwile. Spotkanie odbędzie się już jutro w Miejskiej Galerii Sztuki w Limanowej. Wystawa prezentuje prace artystki skupione wokół człowieka i jego emocji. Szczególne miejsce w twórczości Leny Jach zajmuje kobieta, jej siła, subtelność i piękno. Artystka od lat eksploruje również temat macierzyństwa, ukazując jego wyjątkowy wymiar poprzez delikatny, pełen światła język malarski. Wernisaż rozpocznie się o 17:00. Po dwuletniej przerwie na Tarnowski Rynek wraca Jarmark Galicyjski. Wystawców będzie można spotkać tu od piątku przez 3 dni. Wydarzenie wpisze się w tegoroczne Dni Tarnowa. W drugim dniu tarnowskich zdarzeń zaplanowano m.in. intronizację Króla Kurkowego o 13:00 w zaułku z Pecimira Reliwity w Tarnowie. Wieczorem o 19:00 na Tarnowskim Rynku koncert Chip Tobacco i Baba Muffin.
6: Zespół Chip Tobacco to formacja, która już w Tarnowie pojawiała się wielokrotnie. M.in. podczas festiwalu Był Sobie Blues przed laty. formacja, na której czele stoi Natalia Kwiatkowska, bardzo charyzmatyczna wokalistka, niezwykła postać, działa już od 15 lat, teraz ma za sobą premierę kolejnej płyty i właśnie ten materiał usłyszymy na Tarnowskim Rynku. Chip Tobacco otworzy ten koncert, natomiast tuż po nim scenę opanują panowie, którzy od 20 lat poruszają klimaty muzyki reggae i dancehall. Zespół Wawa Muffin z pewnością spowoduje, że nikt nie ustoi w miejscu. Liczymy na to, że publiczność oszaleje na punkcie tej właśnie jamańskiej muzyki reggae.
1: Mówi Sebastian Szafarz z Tarnowskiego Centrum Kultury.
0: To były wiadomości kulturalne.
7: Dwie minuty do godziny 17 nam pozostały. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Lucyna Ruchała.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Chciał zawieźć dzieci na wycieczkę, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Zaprosimy też na Jamną, tam odbędzie się jarmark dominikański.
2: To już 9 raz spotykamy się na naszej jamnejskiej łące.
1: Jest 17, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nawet 3 lata pozbawienia wolności grożą 48-letniemu mężczyźnie, który pod wpływem alkoholu planował zawieźć dzieci na szkolną wycieczkę. Sprawa wyszła podczas rutynowej kontroli autokaru, który miał wyjechać z uczniami jednej z brzeskich szkół. Nietrzeźwego kierowcę ujawnili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Relacjonuje Ewelina Buda, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
3: Wczoraj w godzinach porannych funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku udali się na miejsce zbiórki jednej z brzeskich szkół, aby przeprowadzić rutynową kontrolę autokaru mającego przewieźć młodzież na wycieczkę. Policjanci na miejscu sprawdzili stan techniczny pojazdu oraz trzeźwość kierowcy. Okazało się, że 48-letni mężczyzna, który przyjechał autokarem, miał w organizmie ponad promil alkoholu. Mimo że planował pokonać z uczniami trasę przekraczającą 100 km, dzięki interwencji policjantów nie doszło do rozpoczęcia podróży.
1: Pijany kierowca autokaru stracił już prawo jazdy. Zanim autokar wyjedzie w trasę, można poprosić o sprawdzenie autokaru i trzeźwości kierującego. Taką kontrolę może zlecić organizator, ale też rodzic. Policja prowadzi takie kontrole także rutynowo.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W gminie Grybów ruszają świetlice podwórkowe. Ma być to pomoc dla pracujących rodziców, którzy szukają aktywności i opieki dla swoich dzieci. Jak podkreśla wójt Jacek Migacz, świetlice przejdą prawdziwy test przez najbliższe 2 miesiące. Samorządowiec prognozuje, że szczególnie teraz, gdy kończy się rok szkolny, miejsca te mogą być najbardziej oblegane.
4: Wiadomo, że to jest początek i też może nie każdy wie, jak to będzie funkcjonować, na jakich zasadach. Tak też było w przypadku klubów seniora, co pokazało, że teraz w naszej gminie seniorzy świetnie sobie radzą i tak samo chcemy tutaj w tej sferze dla najmłodszych też tworzyć tą przestrzeń, ale przede wszystkim też umożliwić rodzicom, którzy zawodowo czy nie pracują, a mają dzieci, decydują się na rodzinę, pomimo pracy, nie tylko karierę, ale dzieciaki, my jako samorząd wychodzimy naprzeciw.
1: Główna świetlica będzie znajdować się w Siołkowej, w budynku, który już teraz mieści przedszkole, żłobek i warsztaty terapii zajęciowej. Pozostałe znajdować będą się na razie w większych szkołach, w Kruszlowej, Konclowej i Stróżach.
0: Z życia kościoła.
1: Budynek starosądeckiej opoki przechodzi lifting. Diecezjalne centrum pielgrzymowania, które znajduje się przy ołtarzu papieskim, istnieje już od ponad 16 lat. Przez ten czas gościło tysiące osób. Jak mówi dyrektor tego miejsca, ksiądz Paweł Broński, budynek wymagał odświeżenia. W ubiegłym roku wiele prac odbyło się wewnątrz centrum. Teraz przyszedł czas na remonty zewnętrzne, między innymi dotyczące elewacji.
5: Kolor się trochę zmienił, powróciliśmy do tego pierwotnego projektu. Może lekko wpada w jakiś piaskowy, może dla innych jest troszkę kremowy. Najważniejsze jest to, że wszyscy przyjeżdżający do Starego Sącza patrzą na ten budynek i mówią, że świetnie dobrany kolor pasuje do dachu, do okien, do roli, jaką ten budynek ma spełniać. Bardzo ta praca jest potrzebna, jeśli aż 3 razy trzeba malować, ponieważ tak chętnie przyjmuje ściana tę farbę. Robimy to z wielkim zapałem, tym bardziej wiedząc, że jest dla kogo.
1: To nie jedyne wykonane do tej pory prace. Oczyszczone, zakonserwowane i pomalowane zostały też drewniane okna. Prace są na półmetku. Na Jamnej wakacje rozpoczną się jarmarkiem dominikańskim. Ojcowie Dominikanie zapraszają w najbliższą niedzielę na mszę świętą o 11:00. Po liturgii zaplanowano wiele atrakcji.
2: To już 9 raz spotykamy się na naszej jamnejskiej łące, aby wspólnie się modlić i wspólnie świętować początek lata, przede wszystkim niedzielę. Czekają dla nas różne atrakcje, gry i zabawy dla dzieci, prezentacja kół gospodyń wiejskich z okolicznych miejscowości. Będzie można skosztować różnych potraw, między innymi pierogi z mięsem, pierogi na słodko, będzie chleb ze smalcem, będzie grill i grochówka. I szczególnie też to zaproszenie kieruje do posiadaczy zabytkowych samochodów. Sam się tym bardzo interesuję i kilka takich pojazdów mam i dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was, przyjedźcie tymi samochodami na Jamną.
1: Mówił ojciec Krzysztof Ruszel. Patronat medialny nad imprezą sprawuje RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: W piątek o godzinie 20:30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18:00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko Klubu Sportowego Błyskawica w Proszówkach.
0: Po reklamie.

0: Cześć Boże, witamy naszych słuchaczy. Dzisiejszą audycją kończymy cykl spotkań Środa na Wydziale. Mam nadzieję, że te krótkie rozmowy z wykładowcami z naszego Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie pomogły komuś podjąć decyzję o studiach na Wydziale, gdzie wykładowcą filozofii jest mój dzisiejszy i znany już gość, ksiądz dr Tomasz Maziarka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Podczas naszych poprzednich rozmów dużo mówiliśmy o ewolucji człowieka, tak jak opisują ją nauki przyrodnicze. Powstaje jednak pytanie, gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Pana Boga? Jak zrozumieć, że to Pan Bóg stworzył człowieka?
1: To, że Pan Bóg stworzył człowieka, przyjmujemy z wiary, bo to jest perspektywa teologiczna, ale chcemy to połączyć również z przyrodniczym obrazem świata, z tym, co wiemy o powstaniu człowieka na drodze ewolucji. I możemy sobie wyobrazić, że Pan Bóg jest wielkim artystą, a ewolucja i powstanie człowieka jest jego dziełem. Jak ten artysta

0: artysta tworzy. Możemy powiedzieć, jak każdy artysta ma do tego narzędzia. Święty Tomasz z Akwinu widzi relację Boga do stworzenia w taki sposób. Pan Bóg jest pierwszą przyczyną, bo On wydobywa wszystko z niebytu i w tym znaczeniu jest twórcą świata. Natomiast On w tym świecie stworzył również przyczyny drugie, przyczyny wtórne. Są to prawa przyrody, które są Jego zamysłem i On tymi prawami posługuje się w osiąganiu swoich celów. I tymi prawami również posłużył się, by we wszechświecie mógł pojawić się człowiek. Tomasz używa takiej metafory drwala i siekiery. Drwal trzyma w ręku siekierę i to jest narzędzie do dokonania pewnego dzieła. Tak Pan Bóg trzyma w swym ręku, bo stworzył je prawa przyrody, które odkrywa nauka i może zrekonstruować ewolucję człowieka. Możemy to sobie wyobrazić również tak, jak przedstawiał to święty Augustyn, mianowicie, że Pan Bóg na początku stworzył wszystko. Materię, nieśmiertelne dusze, a więc i każdego z nas, wszystkie byty, jakie mogą się pojawić we wszechświecie, wszystkie prawa, które będą warunkować powstanie kolejnych bytów, czyli będą sprawiać, że kolejne byty będą się ukazywać, będą pojawiać się na widowni wszechświata i będą mogły być badane. Ewolucja wszechświata i ewolucja człowieka to jest pewna manifestacja mocy Bożej, wyrażona w stworzeniu. I Bóg stworzył wszystko, a ewolucja po prostu po kolei nam objawia to, co Pan Bóg stworzył. Więc jednym słowem, ewolucja jest narzędziem w rękach Boga.
1: To, co słyszę, porusza moją wyobraźnię, dlatego zastanawiam się, czy możemy sobie wyobrazić stworzenie człowieka.
0: Kościół przedstawia nam tutaj pewne przesłanki teologiczne i przyjmuje, że dusza ludzka jest stworzona bezpośrednio przez Boga, natomiast ciało ludzkie powstało na drodze ewolucji. Tomasz, święty Tomasz, mówił, że dusza pojawia się jako kres rozwoju materii. Czyli żeby dusza przyszła do organizmu, ten organizm musi być odpowiednio rozwinięty. I właśnie ewolucja ukazuje nam ten proces rozwoju organizmów żywych, coraz to bardziej złożonych, coraz to doskonalszych, później już o coraz to doskonalszym umyśle, bo zauważyliśmy tutaj już pewną też ewolucję psychizmu ludzkiego na poprzednich naszych spotkaniach. I kiedy ta ewolucja osiągnęła moment krytyczny, jednostka ludzka była zdolna przyjąć nieśmiertelną duszę. Więc Pan Bóg stworzył duszę nieśmiertelną, która łączy się z rozwiniętym ciałem, i ta dusza już stanowi nową zasadę organizującą cały byt ludzki.
1: Czyli ten moment krytyczny ewolucji człowieka jest momentem, kiedy Pan Bóg daje człowiekowi nieśmiertelną duszę?
0: Tak. Ten moment nazywamy hominizacją. Wtedy powstał człowiek. Dla obecnie żyjących ludzi danie duszy następuje w momencie poczęcia. Pan Bóg stwarza nieśmiertelną duszę ludzką, kiedy po prostu poczęty jest nowy człowiek. Trudno jest powiedzieć, kiedy nastąpiło to w ewolucji homininów dokładnie. Raczej jest to moment powstania naszego gatunku, czyli powstania Homo sapiens. Stawiamy hipotezę, że stało się to wtedy, kiedy człowiek posiadał już wszystkie zdolności ludzkie, czyli kiedy miał w pełni ukształtowany umysł. Czyli był to Homo sapiens sapiens, który powstał około 40 tysięcy lat temu.
1: Ale mówimy też, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Co to znaczy, że człowiek jest obrazem Pana Boga?
0: Na pewno nie chodzi tutaj o jakiś wygląd zewnętrzny, bo my jesteśmy istotami duchowo-cielesnymi i Pan Bóg nie ma jakichś wymiarów przestrzennych. Pan Bóg jest po prostu duchem. Więc nie chodzi tutaj o podobieństwo ciała, jak to nieraz mamy nawet na obrazach przedstawiane. Chodzi tutaj o podobieństwo duchowe. Pan Bóg jest najwyższym intelektem. Pan Bóg jest rozumem i wolą. Oczywiście jest czymś o wiele więcej, ale my jesteśmy zdani na nasz ludzki język. Więc mówiąc, że człowiek jest podobny do Boga, mamy na myśli to, że człowiek również myśli, że człowiek również działa, czyli człowiek ma w sobie wymiar duchowy. I możemy też powiedzieć, że człowiek jest jedynym bytem, którego Pan Bóg chciał dla niego samego. Tego uczy nas Kościół. Znaczy to, że człowiek jest chciany przez Boga. Człowiek jest przez Niego kochany indywidualnie, bezwarunkowo i niezależnie od użyteczności.
1: Ksiądz dr Tomasz Maziarka, wykładowca filozofii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść
0: Bardzo
1: Boże.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

0: fryzjerów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Dziś uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. W liturgii to jedyny święty, który wspominany jest dwa razy. Wspominamy jego narodziny oraz męczeńską śmierć. Można powiedzieć, to święty z dreszczykiem. Wychowany na Starym Testamencie, pustelnik, asceta, którego nawet bał się Herod. Czysty jak samotność, pustynia czy ogień. To on wskazał ręką Jezusa i powiedział do każdego z nas: zobacz go, posłuchaj jego słów, poznaj jego życie i śmierć. Kiedy wskażemy Jezusa ręką sobie i innym, ciąg dalszy zawsze nastąpi. Bo potrzeba, abyśmy sobą Boga nie zasłaniali, ale przybliżali go innym.
2: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 24 czerwca w uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej uroczystej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Paweł Zawiślan, wikariusz parafii pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Święty Jan Chrzciciel to poza Jezusem i Jego Matką jedyny święty, którego pamiątkę ziemskich narodzin czcimy uroczyście. Dniem liturgicznej celebracji ku czci świętych najczęściej bywa Dzień Śmierci, określany Dniem Narodzin dla Nieba. Chociaż 24 czerwca jest umowną datą świętowania narodzenia Jana, stanowi to jednak szczególne wyróżnienie, które podkreślił sam Chrystus, nazywając Jana Chrzciciela największym z narodzonych z niewiasty. Święty Augustyn poucza, że Jan zda się stanowić granicę obydwu testamentów, starego i nowego. Wyobraża Stary Testament i zapowiada nowy, ponieważ został wyznaczony do spełniania misji poprzednika. Jest głosem, który zapowiada przyjście Pana. Tę misję święty Jan wypełnił wzorowo, to zachęta i przynaglenie dla nas, abyśmy realizowali swoje życiowe powołanie jak najlepiej. Dlatego prośmy o potrzebne łaski i dary. Obecna msza święta sprawowana jest w intencji duchowej adopcji dziecka poczętego od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Na początku uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Święty, i skieruj duszę wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Posłuchajcie mnie, wyspy, ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem: próżno się trudziłem na darmo i na nic zużyłem moje siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wysławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił: to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto słowo Boże.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze. Bóg dał ojcom naszym Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu, a pod koniec swojej działalności Jan mówił: ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie.

mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu. Oto słowo Boże.

0: Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy radiosłuchacze, RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Rodzice wiedzą, jakie emocje towarzyszą narodzinom dziecka. Tym bardziej, kiedy jest ono wyczekiwane, to znaczy, gdy długo czeka się na pierwsze dziecko, kiedy już prawie traci się nadzieję, że kiedyś zostanie się ojcem lub matką. Kiedyś pewna rodzina zadzwoniła do mnie i podzieliła się właśnie takimi słowami. Najpierw poprosili o mszę świętą, zapytali się, czy mogę odprawić mszę świętą i pochwalili się, że mają dwójkę dzieci. Kiedy byłem u nich po kolędzie, to właśnie pamiętałem, że mówili, że nie mogą mieć dzieci, że starają się, ale nie mają tego błogosławieństwa, tego daru. A teraz mówią, mamy dwójkę. Jedno dziecko na walentynki zaadoptowali, a rok potem urodziło się ich biologiczne dziecko. I mówią, dziękujemy Bogu za nasze dzieci. I pewnie znamy niejedną taką historię. I drodzy, nieraz po urodzeniu, kiedy matka przyniesie dziecko do domu, to przychodzą do tego domu, mieszkania, sąsiadki, krewni, ciotki, aby zobaczyć dziecko. I nieraz mówią, podobne do ojca, podobne do matki. Nieraz zastanawiają się, co z ciebie wyrośnie. I takie same pytania zadawali sobie sąsiedzi i krewni Zachariasza i Elżbiety. Przecież to małżeństwo było już w podeszłym wieku. Zachariasz, gdy pytano o imię, zaczął pisać na tabliczce: Jan będzie mu na imię. Jak mamy zanotowane w Ewangelii, a wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię. Drodzy, imię wybrane przez Boga Jehonan, czyli Jan, oznacza Jahwe się zmiłował. Bóg się zmiłował nad rodziną Elżbiety i Zachariasza. Dlatego Zachariasz uznał, że wola Boża wyrażająca się w imieniu wybranym dla dziecka jest ważniejsza od rodzinnych schematów. Jan powinien odziedziczyć imię ojca albo kogoś z rodu, ale Zachariasz miał aż 9 miesięcy, aby przemyśleć sobie to, co anioł powiedział mu w świątyni. I wiedział, że to dziecko ma mieć na imię Jan. Drodzy, nieważne, co chcieliby w nas widzieć rodzice albo cała rodzina, ważne jest to, co pragnie w nas dostrzec Bóg. W języku hiszpańskim źrenica to pupila, w angielskim pupil, we francuskim pupille. Każdy wie, co oznacza być czyimś pupilem, to znaczy być faworytem. I właśnie tak Bóg nas widzi, każdego z nas jako swojego pupila. Gdy jesteś świadom, wiesz, kim jesteś, a imię nasze to chrześcijanin, czyli ten, który jest w Chrystusie. On patrzy na każdego z nas jak na swego syna, jeśli tylko w Nim, w Chrystusie, żyjemy dzięki Komunii Świętej. To jest pierwsze poznanie, pierwsza prawda o mojej i Twojej tożsamości, o moim i Twoim przeznaczeniu, które mamy przyjąć do serca. Inne, precyzujące moją i Twoją wyjątkowość i niepowtarzalność, wyłonią się w czasie, które przeznaczę na pytanie Boga o to, kim jeszcze jestem w oczach Boga. Jan nie szukał w ludzkich oczach swej tożsamości, nie spoglądał lękliwie na to, co inni powiedzą i jak go ocenią. Ważne było dla niego, kim jest w oczach Boga, dlatego nigdy się nie zachwiał i zawsze był pewien tego, kim jest. Wiedział, co miał czynić w życiu, bo wiedział, kim jest w oczach Boga. Tymczasem wielu z nas nie wie, co ma robić z życiem, nie wie, czym się zająć, a jeśli nawet już się czymś zajmuje, to często nie daje mu to satysfakcji ani poczucia sensu. Popatrzmy, jak się dzisiaj patrzy na człowieka, jak inni patrzą na drugiego człowieka. Ważne jest, jak się wygląda, czy jest się wysportowanym, czy ma się dobrą pracę, czy było się na wakacjach w ciepłym kraju, czy się ma dużo polubień, zainteresowań w mediach społecznościowych. Drodzy, ważne to nie jest w oczach Boga. Ważne, żebyśmy mieli świadomość, jak patrzy na nas Pan Bóg i byśmy też na innych tak patrzyli. Prośmy dzisiaj podczas Eucharystii Maryję, która towarzyszyła Elżbiecie w ostatnich miesiącach przed urodzeniem Jana. I prośmy Maryję, czyli tą, która wiedziała, kim jest w oczach Boga, wiedziała, jaką ma ogromną wartość, czego wyrazem jest Magnifikat, wielbi dusza moja Pana, który jest wielkim hymnem nawet i swojej wartości i wielkiej miłości do Pana Boga. I prośmy ją o to, abyśmy w taki sposób, jak patrzy na nas Pan Bóg, abyśmy patrzyli tak na siebie nawzajem. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z radością i ufnością błagajmy Boga, który wybrał świętego Jana Chrzciciela, aby zwiastował ludziom nadejście Królestwa Chrystusa.
1: Módlmy się w intencji wspólnoty Kościoła, aby umocniona darami Ducha Świętego rozwijała dar życia Bożego otrzymanego na Chrzcie Świętym i budowała cywilizację miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji poszukujących życiowej drogi i stojących przed jej wyborem, aby pomoc Boża i światło Ducha Bożego pozwoliły im podążyć tam, gdzie Pan ich potrzebuje. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji odpowiedzialnych za losy świata, aby współpracowali ze sobą na różnych płaszczyznach dla zaprowadzenia pokoju, sprawiedliwości i solidarności wśród wszystkich narodów. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dzieci i młodzieży, aby opatrzność Boża towarzyszyła im każdego dnia wakacji, umożliwiając piękne i bezpieczne przeżycie tego okresu. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji naszych drogich i bliskich zmarłych, aby oczyszczeni z brudu grzechu dostąpili udziału w uczcie Bożego Królestwa, światłości i pokoju. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych oraz za całą wspólnotę parafialną, aby towarzyszyły nam opieka i wstawiennictwo świętego Jana, pozwalające cieszyć się obfitością łaski Bożej i błogosławieństwem Bożym. Ciebie prosimy.
0: Módlmy się za tych wszystkich, którzy podejmują dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Prośmy o wszelkie łaski, błogosławieństwo dla tych osób. Ciebie prosimy. Wszechmogący wiekuisty Boże, razem ze świętym Janem Chrzcicielem uwielbiamy Twój majestat i prosimy o wysłuchanie naszych błagań przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, składamy dary na Twoim ołtarzu, obchodząc należną czcią narodzenie Jana Chrzciciela, który zapowiedział przyjście Zbawiciela świata i skazał, że jest Nim Jezus Chrystus, który żyje i król.

zbawienia, aż do końca Jan świadczył o światłości, a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo. Dlatego łącząc się za

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, byś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie ustrój na duszę.

0: Módlmy się. Pośleni na uczcie niebieskiego baranka, prosimy Cię, Boże, aby Kościół, czerpiąc radość z narodzin świętego Jana Chrzciciela, uznał sprawcę swojego odrodzenia w Chrystusie, którego przyjście Jan zapowiadał, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu w środę 24 czerwca w uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Dzisiejszej uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Paweł Zawiślan, wikariusz parafii pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
3: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19, wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: W piątek o godzinie 20.30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18.00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko Klubu Sportowego Błyskawica w Proszówkach.
1: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Pójdą modlić się o powołania kapłańskie, ale także w swoich własnych intencjach. 4 lipca z piątkowej wyruszy 4. sądecka pielgrzymka do Matki Bożej Tuchowskiej. Grupy wyruszą także z kilku innych miejsc diecezji tarnowskiej. Na pielgrzymkę zapisanych jest już około 400 osób. Jak mówi proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w piątkowej, ksiądz Tadeusz Wojciechowski, chętni nadal są mile widziani.
2: Zapisywać się można telefonicznie w mediach społecznościowych, na Facebooku, na stronie parafialnej piątkowej, na stronie również internetowej Sanktuarium w Tuchowie znajdują się informacje, numery telefonu, gdzie można się zapisać, ale w tym roku powstała też nowa formuła, którą w diecezji już od pewnego czasu się stosuje, a więc możliwość zapisania się przez elektroniczny formularz. W informacjach ogłoszeniowych parafii znajduje się link do tego kwestionariusza.
1: W pierwszym dniu pielgrzymi przejdą przez Mogilno, Wojnarową, Bobową do Ciężkowic, gdzie spędzą nocleg. Drugiego dnia przez Gromnik zawędrują do Sanktuarium w Tuchowie, gdzie mszę świętą odprawi biskup tarnowski Andrzej Jesz. Dodajmy, że 4 lipca do Tuchowa wyruszą także pielgrzymi z Brzeska, Mielca i Jasła. Dzień wcześniej wędrówka rozpocznie się w Bochni i w Pasierbcu. 700 lat ma parafia w Zblitowskiej Górze koło Tarnowa. Obchody odbędą się w najbliższą niedzielę z okazji jubileuszu. Powstała także monografia, która liczy ponad 800 stron. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1325 roku, ale miejscowość jest znacznie starsza i swymi początkami sięga XII wieku, a może nawet nieco wcześniejszych czasów. Człon określający miejscowość został wzięty od nazwiska rodowego Zblitowskich, którzy byli właścicielami wsi.
3: Pierwszym zapisem na temat parafii, tak jak większość parafii, które teraz świętują jubileusze, jest przekazanie do stolicy apostolskiej Świętopietrza i jest ono zaznaczone w roku 1326. Ta data jest uznawana tak oficjalnie za początek parafii, ale autor książki Zblitowska Góra, Dzieje i Współczesność, pan profesor Marek Smoła, twierdzi, że mogła ona nawet istnieć około 850 lat, czyli nieco wcześniej albo już dużo wcześniej.
1: Mówił ksiądz Józef Kaczmarski, proboszcz parafii z Zblitowskiej Górze, pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. W niedzielę mszy świętej o godzinie 11 będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jeszta. Liturgia będzie transmitowana w radiu Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Podczas uroczystości zostaną poświęcone pamiątkowy obelisk i tablica. Nawiązaniem do historii będzie także udział grupy rekonstrukcyjnej.
3: Grupa 26 osób, którzy będą ubrani w stroje epokowe z dziejów, a więc chłopi, ziemianie, kmieci, czy też dziedzice, a także żołnierze austriaccy, także naturalnie w mundurach austriackich z epoki, po to, aby przypomnieć, że właśnie przez wieki w tym kościele gromadzili się wierni, przede wszystkim jak w domu Bożym.
1: W ramach jubileuszowych uroczystości o 15 rozpocznie się festyn parafialny. W programie są m.in. występy artystyczne. Na jamnej wakacje rozpoczną się jarmarkiem dominikańskim. Ojcowie Dominikanie zapraszają w niedzielę na mszę świętą o godzinie 11, a po liturgii zaplanowano wiele atrakcji.
4: To już 9 raz spotykamy się na naszej jamnejskiej łące, aby wspólnie się modlić i wspólnie świętować początek lata, przede wszystkim niedzielę. Czekają dla nas różne atrakcje, gry i zabawy dla dzieci, prezentacja kół gospodyń wiejskich z okolicznych miejscowości. Będzie można skosztować różnych potraw, m.in. pierogi z mięsem, pierogi na słodko, będzie chleb ze smalcem, będzie grill i grochówka. I szczególnie też to zaproszenie kieruje do posiadaczy zabytkowych samochodów. Sam się tym bardzo interesuję i kilka takich pojazdów mam i dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was, przyjedźcie tymi samochodami na Jamną.
1: Mówił ojciec Krzysztof Ruszel, patronat medialny sprawuje radio RDN Małopolska. Coś dla ducha i ciała, koncert i uwielbienie, a do tego czas spędzony razem. Tak zapowiada się sobotni reset serca w Łużnej w powiecie gorlickim. Spotkanie dla młodych organizuje parafia świętego Marcina, a także grupa BMW. Czwarta edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem, który ma dać młodzieży dobry start na wakacje, mówi ksiądz Łukasz Pietrzak z parafii w Łużnej.
5: Kończymy rok szkolny, zaczynamy wakacje. Każdemu z nas chyba przyda się taki trochę reset serca. Zmiana klimatu, odpoczynek po trudzie sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi, nauki, ale nie zapominamy o tym, że nasze serce potrzebuje też takiego duchowego, bożego napełnienia Bożą łaską, Bożą miłością i chcemy w ten sposób te nasze serca zresetować, więc jeżeli ktoś czuje się zmęczony, przygnieciony czymś, to myślę, że przyjazd do Łużnej będzie bardzo dobrym pomysłem.
1: Spotkanie rozpocznie się w sobotę o 16 na placu gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.

Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 24 czerwca w uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Wybiła godzina 19, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi męski różaniec z Tarnowa.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Dzisiejszą modlitwę różańcową ofiarowujemy w intencji wynagradzającej za 5 rodzajów zniewag, którymi ludzie obrażają niepokalane serce Maryi. Przepraszamy za bluźnierstwa przeciw niepokalanemu poczęciu Maryi, przeciwko jej dziewictwu, przeciwko Bożemu macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się ją jako wyłącznie jako matkę człowieka, bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do niepokalanej matki, bluźnierstwa, które znieważają Maryję w jej świętych wizerunkach. Wierzę w Boga Ojca,
2: Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: O wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica zmartwychwstania. Przyjmuj z wiarą nie tylko to, że Jezus zmartwychwstał, ale też to, że zmartwychwstaje w Tobie nieustannie. Jego potężna obecność jest w Tobie. Tajemnica zmartwychwstania jest zaproszeniem potężnej mocy Boga do miejsca śmierci, gdzie już się poddałeś, gdzie już coś umarło, gdzie po ludzku już nic nie można zmienić. Uświadom sobie, że jeśli On jest z Tobą, to któż przeciwko Tobie, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica w niebo wstąpienia. Przez chrzest stało się to, że obecnie poruszamy się w dwóch światach, równolegle. Jesteśmy obywatelami nieba i ziemi. Naszym zadaniem od dnia Chrztu Świętego jest sprowadzenie świata niewidzialnego do świata widzialnego, mocy nieba na ziemię, atmosfera nieba do atmosfery ziemi. Stanie się to wtedy, kiedy uświadomisz sobie, że naprawdę jesteś dzieckiem Królestwa Niebieskiego, żyjącym na ziemi.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełno, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota

0: Chrystusa, Jego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: O Maryjo bez grzechu poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica zesłania Ducha Świętego. Duch Święty, kiedy przychodzi, przychodzi także skonfrontować nas z ciemnością, która jest w nas i wokół nas. Kiedy Duch Święty zstępuje na Ciebie, ciemność będąca w Tobie musi się ujawnić. W tym momencie wszystko, co najgorsze, zacznie z Ciebie wychodzić. Złość, wściekłość, chciwość, zazdrość, nieczystość. Dlatego kiedy wołamy do Ducha Świętego, wołamy też o to, aby pokonał ciemność, która będzie się ujawniać w zetknięciu z Jego światłością i mocą. Ostateczne zwycięstwo będzie zwycięstwem Boga we mnie, a nie w ciemności.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica wniebowzięcia Maryi. Z tą tajemnicą związane jest wyzwalanie w Twoim sercu wielkiej tęsknoty za niebem. Jeżeli nie będziemy tęsknić za niebem, to będziemy przywiązani do życia tutaj, na ziemi. Ziemskie sprawy będą dla nas najważniejsze. Tęsknota za niebem uwalnia nas od lęku przed śmiercią. Jesteśmy stworzeni do życia w niebie, a nie do życia na ziemi.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Nie podpowiadaj Bogu ani Maryi rozwiązań, które Tobie wydają się najlepsze. W pierwszych kilku zdrowaś opowiadaj Matce Bożej o tym wszystkim, z czym sobie nie radzisz, a potem dodawaj amen na jej królowanie w tych sytuacjach. Niech ona naprawdę, autentycznie będzie królową każdej chwili Twojego życia, królową wszystkich wydarzeń, królową dni i nocy, przez które przechodzisz. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Członkowie wspólnoty męskiego różańca i wojowników Maryi:
4: Piotr,
5: Łukasz,
6: Franek,
7: Wojtek,
2: Mariusz, zapraszają, dziękują za wspólną modlitwę różańcową. Zapraszamy na nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca prowadzone przez Męski Różaniec i Wojowników Maryi w Kościele Misjonarzy w Tarnowie. Pierwszą sobotę lipca, 4 o godzinie 8. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
8: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

niechaj wielbi Ciebie cała ziemia. Twoje imię z wielką mocą śpiewa. Jesteś we mnie, a ja w Tobie żyję. Ty zawsze jesteś przy mnie. Niechaj wielbi Ciebie cała ziemia. Twoje imię z wielką mocą śpiewa.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: W piątek o godzinie 20:30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18:00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko Klubu Sportowego Błyskawica w Proszówkach.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże, witamy Państwa w kanonach wiary. W studio kleryk Mateusz wraz z księdzem doktorem Maciejem Biedroniem, wykładowcą teologii moralnej i teologii duchowości.
3: Szczęść Boże.
2: Dziś nadal chcemy kontynuować temat grzechu pierworodnego. Tym razem nie chcemy już pytać, czym on jest, ale pójść krok dalej i zapytać, jakie są jego skutki. Księże doktorze, o jakich skutkach grzechu pierworodnego możemy mówić?
3: Myślę, że nauczanie katechizmu na temat skutków grzechu pierworodnego możemy streścić w takich następujących punktach. Po pierwsze, grzech pierworodny, którego skutki dotykają całą ludzkość, spowodował skłonność do zła i podleganie śmierci. Co więcej, katechizm, a więc nauczanie Kościoła, zauważa, że skłonność do zła i podleganie śmierci nie są zrozumiałe bez ich związku z grzechem Adama i faktem, że on przekazał nam grzech, z którego skutkami rodzimy się wszyscy. Ta skłonność do zła powoduje, że człowiek w swojej historii życia popełnia niekiedy grzechy osobiste, które są przeciwne jego naturze. Gdy zerknęlibyśmy do numeru 405 katechizmu, to zauważymy, że stwierdza on, iż skutkiem grzechu pierworodnego jest właśnie utrata też tej pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Dlatego byłby to jakby taki drugi też skutek grzechu pierworodnego. Ale trzeba też mieć świadomość, że natura ludzka nie jest jednak całkowicie zepsuta. Jest zraniona w swoich siłach naturalnych, poddana niewiedzy, poddana cierpieniu, władzy śmierci, czy tak jak mówimy, skłonna do grzechu, ale nie jest zniszczona. Konsekwencje grzechu pierworodnego i też wszystkich grzechów osobistych ludzi powodują w świecie, ujmowanym jako całość, stan grzeszności, który może być określony choćby i nawet wyrażeniem świętego Jana, który nazywa ten stan grzechem świata.
2: Czy to, o czym teraz mówimy, oznacza więc, że grzech pierworodny jest osobistą winą każdego człowieka?
3: Cały rodzaj ludzki w Adamie, pierwszym człowieku, jak jedno ciało, jest właśnie też jednym. Przez tę jedność rodzaju ludzkiego wszyscy ludzie są właśnie uwikłani w grzech Adama, jak wszyscy też są objęci sprawiedliwością Chrystusa i to jest dla nas również nadzieja. Chociaż grzech pierworodny jest grzechem własnym każdego, to jednak w żadnym potomku pierwszego człowieka nie ma on charakteru winy osobistej. Chrzest, dając życie łaski Chrystusa, gładzi grzech pierworodny i na nowo kieruje człowieka do Pana Boga. No ale konsekwencje tego grzechu dla właśnie osłabionej, skłonnej do zła natury pozostają w człowieku i wzywają go właśnie do walki duchowej, do takiej postawy czujności w swoim życiu. Samą naukę o przekazywaniu grzechu pierworodnego precyzowano w historii. Myślę, że wystarczy tutaj wspomnieć nauczanie świętego Augustyna, które było takie mocno ukierunkowane przeciwko pelagianizmowi. No, w historii myślę też nie wolno zapomnieć nauczania wieku XVI, zwłaszcza takiego mocnego, dogmatycznego nauczania Soboru Trydenckiego, które było odpowiedzią przeciwko protestantyzmowi.
2: Całe nasze życie to ciągła walka duchowa. Jednak perspektywa przyszłości w Królestwie Niebieskim daje nam codzienną motywację do nieustannego stawania się lepszym. Z tą myślą Państwa zostawiamy. Audycję prowadzili ksiądz dr Maciej Biedroń i kleryk Mateusz Kuta. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: Kanony wiary.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
2: To była autopromocja.

0: wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie.
1: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: Po reklamie.

0: działalności Radia Watykańskiego Watykan News.
1: Eucharystia jednoczy nas z Chrystusem i pomaga przezwyciężać podziały, mówił Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Papież powiedział do polskiej młodzieży, by w czasie wakacji odkrywała Boga w pięknie stworzenia. Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, wprowadza nas również w dynamikę jedności, będącej antidotum na podziały, wskazał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Dodał, że Eucharystia jest formą duchowej ofiary chrześcijan i wzajemnej jedności.
2: W ten sposób Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, uczy nas przyjmować styl życia samego Pana Jezusa, naznaczony bezinteresownym darem z siebie. Dar ten wprowadza nas zatem w dynamikę jedności, która staje się mocnym antidotum na zaczyny podziału podkopujące nasz świat.
1: Leon XIV zachęcił polską młodzież do odkrywania piękna Boga i roztropnego wyboru powołania.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich Was błogosławię.
1: Pisanie jest aktem prawdy i objawienia, a czytanie tekstu literackiego rozwija w czytelniku empatię, podkreślił Leon XIV podczas audiencji dla pisarzy przybyłych z różnych regionów świata na stulecie watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana.
2: Kiedy piszecie opowieści i tworzycie swoich bohaterów, utożsamiacie się z nimi. Rozumiecie ich punkt widzenia, emocje, uczucia i postawy. Jest to wielka szkoła człowieczeństwa, której mogą doświadczać wasi czytelnicy, ponieważ w pewnym sensie czytelnicy przeżywają wiele żyć oprócz własnego. Pomaga nam to odkrywać różne perspektywy, unikać traktowania własnych poglądów jako absolutnych oraz składać, niczym mozaikę, zarys tej prawdy, która zawsze nas przekracza.
1: Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Dotychczas był on biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej. W rozmowie z Radiem Watykańskim Watykan News biskup Chudzio mówi o radości z możliwości posługi w kościele rzeszowskim.
4: Diecezja rzeszowska jest też miła, bliska mojemu sercu, bo swoje kroki pierwsze duszpasterskie rozpoczynałem właśnie na terenie Rzeszowa jako diakon.
1: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

0: Szűzanyánk, vonatos zarándoklatunkkal a tizedik alkalommal vagyunk itt. Most is örömmel és szeretettel jöttünk ide hozzád. Te is úgy hívogatsz minket, mint szent fiad. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és terheket hordoztok.
1: Nasza dziewicza matko to już dziesiąty raz, kiedy przybywamy tu w ramach naszej pielgrzymki pociągiem. I tym razem z radością i miłością przybyliśmy do Ciebie. Ty również wzywasz nas, tak jak Twój święty Syn. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście.
0: Terheket hordozunk, hisz egyéni életünk is, de közösségeink, népünk, s a társadalom is, amelyben élünk, tele van problémákkal, küzdelmekkel. Ezért sokszor aggodalmaskodunk, megrémülünk, kedvünket veszítjük, keressük a vigaszt, a bátorítást, az erősítést. Te nálad, mint édesanyánknál biztos menedékre találunk. Sokszor megtapasztaltuk ezt, amiért most is köszönetet mondunk. Köszönjük, hogy ez a rándoklások lelkileg felüdítenek. Köszönjük, hogy hűségesek maradhattunk szent fiathoz és hozzád.
1: Niesiemy brzemię, bo nie tylko nasze życie osobiste, ale także nasze wspólnoty, nasz naród, społeczeństwo, w którym żyjemy, są pełne problemów i zmagań. Dlatego często się martwimy, obawiamy, tracimy zapał, szukamy pocieszenia, otuchy i wzmocnienia. U Ciebie, naszej Matki, znajdujemy pewne bezpieczne schronienie. Wielokrotnie tego doświadczyliśmy, za co teraz składamy Ci podziękowanie. Dziękujemy Ci, że te pielgrzymki odświeżają nas duchowo. Dziękujemy, że mogliśmy pozostać wierni Twojemu świętemu Synowi i Tobie.
0: A jelenlegi zarándoklatunkban a mai ünnepnek története egy olyan sajátságos üzenetet hordoz, amely reményünket, bizalmunkat erősíti. Ezen keresztül is szeretnél edzetté tenni. E történet arról szól, hogy Zakariás és Erzsébet a te rokonaid, akiket az angyali üzenet után meglátogattál, elöregedtek voltak. Emberileg semmi reményük nem volt ahhoz, hogy gyermekük lehessen. Ha nem lépett volna közbe Isten mindenható ereje, akkor nincs keresztelő Szent János. Isten azonban belenyúlt életükbe, gyermekkel ajándékozta meg őket, minket egy kiváló példaképpel.
1: W czasie naszej obecnej pielgrzymki, dzisiejsza uroczystość, historia tego wydarzenia, narodzenia Jana Chrzciciela, niesie ze sobą szczególne przesłanie, które umacnia naszą nadzieję i zaufanie. Przez to również chcesz nas wzmocnić. Ta historia opowiada o tym, że Zachariasz i Elżbieta, Twoi krewni, których odwiedziłaś po zwiastowaniu anielskim, byli już w podeszłym wieku. Z ludzkiego punktu widzenia nie mieli żadnej nadziei na to, by mieć dziecko.

0: nem akadálya annak, hogy új hajtás, új élet fakadjon nyomában. Isten hatalma ugyanis nagyobb a mi tehetetlenségünknél. Csak mi ne úgy álljunk Isten hatalma előtt, mint Zakariás, aki nem hitte el, amit Isten mondott neki. Ezért kellett egy időre elnémulnia. Mi sokkal inkább a zsoltárossal azt kérdezzük, ha az alapfalak leomlanak, mit tegyen az igaz? És imádkozva azt kérjük, hogy az Ézsaiás prófétánál tett ígéretét Isten váltsa valóra, újra felépíti az ősi romokat, és ami már rég pusztulásnak indult, azt helyreállítja.
1: Ta biblijna opowieść przypomina nam dzisiaj, że ten kontynent, na którym żyjemy i który nazywamy Europą, jest w podeszłym wieku, postarzał się. Nazywają go starą Europą. Historia Zachariasza i Elżbiety jest jednak świadectwem tego, że starość nie stanowi przeszkody dla pojawienia się nowych pędów, dla nowego życia. Moc Boża jest bowiem większa niż nasza ludzka bezradność. Tylko nie stawajmy przed mocą Bożą tak jak Zachariasz, który nie uwierzył w to, co Bóg mu zapowiedział, dlatego musiał na pewien czas zamilknąć. My raczej wraz z psalmistą pytamy, gdy runą fundamenty, co ma czynić sprawiedliwy? I modląc się wołamy do Pana, aby spełnił obietnicę daną przez proroka Izajasza, że odbuduje prastare ruiny, odnowi to, co już dawno popadło w ruinę.
0: Szűzanyánk, amikor azt tapasztaljuk, hogy az alapfalak egyre jobban leomlanak, a keresztény értékek veszélybe kerülnek, segíts, hogy fel tudjuk venni a harcot a gonosz ármánykodása ellen, s ne engedjük, hogy a világ szelleme elsodorjon egyházunktól. Segíts, hogy tudatosan éljük meg kereszténységünket annélkül, hogy kivonulnánk a társadalomból.
1: Matko Boża, kiedy doświadczamy tego, że fundamenty coraz bardziej się rozpadają, a wartości chrześcijańskie są zagrożone, pomóż nam podjąć walkę przeciwko podstępom zła i nie pozwól, aby duch tego świata odciągnął nas od naszego Kościoła. Pomóż nam świadomie przeżywać nasze chrześcijańskie powołanie, nie wycofując się ze społeczeństwa.
0: Szűzanyánk, ennek a földrésznek szinte minden országa sajátságos módon történelme folyamán királynőjévé választott téged. Mi is, mint magyarok, nagyasszonyokként tisztelünk, ugyanezt teszik lengyel testvéreink is. Ne engedd, hogy hűtlenekké váljunk Szent Fiathoz és hozzád. Magyarok nagyasszonya, Częstochowai Fekete Madonna, könyörögj érettünk.
1: Nasza Dziewicza Matko, niemal każdy kraj tego kontynentu na swój sposób wybrał Ciebie i w ciągu swojej historii nazywa Ciebie swoją królową. My, Węgrzy, czcimy Cię jako wielką panią. Tak samo czynią to nasi polscy bracia i siostry. Nie pozwól, abyśmy się stali niewierni Twojemu świętemu Synowi i Tobie. Wielka Pani Węgier, Czarna Madonno z Częstochowy, wstawiaj się za nami. Dziękujemy księdzu biskupowi Józefowi Tomasz z diecezji Dziulo-Fechirwar z Siedmiogrodu za rozważania apelowe. Rozważając różańcową tajemnicę wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, modlimy się za cały Kościół Święty z papieżem Leonem. Polecamy biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich. Pamiętamy o Kościele w Polsce i na Węgrzech. Prosimy o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. O Kitiget Sensu.

0: Az a mennybe fölvett titkot elmélkedve, imádkozzunk az Anya Szent Egyházért és Leó pápáért, imádkozzunk a püspökökért, a papokért, a szerzetesekért és a világi hívőkért. Gondoljuk a lengyel és a magyar egyházra is. Új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzunk. Prosimy za nasz pauliński zakon, za ojca generała, naszą jasnogórską wspólnotę z ojcem przeorem. Otaczamy wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, szczególnie narodową pielgrzymkę Węgrów, która przybywa pielgrzymkowym pociągiem Czarnej Madonny. Polecamy obecnych wśród nas księży biskupów, arcybiskupa Grzegorza, arcybiskupa Wacława z naszej archidiecezji, księdza biskupa Józefa, wszystkich kapłanów osoby życia konsekrowanego. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, wśród nich dzieci pierwszokomunijne z Domanowic, z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego z Częstochowy, pielgrzymkę rowerową z Sanoka, pielgrzymów z Połomi, z Łącka, przedstawiciela Polonii z Chicago. Błagamy we wszystkich naszych intencjach, szczególnie tych zapisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Przynosimy tych, którym obiecaliśmy naszą modlitwę. Prosimy o pokój dla całego świata. Polecamy media katolickie, które transmitują naszą modlitwę. Telewizję Trwam, Radio Maryja, Radio Jasna Góra, Fiat i inne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Święta Mário, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Święta Mário, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Święta Mário, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhedben gyümölcse Jézus.
0: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úron te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem. Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, chowaj nas od ognia piekielnego. Pod Twoją obronę, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księży biskupów prosimy o błogosławieństwo.
6: Niezależnie z której ziemi przybywamy, czy z polskiej, czy węgierskiej, czy jakiegokolwiek innego kraju, przychodzimy tutaj do domu Matki, bo ona jest wspólnym darem dla nas wszystkich z wysokości krzyża. I dlatego nie liczy się nawet liczba, czy 10, czy więcej lat. Liczy się wierność, która jest miłością wzrastającą. I za to dziękujemy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej Tutaj.

Dobry wieczór Państwu. Na zegarach 21.35, w kalendarzach 24 czerwca 2026 roku, środa, a więc jak co tydzień o tej samej porze, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na audycję pod tytułem Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ja nazywam się Maciej tutaj i to ogromna przyjemność jak co tydzień właśnie w tej audycji i tą nocną, środową porą z Państwem się spotkać. Podołamy wszystkiemu sami. Nie potrzebujemy niczego ani nikogo. Nie jestem całkiem pewien, jak powiedzieć, co czuję. Te słowa wypowiadane zbyt często to zbyt mało. Gdybym się tutaj położył, gdybym się tylko położył, czy położyłabyś się obok mnie, zapominając o całym świecie? Zapomnij, co nam mówią, zanim zrobimy się za starzy. Pokaż mi ogród tętniący życiem. Zbałamućmy trochę czasu, nic nie robiąc, marząc o niebieskich migdałach. Potrzebuję twej dobroci, by przypomnieć sobie, jak odnaleźć siebie. To, kim jestem, to, kim kiedykolwiek byłem, odbija się w twych idealnych oczach. Świata poza nimi nie widzę. Nie wiem gdzie, niepewny w głębi siebie, wiem jedynie, że te rzeczy nigdy nas nie zmienią. Gdybym się tutaj położył, gdybym się tylko położył, czy położyłabyś się obok mnie, zapominając o całym świecie? Tak zespół pochodzący ze Szkocji czarował nas 20 lat temu i chyba dlatego w tym zespole tak cały świat się zakochał. Chociaż po tych 20 latach to troszeczkę o tym zespole sobie zapomnieliśmy. Mowa o zespole rzecz jasna Snow Patrol i najpopularniejszym chyba ich przeboju właśnie z roku 2006, czyli Chasing Cars. To taki brytyjski idiom, który tak naprawdę nie mówi dosłownie, że chodzi o łapanie samochodów, tylko tak naprawdę takie nic nie robienie. Ale takie słodkie nic nie robienie, bo z tą drugą ukochaną osobą. No i ta piosenka znalazła się na płycie Eyes Open, oczy otwarte. Czwarta płyta studyjna szkockiego zespołu Snow Patrol. I właśnie tę płytę sobie dzisiaj przesłuchamy w ramach Zdartej Płyty. To będzie nasza płyta przewodniczka, ostatnia płyta przewodniczka w naszej cotygodniowej audycji przed przerwą wakacyjną. Bo tak sobie pomyślałem, że raz ma ona swoją rocznicę w tym roku, 20-lecie. Dwa, jest to bardzo przyjemna wakacyjna płyta i myślę, że z nią Państwa bardzo chętnie mogę zaprawić do boju na te nadchodzące wakacyjne miesiące. A jeszcze takie dwie polecajki, bardzo podobne klimatycznie i także z początku lat 2000 właśnie w tej audycji się pojawią. Także dużo muzyki przed nami do zagrania, więc zawijam do brzegu. Ja wiem, że mundial cały czas trwa, trwają mecze, Bośnia i Hercegowina prowadzi już 2-0 z Katarem. Ten Katar to tak słabiutko sobie radzi na tym mundialu. Zaś w niewątpliwie hicie tego wieczoru Szwajcaria z Kanadą 0-0. Będę Państwa informował, także można nie oglądać meczu, tylko zachwycić się tą muzyką, usiąść wygodnie i posłuchać, jak to 20 lat temu Wielka Brytania po raz kolejny zaczarowała cały świat. No właśnie, z zespołem Snow Patrol. I jak zawsze zapraszam do kontaktu, mail zdartapleta@rdn.pl, także Facebook, Instagram, proszę tam pisać, proszę się kontaktować. Może ktoś chce zadzwonić 14 6 200 500 do naszego studia, a my słuchamy. Snow Patrol, płyta Eyes Open, rok 2006, to dziś w Zdartej Płycie.

It's beginning to get to me, czyli zaczyna to do mnie dochodzić. No tak, zaczyna to do mnie dochodzić, że za tydzień się nie usłyszymy, ale to przecież żadne pożegnanie, żadne żegnam, tylko do usłyszenia tak naprawdę, bo po wakacjach mogę już zdradzić, że wracamy ze zdartą płytą. No i jeszcze mnóstwo pięknych płyt, mnóstwo pięknych utworów, mnóstwo wykonawców, o których bardzo chciałbym Państwu opowiedzieć. To wszystko się będzie działo jeszcze na antenach Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz w audycji Zdarta Płyta. Na razie to mamy utwór zespołu Snow Patrol, szkockiego zespołu It's Beginning to Get to Me, to z płyty Eyes Open, czwarta płyta studyjna zespołu Snow Patrol. Może Państwo nigdy nie słyszeli o tym zespole. Jest na to duża szansa, ponieważ to jest zespół rockowy, przedstawiciel rocka alternatywnego, ale ma swoich wiernych słuchaczy także tutaj nad Wisłą i nad Dunajcem. Snow Patrol to właśnie zespół, który został założony w 1994 roku w Dundee w Szkocji i w jego skład wchodzą Gary Lightbody, który jest wokalistą i gitarzystą, Nathan Connolly, gitarzysta i wokal wspierający, oraz Johnny McDyde, który gra na pianinie, gitarze, instrumentach klawiszowych i wokalem wspierającym jest również. Ale tak naprawdę całość Snow Patrol będzie nam orbitować wokół pierwszego z tych członków, czyli Gary'ego Lightbody, ponieważ on jest założycielem tego zespołu i on jest jedynym oryginalnym członkiem zespołu do dnia dzisiejszego. No i też jedno bardzo ważne państwo, które musi też wybrzmieć w naszej audycji, czyli Irlandia Północna, bowiem Gary Lightbody jest właśnie obywatelstwa północnoirlandzkiego. No i też się mówi o Snow Patrol, że tak naprawdę jest zespołem z północnej Irlandii, bo panowie założyciele, o których zaraz opowiem, poznali się na uniwersytecie właśnie w Dundee, w Szkocji, i tam stawiali swoje pierwsze kroki i z tą Szkocją też są mocno związani, więc chyba najbezpieczniej będzie, jak w dzisiejszej audycji będę się posługiwał terminem, że mówimy o zespole z Wielkiej Brytanii. Tak chyba będzie w tym wszystkim najbezpieczniej. To tylko jeszcze napomknę, ten wątek sportowy zawsze też muszę wtrącić, że przecież za 2 lata Mistrzostwa Europy w Wielkiej Brytanii, w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii oraz Irlandii Północnej, aż 5 gospodarzy będzie, więc będą to piękne mistrzostwa na wielu krajach, na Wyspach Brytyjskich. A chciałem nawiązać, bo chciałem tylko powiedzieć, że Katar strzelił 2-1. Chyba sobie wzięli do serc, że tak powiedziałem o nich, że troszeczkę im słabo idzie. No, zdarza się. A wracając do naszego Snow Patrol, to właśnie rok 1994 to ich pierwsza działalność, ich rozpoczęcie. Rozpoczęcie działalności przez studentów Uniwersytetu Dundee, czyli Gary'ego Lightbody'ego, o którym już Państwo usłyszeli, Marka Marklanda i Michaela Morrisona. I pierwsza nazwa tego zespołu to była nazwa Shrug. Nie wiem, czy Państwo kojarzą to słowo z języka angielskiego, bo to jest słowo, które w takiej potocznej mowie oznacza wzruszenie ramionami. No to na początku panowie studenci, młodzi, chcieli się wyszaleć, nazywali się Shrug, a później, kiedy już pograli trochę koncertów na uniwersytecie, w lokalnych pubach, kiedy nagrali pierwszą płytę, taką epkę, czyli taką króciutką płytę, tylko z kilkoma piosenkami, która nazywała się trochę prześmiewczo The Yogurt and the Yogurt Debate, czyli debata jogurta z jogurtem, ach ten brytyjski humor, to później stwierdzili, że chcą się przebrandować, zmienić nazwę i zaczęli nazywać się Polar Bear,
czyli miś polarny dosłownie. I później troszeczkę pokoncertowali. Ta zmiana też wynikała z tego, że było trochę amerykańskich zespołów, które nazywały się Shrug właśnie. Czyli też panowie i panie być może też tymi ramionami gdzieś wykonywały pewne ruchy jako Shrug i tutaj chcieli uniknąć konfliktu, więc nazwali się Polar Bear, ale też ten Polar Bear długo nie przetrwał, bo przetrwał tak naprawdę do roku 1997 i to też z bardzo prozaicznego powodu, bo też już był na Wyspach Brytyjskich taki zespół, który nazywał się Polar Bear właśnie. No i panowie zmienili nazwę na Snow Patrol, czyli Patrol Śnieżny. I już więcej zmian tej nazwy nie było i ta nazwa funkcjonuje do dziś. No i kilka płyt panowie ze Snow Patrol wydali w swojej dyskografii. Tutaj kilka trzeba przypomnieć takich kluczowych. To przede wszystkim rok 98, czyli Songs for Polar Bears, piosenki dla niedźwiedzi polarnych. No to takie oczko jeszcze do tych fanów jeszcze z czasów uniwersytetów i lokalnych pubów, którzy ich znali jako misie polarne. Rok 2001, When It's All Over, We Still Have to Clear Up. Rok 2003, Final Straw. I właśnie rok 2006, Eyes Open, czyli największy sukces komercyjny do tej pory, jeśli chodzi o zespół Snow Patrol, właśnie między innymi dzięki utworowi Chasing Cars, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. A co pięknego jeszcze się znalazło na płycie Eyes Open, to teraz dwie takie próbki po sobie gramy.

Słuchają Państwo audycji pod tytułem Zdarta Płyta na antenach Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz i kilka sekund i wybije godzina 22. To wszystko wydaje się dziwne i nieprawdziwe. Nie zmarnuję więcej ani minuty bez Ciebie. Bolą mnie kości, skóra staje się zimna, robię się taki zmęczony i taki stary. Gniew dymie w moje żagle. Nie będę czuł tych cięć i ranek, tak bardzo chcę otworzyć Twoje oczy, bo chcę, żebyś popatrzyła w moje. Wstań, wyjdź, uciekaj od tych kłamców, oni nie rozumieją Twojej duszy, ani Twojego ognia. Weź mnie za rękę, splećmy palce i wyjdziemy z mrocznego pokoju ostatni raz. Od teraz każdej minuty możemy robić, co chcemy, gdziekolwiek. Tak bardzo chcę otworzyć Twoje oczy, bo chcę, żebyś popatrzyła w moje. Open Your Eyes i zespół Snow Patrol z płyty Eyes Open, czwartej płyty studyjnej z roku 2006, a wcześniej także kompozycja pochodząca z tej czwartej studyjnej płyty Eyes Open zespołu Snow Patrol, czyli You Could Be Happy. To wszystko przed momentem na antenach radia RDN. Pan Wojciech napisał na Instagramie, na Facebooku, przepraszam, serdeczne pozdrowienia dla pana Wojciecha. Pyta się, czy będzie więcej rocka po przerwie wakacyjnej. Obiecuję, że będzie, bo jest trochę płyt, których ostatnio nie przesłuchiwaliśmy. Mam na myśli płyty z roku 91. I to też jest taka przecież piękna rocznica 35 lat, które dobrze by było ograć i myślę, że właśnie od tych płyt kilka tygodni sobie poświęcimy we wrześniu, bo to już będą takie dłuższe trochę noce i myślę, że te kompozycje pięknie się nadadzą właśnie na te noce. Myślę o YouTube, myślę o Metalice, myślę o Jamie. Przepiękne płyty te zespoły wydawały w 91 roku. Ale to nie uprzedzajmy faktów. Dziś skupiamy się na zespole Snow Patrol. Zespole, który na płycie Eyes Open był w składzie Gary Lightbody jako autor tekstów, wokal prowadzący i gitara, no i też lider tego zespołu, założyciel tego zespołu, Nathan Connolly na gitarze, Paul Wilson na basie, Johnny Quinn na perkusji i Tom Simpson na instrumentach klawiszowych. Ten skład się cały czas zmienia, bo tych nazwisk mnóstwo Państwu podaje. Te składy z płyty na płytę tak naprawdę gdzieś miały te swoje roszady. No ale Gary Lightbody cały czas trwa i jest tą osią, wokół której Snow Patrol orbituje. Wielką popularność Snow Patrol tak naprawdę zyskał dzięki tej płycie Eyes Open i dzięki utworowi Chasing Cars, kiedy ten utwór został wykorzystany w finale drugiego sezonu takiego bardzo popularnego amerykańskiego serialu medycznego Grey's Anatomy, czyli Chirurdzy. To w Polsce także bardzo popularny serial. No i też dzięki temu piosenka osiągnęła szczyt na UK Singles Chart i był także na 5. miejscu na liście US Billboard Hot 100. I może Państwo kojarzą, ci, którzy bardziej z muzyką są, za Pan Brat, taki program telewizyjny Top of the Pops. To brytyjski program muzyczny, który był nadawany przez wiele dekad przez nadawcę publicznego BBC. No i ten program przestał być nadawany w 2006 roku. Ostatecznie zamknięto produkcję. I właśnie zespół Snow Patrol był ostatnim zespołem, który wystąpił w ostatnim odcinku Top of the Pops. To też się zapisali w historii, ale inne liczby, które także robią ogromne wrażenie. 1,5 miliona egzemplarzy sprzedanej płyty Eyes Open i to był najlepiej sprzedający się krążek 2006 roku w Wielkiej Brytanii, a także 15 najlepiej sprzedający się album lat 2000 i jeden z najlepszych sprzedających się albumów w historii brytyjskich
list przebojów. Bez nagród Grammy, choć nominowany w kategorii najlepszy utwór rockowy, właśnie The Chasing Cars, i także najlepszy brytyjski singiel, to nagrody Brit Awards też tylko skończyło się na nominacji, ale Snow Patrol przeżywał swój pik. Powiem Państwu szczerze, że ja z tym zespołem zapoznałem się no, w okolicach 2011 roku, może to był rok 2012, kiedy Snow Patrol wydawało nową płytę. Ta płyta nazywała się Fallen Empires, ona wyszła w 2011 roku, ale może troszeczkę później, i usłyszałem singiel, który promował tę płytę. I to był taki album, który w stylistyce bardzo podobny był do Eyes Open, a sama piosenka, która była singlem z płyty Fallen Empires, miała podbić listy przebojów, miała cały świat znowu rzucić na kolana i znów ludzie mieli się zakochać na nowo w zespole Snow Patrol. Czy się udało? Ja na pewno zwróciłem na nich uwagę i do nich wracam, więc to chyba dużo, jak na zespoły rockowe XXI wieku. A jak brzmiała ta piosenka, która promowała płytę Fallen Empires w roku 2011? Proszę bardzo.

Jak się przesłuchuje te dwie płyty między sobą, a dzieli je 5 lat, czyli Eyes Open i Fallen Empires, to można się zastanowić, czy to jest na pewno ten sam zespół. Sam Gary Lightbody już w roku 2009, kiedy ogłaszał, że będzie wydawana nowa płyta właśnie zespołu Snow Patrol, to zakomunikował, że wchodzą w nową fazę i chcą spróbować czegoś nowego. Przeszli w bardziej popową stylistykę, no i też to Cold Out in the Dark, bo tak nazywa się ten utwór, miał podbijać listy przebojów na całym świecie. W Wielkiej Brytanii sukces całkiem niezły, na świecie można powiedzieć umiarkowany, albo wręcz marginalny. Myślę, że w Polsce troszeczkę ta kompozycja przyszła bez echa, ale ja do niej lubię wracać, bo myślę, że na takie letnie pogody, właśnie na takie upały, na taki skwar, to taka muzyka lekka, niezobowiązująca, to idealna przyprawa do tych naszych właśnie dni. W międzyczasie Małgorzata napisała na naszym Facebooku Zdartej Płyty. Serdecznie dziękuję za ten kontakt i zapraszam Państwa cały czas, żeby się kontaktować. Słucham, nie znam tego zupełnie, ale podoba mi się. Miłego urlopu. My już niestety po. Z tego, co chyba kojarzę po fanpage'u innej zaprzyjaźnionej audycji z anteny RDN, Grand Listy, to Małgorzata i Grzegorz wrzucali Krzyśkowi Borowcowi przepiękne plenery Szczawnicy, jeśli się nie mylę. Także przepięknie to wyglądało i także zazdroszczę. I tak do wszystkich Państwa, gdziekolwiek Państwo się nie wybiorą na wakacje, na urlopy, to proszę ze sobą zapakować garść dobrej muzyki, bo ona zawsze pięknie się przykleja do tych niezwykłych plenerów. Czy Państwo się wybiorą w góry, nad jeziora, nad morze, czy może do ogródka, czy może w remont. Zawsze dobra muzyka przepięknie te dni urozmaici. I teraz właśnie uciekniemy na chwilę od zespołu Snow Patrol, żeby troszeczkę zostać w tej stylistyce spokojnej, trochę popowej, niezobowiązującej, w takim roku, ale nie roku tak naprawdę, bo w muzyce, która troszeczkę o ten rok zahacza, ale tak naprawdę ma w swojej stylistyce uderzać w popowe i szerokie gusta, czyli muzyka, która na takie lato i na te nadchodzące upały, bo w niedzielę to nawet 40 stopni zapowiadają, to myślę, że się nada jak ulał. No i też czasowo przecież te piosenki pasują, bo to jest przecież pierwsza dekada XXI wieku i takie dwie piosenki po sobie teraz w naszej audycji wybrzmią. Myślę, że je po prostu odkurzymy, bo tę pierwszą Państwo kojarzą, drugą może troszeczkę mniej, ale przypominamy.

Każdy dzień to nowy początek w masce popołudnia. Moja historia zapomniana na dnie oceanu i w świetle księżyca na peronie kolejowym. In the light of the platform moon. Zespół Jupiter One ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie z Nowego Jorku, którego liderem był syn japońskich imigrantów Kaoru Ishibashi, który do dziś występuje solowo jako artysta, jako kompozytor, jako muzyk, jako tekściarz pod nazwą artystyczną Kishibashi. No, był liderem zespołu Jupiter One w latach 2003-2013. Wtedy ten zespół się rozwiązał. No, a ta płyta, debiutancka płyta tego zespołu, nazwana po prostu Jupiter One, to dokładnie środek ich działalności, czyli rok 2008 i piosenka, która promowała właśnie ten debiutancki krążek, czyli Platform Moon. A wcześniej piosenka, która chyba bardzo często była ogrywana w radiostacjach na całym świecie, na pewno w Polsce, piosenka o świetlikach. Czyż może być coś bardziej wakacyjnego? Pewnie coś by się znalazło, ale to jedna z takich najwyżej punktowanych odpowiedzi na tej tablicy w teleturnieju Familiada, gdyby takie pytanie zostało zadane. I tak naprawdę projekt muzyczny Owl City, Miasto Słów, bo to jest jednoosobowa działalność Adama Younga, amerykańskiego DJ-a, producenta muzycznego, którego także cenię w twórczości z innymi muzykami, kompozytorami. No a tutaj jako Owl City to chyba jego najbardziej popularna kompozycja i to był rok, także był to rok 2008, właśnie wspomniane Fireflies. I cóż, pomalutku zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Na zakończenie naszego spotkania wybrałem piosenkę zespołu Snow Patrol, The Finish Line. To jest piosenka, która kończy właśnie płytę Eyes Open, czwartą płytę studyjną zespołu Snow Patrol, która była naszą dzisiejszą przewodniczką po meandrach środowej nocy. Jeszcze tylko napomknę, że Szwajcaria prowadzi 2-0 z Kanadą w tym meczu głównym dzisiejszego wieczora, a Bośnia 2-1 z Katarem wciąż. I te mecze jeszcze chwilkę potrwają, także może zdążę wrócić na końcówkę. No i cóż, bardzo Państwu dziękuję, nie tylko za dzisiejszy wieczór, ale za ten cały rok, kiedy mogliśmy się spotykać. Nasze dzisiejsze spotkanie, bo my się już spotykamy od 2 lat w ramach Zdartej Płyty, to było spotkanie numer 81, więc jeśli wszystko pójdzie dobrze, a tak zakłada plan, jak to śpiewał Grzegorz Ciechowski na płycie Republiki, Nowe Sytuacje, no to 100 nam pyknie jeszcze w tym roku. Ale musi pęknąć dopiero na jesieni. Te wakacje też będą intensywne, jeśli chodzi o przygotowania do nowego sezonu, ale tym razem nie mogę nic zdradzić. Dziś nie mogę nic Państwu zdradzić. Na razie udaję się na zasłużony wypoczynek, a Państwa zostawiam z najlepszą muzyką. I mam nadzieję, że Państwo gdziekolwiek się udadzą się ze swoją ukochaną muzyką, ukochanymi wykonawcami. I także proszę mieć otwarte ucho na nowych wykonawców, nowe jakieś zasłyszane dźwięki, bo one zawsze też pięknie dopełniają tę naszą paletę kolorów, którą sobie gdzieś nasz świat malujemy. Nie tylko na żółto i na niebiesko, jak śpiewał zespół 2+1, ale niech ta paleta barw będzie mieniła się przepięknymi kolorami i muzyki rockowej, i muzyki popularnej, jeśli lubimy muzyki świata. I co tam Państwo sobie jeszcze dokoptują właśnie do tego zestawienia. Cóż, życzę Państwu dobrej nocy, jak zawsze.
dobrej reszty tygodnia, dobrego weekendu. Proszę uważać na upały, bo ma być bardzo, bardzo, bardzo ciepło w najbliższych dniach. No i udanych wakacji, udanego sezonu urlopowego. Niech się Państwu darzy, przeżyjcie to Państwo w zdrowiu i w dobrym humorze i w dobrym samopoczuciu. Wszystkiego dobrego. Ja nazywam się Maciej. Tutaj to była audycja Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Pa, pa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: To jest audycja powtórkowa. Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
3: Niedługo rozpoczynają się wakacje, no i właśnie, niektóre dzieci bardzo na nie czekają, a niektóre wręcz obawiają się nudy. Czy jest to problem, czy jakiś ważny element w ich rozwoju?
4: No, kiedy dziecko mówi, nudzi mi się, no to często rodzice natychmiast zaczynają szukać rozwiązania, organizować jakieś zajęcia, proponować aktywności, podsuwać ekran albo planować kolejne atrakcje. A z perspektywy takiej rozwojowej nuda no nie zawsze jest problemem, bardzo często jest taką dobrą przestrzenią do rozwoju. Dziecko, które doświadcza nudy, zaczyna się po prostu spotykać sam ze sobą, z własną wyobraźnią, pomysłami, potrzebami. No i wtedy pojawia się też kreatywność, spontaniczna zabawa, taka wewnętrzna inicjatywa. No problem polega na tym, że no współczesny świat bardzo utrudnia dzieciom przeżywanie nudy, bo niemal natychmiast pojawia się szybka stymulacja. Telefon, film, gra, media społecznościowe i mamy tego rzeczywiście bardzo dużo. No i mózg dziecka przyzwyczaja się wtedy do ciągłych bodźców i coraz trudniej toleruje ciszę, pustkę, czy brak takiej natychmiastowej atrakcji. A przecież człowiek rozwija się również w takich chwilach pomiędzy. No i właśnie w nudzie dziecko może uczyć organizowania się sobie czasu, może rozwijać wyobraźnię, odkrywać zainteresowania, no, budować taki kontakt ze sobą. Oczywiście ważne jest takie rozróżnienie między chwilową nudą, a taką długotrwałą samotnością, czy takim zaniedbaniem emocjonalnym. To są zupełnie inne sfery. Jeśli dziecko przez całe wakacje pozostaje bez relacji, bez wsparcia, bez kontaktu, to już to nie jest rozwojowa nuda. Ale takie krótkie okresy niezorganizowanego czasu są bardzo potrzebne. Warto więc czasem wytrzymać ten moment dyskomfortu i nie odpowiadać od razu na każde nudzi mi się, mamo, co zrobimy teraz? Ty można wtedy powiedzieć, jestem ciekawa, co wymyślisz. Czasem nuda pomaga znaleźć nowe pomysły, tylko pamiętajmy wtedy, żeby nie obrażać tej nudy u dziecka, tylko żeby rzeczywiście zaciekawić dziecko tą nudą, bo to uczy go takiej ważnej rzeczy, że nie musi być stale zabawiane przez świat zewnętrzny. Człowiek potrafi pobyć sam ze sobą. Jeżeli nabędziemy takiej umiejętności, to łatwiej później będzie budował taki wewnętrzny spokój, odporność psychiczną, właśnie też w takim kontakcie samemu ze sobą.
3: A jak możemy pomóc dziecku, które tęskni za koleżankami i szkołą w czasie wakacji?
4: No właśnie, dla wielu dorosłych szkoła kojarzy się głównie z obowiązkami, dlatego czasem trudno nam jest zrozumieć dziecko, które podczas wakacji mówi tęsknię za szkołą, brakuje mi klasy albo chciałbym już wrócić. Niepojęte się to wydaje, ale dla dziecka szkoła to przede wszystkim no właśnie miejsce relacji, to codzienny świat spotkań, rozmów, właśnie tej wspomnianej poczucia przynależności. I kiedy ten świat nagle znika na 2 miesiące, naturalne jest pojawienie się takiej tęsknoty. I ważne jest, żeby tej tęsknoty nie zawstydzać, czyli żeby nie reagować w stylu, przecież dopiero zaczęły się wakacje, jeszcze ci się znudzi, ciesz się wolnym, a dziecko potrzebuje usłyszeć, że no, widzę, że ci brakuje tych osób, to znaczy, że te relacje są dla ciebie ważne, bo to daje prawo do takiego przeżywania, do takich emocji, które się wiążą w związku z tymi relacjami. No i warto także pomóc dziecku podtrzymywać te kontakty, czyli umawiać spotkania, żeby dziecko czasem napisało jakąś wiadomość do kolegi, koleżanki, żeby być może zaplanować jakąś wspólną aktywność z tymi znajomymi. Ale równie ważne jest takie coś jeszcze, że ta relacja może również istnieć pomimo przerwy, pomimo wakacji. Że dzieci często myślą bardzo konkretnie, że nie widzimy się codziennie, więc może już nie jesteśmy przyjaciółkami. Nie ma tych spotkań co każdego dnia przez wiele godzin, to pewnie on mnie już nie lubi. Rolą dorosłego jest też pomóc zrozumieć dziecku, że te prawdziwe więzi potrafią przetrwać czas i zmianę i to właśnie ta tęsknota sama w sobie nie będzie czymś złym. Ona bardziej też no właśnie świadczy o takiej zdolności do przywiązania, a człowiek, który potrafi tęsknić, potrafi kochać, potrafi budować relacje i potrafi tworzyć więzi.
3: To teraz jako mama zadam może mało wakacyjne pytanie, ale jak mogę rozmawiać z dzieckiem, może przy końcu wakacji, o nadchodzącym roku szkolnym, by nie sprawić, że ta rozmowa wchodzi tylko na tor dotyczący ocen?
4: No właśnie, ja myślę, że to jest niezmiernie ważne pytanie, bo tak jak taką klamrą świadectwa zamykamy rok szkolny, to też w jakiś sposób będziemy ten rok szkolny w którymś momencie otwierać. A żeby nie kojarzył nam się ten rok szkolny tylko z takim rozliczeniem, jakie masz oceny, które miejsce w klasie, co poszło gorzej. I oceny są na pewno pewną informacją, ale one nie mogą być taką jedyną opowieścią o naszym dziecku, bo rok szkolny to znacznie więcej oczywiście niż wyniki. To jest to, o czym tak ciągle mówimy, to są relacje, to są pokonywane trudności, to jest uczenie się siebie, to jest budowanie odwagi, to jest dojrzewanie emocjonalne. Dlatego ważne są takie pytania, które u dziecka poszerzą taką perspektywę, czyli co było dla ciebie najważniejsze w tym roku, a czego się nauczyłeś, dowiedziałeś o sobie, a co było trudne, a z czego jesteś dumny, bo takie rozmowy będą pomagały dziecku budować taki bardziej, taki dojrzały, głębszy obraz własnego życia. W psychologii wiemy, że dzieci, które są oceniane wyłącznie przez pryzmat wyników, częściej budują takie kruche poczucie własnej wartości. Zaczynają wierzyć, że są ważne tylko wtedy, kiedy osiągają sukces. A przecież człowiek rozwija się także przez błędy, kryzysy, doświadczenia, potknięcia, których nie da się wpisać do świadectwa. I ważne jest też, żebyśmy jako rodzice umieli zauważyć wysiłek, ten trud, który dziecko pokonywało przez cały rok szkolny. I czasem dziecko osiągnęło przeciętne wyniki, ale włożyło ogrom pracy, pokonało własny lęk, nauczyło się systematyczności i to jest ogromny życiowy sukces. I najważniejsze, żeby dziecko w takiej porozmowie o roku szkolnym nie miało poczucia jestem sumą swoich ocen, tylko raczej taką refleksję, że to był ważny rok mojego życia i on mnie czegoś bardzo konkretnego nauczył i on mi coś bardzo ważnego dał.
5: Pani doktor, moje dziecko mówi, że nie ma z kim spędzać wakacji, że jest nudno. Jak je wesprzeć?
4: Ja myślę, że to jest jedno z tych zdań, które bardzo porusza nas dorosłych, bo za słowami nie mam z kim często jest coś więcej, czyli nie jestem dla nikogo ważny, nikt o mnie nie pamięta, nie należę do żadnej grupy, a relacje rówieśnicze są dla dzieci, nastolatków ogromnie ważne, bo przez te relacje budują nie tylko swoją tożsamość, poczucie przynależności, ale też obraz siebie, dlatego to poczucie samotności w wakacje może być bardzo takie bolesne i pierwszy odruch dorosłego to zwykle na takie zdanie byłoby szybkie szukanie rozwiązań, czyli zapisać dziecko na zajęcia, znaleźć grupę, coś zorganizować, ale ja bym zachęcała do tego, żeby zanim pojawi się takie nasze działanie, to żeby zatrzymać się na chwilę przy tych emocjach dziecka, czyli można powiedzieć jako tata, jako mama, słuchaj, ale to musi być takie trudne dla ciebie, widzę, że czujesz się samotny w tym. Chodzi o to, żeby dziecko poczuło się takie rozumiane. Nie tylko, że my zaraz tutaj cały arsenał różnych środków, działań podejmiemy, ale żeby dziecko poczuło, że my jesteśmy blisko i potem warto wspólnie szukać różnych możliwości. A jakie kontakty możemy odnowić? A może kogoś zaprosimy? A może znajdziemy jakieś nowe aktywności? Zaczniemy budować te relacje krok po kroku. To jest ogromnie ważne takie chronienie poczucia wartości dziecka, bo samotność nie zawsze oznacza, że z dzieckiem jest coś nie tak. Czasem oznacza, że jeszcze nie znalazło swojego miejsca, nie znalazło ludzi, przy których może być. Dzieci potrzebują też takiego doświadczenia, że rodzic nie zawstydza ich trudności społecznych. Czyli rodzic od razu nie poszukuje w tym czegoś, że coś może z tobą jest nie tak, ale że rzeczywiście nad tym się zastanawia, zaczyna to badać, się temu przyglądać. Jeżeli dziecko zobaczy, że zyskuje w tych swoich emocjach i przeżyciach akceptację dorosłego, to wtedy będzie miało odwagę mówić o tych swoich przeżyciach otwarcie.
5: A jak zaufać dziecku przy pierwszych samodzielnych wyjazdach na wakacje?
4: Pierwszy samodzielny wyjazd dziecka na wakacje, to jest ogromne przeżycie nie tylko dla dziecka, ale także dla rodzica, bo dla dziecka to jest wolność, ekscytacja, dorastanie, a dla rodzica często lęk, i konieczność takiego puszczenia tego dziecka w świat i jest to bardzo naturalne. Zaufanie nie polega na braku obaw, polega na gotowości, by mimo tych obaw pozwalać dziecku stopniowo doświadczać samodzielności. Bardzo ważne jest jednak, by to zaufanie było budowane etapami, czyli rodzic ma prawo zadawać pytania, gdzie jedziesz, a z kim, jak będzie wyglądał nasz kontakt, co zrobisz w sytuacji trudnej, i to nie jest brak zaufania, to jest absolutnie odpowiedzialność, ale równie ważne jest, żeby nie kontrolować tak obsesyjnie każdego kroku dziecka, bo wtedy zamiast samodzielności zbudujemy u dziecka jeszcze większą zależność i lęk. Dziecko potrzebuje doświadczenia i takiej myśli, że rodzic wierzy, że potrafię sobie poradzić, nawet jeśli popełni błędy, to właśnie na tym polega dojrzewanie, że ja wiem, że ja mogę do tego rodzica zadzwonić, poprosić go o pomoc w danej sytuacji, bo samodzielności nie da się nauczyć wyłącznie przez rozmowę, ale dziecko musi jej doświadczyć, więc obok tego takiego dużego lęku, dużej niepewności, bardzo ważne jest właśnie takie odwołanie się też do takich zasad bezpieczeństwa, do jasnej komunikacji wprost, czego my się obawiamy, i też, żebyśmy usłyszeli taką drugą odpowiedź ze strony dziecka, jakie jest jego wyobrażenie o tym wyjeździe, jakie są jego plany, czego on chce tam doświadczyć.
5: A teraz pytanie z drugiej strony. Jak wspierać dziecko w podtrzymywaniu przyjaźni wakacyjnych, ale nie kontrolując ich nadmiernie?
4: No tak, relacje rówieśnicze to jest jeden z najważniejszych obszarów rozwoju emocjonalnego dziecka, bo w przyjaźni dziecko uczy się bliskości, lojalności, rozwiązywania konfliktów, stawiania granic, ale też i wzajemności. No i rodzice często, chcąc chronić te relacje, chcą bardzo nad nimi czuwać, i z jednej strony to jest zrozumiałe, ale pojawia się problem wtedy, kiedy ta kontrola staje się większa niż zaufanie. Dziecko potrzebuje mieć taką przestrzeń na własne relacje, na własne rozmowy, na własne doświadczenia, czasem także na własne rozczarowania i smutki. A rolą rodzica nie jest zarządzanie przyjaźniami dziecka. Rolą rodzica jest bycie takim bezpiecznym miejscem na rozmowę o tych przyjaźniach. I można interesować się relacjami dziecka. Słuchaj, widzę, że lubisz z nim, z nią spędzać czas. Co jest dla ciebie ważne w tej przyjaźni? Ale bez takiego przesłuchiwania i oceniania. Bardzo ważne jest też uszanowanie prywatności, szczególnie starszych dzieci, nastolatków, bo zaufanie działa w dwie strony. Jeśli dziecko czuje, że rodzic nadmiernie kontroluje jego relacje, to zacznie się zamykać, zacznie przed nami ukrywać różne sprawy. Wakacyjne przyjaźnie bywają bardzo intensywne, ale też czasem bardzo krótkotrwałe, i to również jest taka część rozwoju. Najważniejsze jest, żeby dziecko mogło doświadczać relacji, wiedząc jednocześnie, że ma w domu bezpieczną bazę, czyli takiego dorosłego, takiego rodzica, który nie ocenia, ale pomaga rozumieć świat emocji i świat ludzi.
2: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.